not buying what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W ikonografii często towarzyszy mu woda. I słusznie, bo jego życie porwał nurt Wełtawy. Zanim jednak 20 marca 1393 roku został ciemną nocą zrzucony do tej praskiej rzeki z mostu Karola, wcześniej dał się nieść innemu nurtowi – kariery w kościele doby średniowiecza. Nie czynimy jednak Janowi z tego powodu wyrzutów, wszak pochodził z Pomóg, czy właściwie z Nepomóg, czyli znikąd. Więc fakt, że jeszcze jako kleryk zaczął już figurować w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza, ten fakt był wielkim społecznym awansem. Potem było kapłaństwo, probostwo, kilkuletnie studia prawnicze w Padwie i wreszcie godność kanonika przy kościele świętych Piotra i Pawła na samym Wyszehradzie, czyli na wzgórzu, które za swoją siedzibę obrali władcy Czech. I kiedy Jan Nepomuk osiągnął już w kościele niemal wszystko, płynąc z nurtem funkcji i zaszczytów, wtedy stanął przed nie lada wyzwaniem. Oto, jak głosi pisana pół wieku po śmierci świętego Jana Nepomucena kronika Tomasza Ebendorfera, został on poproszony przez króla o przysługę, o ujawnienie tajemnicy spowiedzi królewskiej małżonki. To raptem kilka zdań wyszeptanych władcy na ucho i wygodne życie może płynąć dalej. Święty Jan Nepomucen wybrał jednak milczenie i zimne wody Wełtawy wdarły mu się do płuc, odbierając oddech. One także będą mu odtąd towarzyszyć na obrazach i ostrzegać przed niebezpieczeństwem płynięcia z nurtem, tak rzeki, jak i życia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Grignon de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.

0: W czwartek 21 maja słuchacie Radia Emaus. Właśnie minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska i Węgry odnawiają dobre relacje. Blisko 20 tysięcy poznaniaków wzięło udział w wiosennych porządkach. Dziś ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Objęcie władzy przez Petera Modziara oznacza odnowienie dobrych relacji między Polską i Węgrami, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w Warszawie z szefem węgierskiego rządu. Donald Tusk podkreślał, że po kilkuletnim okresie stagnacji w relacjach z Węgrami teraz na nowo mają one szansę się rozwijać.
3: Peter Modziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
2: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po południu z premierem Donaldem Tuskiem poleciał do Gdańska.
1: Informacje z Poznania.
2: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Z tej okazji przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowano wydarzenie edukacyjne, które miało na celu podnoszenie świadomości o tym, jak ludzie mogą wspierać świat zapylaczy. Pszczoły to ważne owady dla naszego życia, mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: Bez pszczół po prostu nie będzie też dla nas pokarmu, czyli można powiedzieć, że zabraknie też nas. Także to są gatunki bardzo ważne, gatunki zapylające. Nie tylko pszczoły, tylko z rodziny pszczołowatych, które zapylają i właśnie dzięki temu chociażby mamy żywność, którą codziennie spożywamy.
2: Do uczestników czekało stoisko pszczelarskie, przy którym można było porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy i doświadczeniu. Blisko 20 tysięcy poznaniaków i poznanianek wzięło udział w tegorocznych wiosennych porządkach. W stolicy Wielkopolski wielkie sprzątanie trwało 2 tygodnie. Od 13 do 26 kwietnia zebrano blisko 50 ton odpadów. Tradycyjnie we wspólne sprzątanie zaangażowały się szkoły i przedszkola, przedstawiciele rad osiedli, pracownicy firm i miłośnicy fortyfikacji, a także pasjonaci historii, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, harcerze, nieformalne grupy sąsiedzkie oraz ekipy przyjaciół czy fundacje i stowarzyszenia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Stanisława Celińska od początku swojej kariery współpracowała też z Polskim Radiem. Zagrała w niemal 300 słuchowiskach. W Teatrze Polskiego Radia występowała w repertuarze klasycznym i współczesnym. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. W Polskim Radiu nagrywała też płyty. Dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki Paweł Sztompkę podkreśla, jak bardzo cenił piosenki wykonywane przez Stanisławę Celińską.
5: Piosenki były w jej życiu bardzo ważne od początku. Pamiętam takie Opole, gdzie zwyciężyła, gdzie śpiewała taki bardzo mocny tekst, taką podobni. Później pamiętam jej takie wielkie kreacje z Tomkiem Bajerskim. To była poezja, wielka literatura. I później pamiętam jej Polskie Radio, dlatego że wydaliśmy wspólnie kilka ich płyt i to były płyty, na których śpiewała proste, przede wszystkim takie przebojowe piosenki. To była Atramentowa i inne piosenki z tego właśnie cyklu. I dla mnie to była jej druga młodość.
2: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Noce i dnie. Była związana z warszawskimi teatrami, współczesnym, nowym, dramatycznym, Studio i Rozmaitości, a także Teatrem Nowym w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej rozpocznie msza święta żałobna w Kościele Środowisk Twórczych. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś podobnie jak wczoraj będzie dużo słońca, ale dopiero wczesnym popołudniem niebo się wyklaruje na 100%. Rano zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów jest zaledwie 4%, więc raczej tych opadów o poranku nie będzie. Maksymalną temperaturę prognozuje się dzisiaj na 22 stopnie, teraz 12 stopni. Ciśnienie jest wysokie, 1024 hektopaskale.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Czwartkowy poranek, bardzo wczesny poranek, bo to dopiero 6 po 6. Zapraszam na nasz poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Inni modlą się za nas, szczególnie rodzice i dziadkowie, także po drugiej stronie życia. Za nich z kolei modlili się ich rodzice i dziadkowie, księża, wychowawcy i przyjaciele. I tak możemy kontynuować. W ten sposób moglibyśmy dojść do Pana Jezusa, który dziś modli się i za nas. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Nasza modlitwa za nasze dzieci i wnuczęta, krewnych i przyjaciół dotyka nie tylko ich, ale i kolejne pokolenia, które zrodzą. To wielka sztafeta modlitwy. Czy modlę się o wiarę dla moich przyszłych potomków?

Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Niech to będzie dla nas motto dzisiejszego dnia. Jest kwadrans po 6:00.

21 maja, czwartek, to właśnie dziś, 141 dzień roku. Imieninowe pozdrowienia mamy dziś dla Wiktoria, Tymoteusza i Jana Nepomucena. W naszym porannym programie, jak zwykle między 6 a 7, zaglądać będziemy do czujnika smogu. O 7.10 kalendarium, dziś przy okazji kalendarium wystąpi wielki gwiazdor, wielka gwiazda ze Stanów Zjednoczonych, czyli piosenkarz Leo Sayer. O 7.45 przegląd.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
3: Po reklamie.

0: To jedyna piosenka grupy Manam, w której nie śpiewa Kora, tylko Marek Jackowski. Jest jeszcze parę utworów Manamu, w których nikt nie śpiewa.
1: Oprócz drogi szerokiej.
0: Oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba. No z tym błękitnym niebem to dzisiaj, w czwartek 21 maja, to będzie różnie. I za chwilę rozpocznie się ostatni wiosenny miesiąc. Włączyłem właśnie nasz licznik, który odlicza nam czas, który pozostał do początku lata. 31 dni, 3 godziny, 42 minuty i 21 sekund w tej chwili. Za chwilę sprawdzimy jakość powietrza. A teraz piosenka, która od wielu lat, od kilkunastu lat nawet, niezmiennie kojarzy mi się właśnie z latem, z letnimi klimatami. Zaśpiewa Jason Donovan. Za 17,5 minuty minie 7.

0: smogu.
1: Według specjalistów jakość powietrza jest dzisiaj akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą odczuwać jednak niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Prawie wszystkie składniki powietrza są na poziomie znakomitym, na poziomie umiarkowanym. Są tylko drobne cząstki stałe PM2,5. Za 14,5 minuty 7. Tears for Fears.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dziś mamy czwartek, 21 maja, właśnie minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Andrzej Poczobut powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Z poznańskich ulic znikają najstarsze tramwaje. W stolicy Wielkopolski rusza festiwal chrześcijański Misja Talita Kum. Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Podczas swojego wystąpienia w parlamencie podkreślał, jak ważne jest wspieranie Polaków na Białorusi, zwłaszcza, że wciąż są oni ofiarami represji. To wsparcie odczuwamy niezależnie od tego, kto jest u władzy, dodał Andrzej Poczobut.
3: Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne. Inaczej patrzymy na rzeczywistość. Często się kłócimy, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. Wszystkie siły polityczne, które rządziły Polską od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Związek Polaków został zdelegalizowany, udzielały swego wsparcia dla Związku Polaków.
2: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Dodał, że pragnie wrócić na Białoruś we wrześniu, wówczas będzie się tam odbywał zjazd Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut 28 kwietnia został zwolniony po 5 latach w białoruskim więzieniu w wyniku wymiany więźniów.
1: Informacje z Poznania.
2: Koniec pewnej epoki na poznańskich torowiskach. Z ulic miasta wkrótce znikną najstarsze tramwaje. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne przygotowuje się do ostatecznego wycofania zasłużonych wagonów typu 105NA, które woziły pasażerów przez ponad pół wieku. Kiedy dokładnie pożegnamy najstarsze tramwaje? Odpowiedzi szukał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Najstarsze tramwaje wyprodukowane w chorzowskich zakładach Konstal wyjechały na poznańskie tory w 1975 roku, co oznacza, że mają już 51 lat. Ich odesłanie na zasłużoną emeryturę jest teraz możliwe, ponieważ MPK znacznie szybciej niż planowano otrzymało dostawy nowych pojazdów od spółki Modern Trans. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że oficjalne pożegnanie wysłużonych 105 zaplanowano na ostatni weekend maja. Obecnie we flocie przewoźnika pozostało zaledwie 5 takich historycznych wagonów. Choć w czerwcu mogą one jeszcze sporadycznie pojawić się na ulicach miasta, ostatecznie znikną z regularnych tras wraz z wejściem w życie letniego rozkładu jazdy, czyli na samym początku wakacji. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bliźniąt naukowcy z Poznania przypomnieli o projekcie Twins.pl. To największe w Polsce badanie bliźniąt pod kątem chorób cywilizacyjnych. Te schorzenia występują coraz częściej, podkreśla kierownik projektu profesor Piotr Eder.
5: Projekt ten dotyczy problemu bardzo powszechnego, który właściwie dotyka każdego z nas w mniejszym i większym stopniu, a więc problemu zespołu metabolicznego, pod którym kryją się takie powszechne problemy zdrowotne jak nadwaga, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, czy stany ją poprzedzające, podwyższone stężenie cholesterolu, ale również tutaj mamy szereg różnych innych problemów medycznych, bardzo powszechnych, jak suszenie wątroby, choroba niedokrwienna serca, choroby mózgu naczyniowe i wiele różnych nowotworów związanych z zaburzeniami metabolicznymi.
2: Profesor Piotr Eder dodaje, że głównym celem przedsięwzięcia jest określenie, w jakim stopniu za rozwój tych schorzeń odpowiadają czynniki genetyczne, a w jakim środowiskowe i styl życia. Pary bliźniąt w wieku od 15 do 44 lat, które biorą udział w projekcie, są objęte bezpłatnym programem badań diagnostycznych i konsultacji medycznych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Koncerty, prelekcje, performance, spotkania, konferencje i nabożeństwa czekają na mieszkańców Poznania. Dziś po raz siódmy rusza festiwal chrześcijański Misja Talita Kum. Organizatorami są Archidiecezja Poznańska i Ruch Przymierze Miłosierdzia wraz z wieloma innymi wspólnotami pod patronatem honorowym arcybiskupa Poznania. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Miłość ma imię. To właśnie ono będzie przewodnim motywem wydarzeń przygotowanych dla uczestników. Misja Talita Kum po raz kolejny zapowiada kilka dni pełnych dobrej atmosfery, muzyki i przestrzeni do spotkania, zarówno z drugim człowiekiem, jak i z tym, co duchowe.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Niebo pokryte jest jeszcze chmurami, rozpogodzi się nieco dopiero za parę godzin, ale nie spodziewajmy się dziś bezchmurnych klimatów w pogodzie. Jest ciepło, maksymalna temperatura wyniesie dzisiaj późną popołudniową porą około 23 stopnie, w tej chwili na termometrze 13. Ciśnienie dziś będzie wysokie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Maja, czwartek, imieniny Wiktora, Tymoteusza i Jana Nepomucena. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Z tym ostatnim podwójnym imieniem jest związane przysłowie ludowe, pogodowe? Raczej nie, ale posłuchajcie. Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena. Tak to właśnie brzmi. Słońce wstało dzisiaj o 4:46, zajdzie o 20:50. Dzień potrwa 16 godzin i 4 minuty.

21 maja, a teraz w Radiu Emaus czas na zerwanie paru historycznych kartek z kalendarza. Wspominki, wspominamy. Wspominamy na przykład rok 1687. Wtedy to kardynał Michał Stefan Radziejowski został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. W roku 1890, 136 lat temu, poświęcono kościół świętego Stanisława Kostki w Szczecinie. W roku 1901 w Warszawie na terenie parku w Łazienkach otwarto tor wyścigów konnych o długości nieco ponad 2 km. W roku 1928 rozpoczęto budowę gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Ten zabytkowy budynek znajduje się w Alejach Jerozolimskich pod numerem 7 przy rondzie Charlesa de Gaulle'a w dzielnicy Śródmieście. W roku 1961 w Opolu zadebiutował w zawodach samochód wyścigowy RAK Junior 1, zaprojektowany i skonstruowany jako pierwszy polski model zgodnie z przepisami formuły Junior przez Jerzego Jankowskiego. W roku 1971, 55 lat temu, premierę miała komedia filmowa Dzięcioł w reżyserii Jerzego Gruzy. W rolach głównych wystąpił Wiesław Gołas i Alina Janowska. 7 lat temu w Parku Mirowskim w Warszawie osłonięto pomnik Feliksa Sztama. Parę faktów z zagranicy. 1030 lat temu Otton III został koronowany na cesarza rzymskiego. 555 lat temu były król Anglii Henryk VI Lancaster został ścięty w Tower of London. W roku 1800 na Wyspach Jońskich powstała pod turecko-rosyjskim protektoratem Republika Siedmiu Wysp. Istniała przez 7 lat. W 1894 roku królowa brytyjska Wiktoria dokonała otwarcia kanału manchesterskiego o długości 58 km. Kanał ten łączy Manchester z Zatoką Liverpoolską, przebiegając przez East Ham na lewym brzegu rzeki Mersey. 91 lat temu w miejsce Reichsmarine utworzono Kriegsmarine na miejscu Reichswehry Wehrmacht. Takie to zmiany w Niemczech następowały, ale już wtedy było bardzo niebezpiecznie, bardzo brunatnie. W roku 1970 w Kassel po zachodniej stronie granicy spotkał się kanclerz RWN Willy Brandt i premier NRD Willy Stoff. W roku 2014, 12 lat temu, na terenie kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku otwarto National September 11th Memorial and Museum. I jeszcze jeden fakt muzyczny. Dziś swoje 78. urodziny obchodzi Leo Sayer. Teraz u nas zaśpiewa.

Thunder in My Heart to Leo Sayer, który urodził się w roku 1948, właśnie 21 maja. Dzisiaj świętuje swoje 78. urodziny, a do kalendarium muzycznego dzisiaj wrócimy. Zapraszam o 10:45 na muzyczną podróż w czasie. Prawie 18 po 7 słuchacie porannego programu Radia Emaus. Przez najbliższe 4 minuty pozostaniemy w biegu razem z Natalią Kukulską.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Ludwik Grignion de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.

0: Karak, rejestracja jednego z jego koncertów Unplugged, czyli bez prądu, ale nie może być totalnie bez prądu, bo przecież musi być chociaż do czegoś ten mikrofon podłączony, prawda? Zajrzyjmy raz jeszcze w kalendarium, tym razem w kalendarium poznańskie. 21 maja w roku 1898, 128 lat temu w Poznaniu władze pruskie wydały decyzję o zniesieniu fortyfikacji otaczających miasto. Zniknęła m.in. brama berlińska i wszystkie inne bramy. Poznań stał się bardziej przestrzenny. Wczorajszy dzień też zostanie zapisany w kalendarzach. Będą wspominać, że 20 maja w roku 2026 w Polsce odsłonięto posąg Przemysła II. I tak też się wczoraj właśnie stało. Już niebawem przegląd prasy, teraz zaśpiewa Artur Rojek.
1: Patrzę, jak miesza się

Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. Wizyta Petera Madziara w Polsce, czyli Węgry wracają do Europy. Znów zewsząd słyszymy polsko-węgierskie powiedzonko o bratankach do bitwy i do szklanki, pisze na pierwszej stronie Bartosz Wieliński. Pielęgniarka ma być położną. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Położne mówią, nasz zawód zniknie. Referendum w dobie AI, bitwa o Kraków. Jedni mówią o odzyskaniu Krakowa, drudzy o kradzieży miasta. Dla wielu polityków to symboliczny początek odbierania władzy Tuskowi. O co chodzi w referendum? Więcej w Wyborczej na stronie 13. Głos Wielkopolski donosi o nowym pomniku. Wczoraj wspomnięto posąg Przemysła II, bardzo widowiskowy, Przemysł II na koniu. Więcej na stronie 2 w gazecie, w Głosie Wielkopolskim jest też zdjęcie tego pomnika, ale zawsze warto wybrać się na Starówkę i go obejrzeć. Politechnika Poznańska wchłonie Gnieźnieńską Akademię Nauk Stosowanych. O tym na stronie 4. Na stronie 16 natomiast o wręczeniu nagród powiatu poznańskiego odebrali je wybitni trenerzy i ich podopieczni. Rzeczpospolita, profesor Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej nawołuje: zrównajmy wiek emerytalny. Propozycja wyrównania wieku minimalnego na poziomie 63 lat wydaje się rozsądna. Wywiad z profesorem Górą na stronie 20. Na stronie 14 natomiast radca prawny Michał Błoszyński pisze dla Rzeczpospolitej o obowiązkowych opłatach od smartfonów. Będą kolejne powództwa za brak opłat reprograficznych, przewiduje radca prawny. Dziennik Gazeta Prawna, strona 3. Już można wybrać kasowy PIT. Sprawdź, kto ma taki wybór. Dziennik Gazeta Prawna przypomina też o ważnych limitach podatkowych na 2025 rok. Nie wystarczy pieniędzy i nie ma i nie będzie. Od tego prawo się nie zmieni, mówi Marek Mikołajczyk, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze Gazeta Polska, która w najnowszym numerze na stronie 13 pisze o Koalicji Obywatelskiej, na stronie 11 o alarmie agencji ratingowej dla Polski i o tym, że Polacy nie rezygnują z gazu, o tym na stronie 10. Zapraszamy do lektury.

0: Czwartek, 21 maja, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polskie służby zatrzymały trzech Polaków podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na Zielone Świątki. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego zatrzymali trzech Polaków podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Dariusz Aleksandrowicz z Biura Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych powiedział w TVP Info, że akcję zatrzymania podejrzanych przeprowadzono 12 maja.
3: Zarzuca się im m.in. działania na rzecz obcego wywiadu poprzez śledzenie ruchu wojsk natowskich na terytorium naszego kraju. Wytwarzanie i udostępnianie materiałów i dokumentów o charakterze dezinformacyjnym oraz czynienie przygotowań, zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Śledztwo jest rozwojowe. W tej chwili zatrzymani są aresztowani tymczasowo na 3 miesiące.
2: Według danych Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
1: Informacje z Poznania.
2: Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. Dziś w nocy drogowcy wprowadzili duże zmiany w rejonie węzła Wierzbięcice. Rozpoczyna się kolejny etap budowy trasy tramwajowej. Wyłączona z ruchu została północna jezdnia ulicy Matyi i Królowej Jadwigi.
4: Tutaj będziemy mieć sytuację analogiczną do obecnej organizacji ruchu, bo przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią południową z wykorzystaniem tzw. przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe, które są na wysokości ulicy Przemysłowej i Nowotelu.
2: Zaznacza Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Dodaje, że to nie są jedyne utrudnienia dla mieszkańców.
4: Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
2: Ważna zmiana czeka też na pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie będą wysiadać bezpośrednio na jezdnię, dlatego punkt nie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić święto zesłania Ducha Świętego, zwane potocznie Zielonymi Świątkami. W związku z tym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przygotowuje szereg atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Motywem przewodnim będzie gaik oraz przyśpiewka Nasz gaik zielony, pięknie usadzony, mówi rzecznik muzeum Joanna Wieczorek.
5: Tej przyśpiewki dzieci będą się mogły nauczyć z Agnieszką Podemską, a te laleczki, ptaszki, wstążki będą mogły zrobić z koleżankami, ustroją sobie gaik, nauczą piosenki i będą odwiedzać dom sołtysa, u którego otrzymają prezenty.
2: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 16.

Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Long Train Running to grupa Doobie Brothers. Jest w czwartek, 21 dzień maja. Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. W tej godzinie o 8.30 będziemy mówić o biegu. O trzeciej edycji biegu zamońskiego, który odbędzie się już 7 czerwca. Do nas do studia przyjdzie Monika Korolewska z Fundacji Zakłady Kornickie. Odpowie na wydania Piotra Wielickiego, który oczywiście o ten bieg ją zapyta. 9.15 to konkurs Kto to mówi? Muzyczna podróż w czasie. 10.45, 11.10 słowo o słowie i o 11.30 nasz serwis kulturalny.

0: Ciebie kochałem.
1: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
2: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Po reklamie.
10: Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Jest 8:30.
1: Poranny gość.
11: Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kórnickie jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam, cześć.
12: Dzień dobry.
11: Za nieco ponad 2 tygodnie, 7 czerwca, trzecia edycja biegu Władysława Zamoyskiego. Jak wiadomo, Władysław Zamoyski wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała był, prawda?
12: Tak, jak najbardziej. W zdrowym ciele zdrowy duch.
11: Bo to jest bieg po zdrowie w ogóle,
12: tak,
11: dajmy.
12: Tak, cała nazwa to jest bieg po zdrowie imienia Władysława Zamoyskiego.
11: Jak to się w ogóle narodziło? To jest młoda impreza taka sportowa, bo dopiero trzeci raz pobiegną biegacze.
12: Tak, pierwsza edycja powstała w roku 2024. Był to rok Władysława Zamoyskiego ustanowiony przez Senat. I w ramach obchodów zorganizowaliśmy właśnie bieg po zdrowie.
11: Ale zakładaliście, że będą kolejne edycje, czy to tak miało być tylko jeden raz?
12: Myślę, że początkowo miało
11: nigdy
12: to...
11: Nie myślał o tym, tak, że będzie tak, więcej, tak?
12: Tak, nie sądziliśmy, że ta impreza będzie się cieszyć po pierwsze takim dużym zainteresowaniem, a po drugie, że będziemy zrzeszać tyle instytucji, które zajmują się zdrowiem.
11: Czyli na przykład?
12: Wielkopolska Izba Lekarska, która w tym roku już jest oficjalnie współorganizatorem i mamy w ramach biegu mistrzostwa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Zawsze od samego początku towarzyszy nam Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym roku stacja sanitarno-epidemiologiczna do nas dołączyła i bodajże katedra kliniki naszego szpitala poznańskiego. Przepraszam, nie podam dokładnie którego, bo tych informacji co chwilę spływają. Natomiast wiem, że będzie możliwość zbadania znamion u nich.
11: Bo bieg się będzie odbywał nad jeziorem Rusałka, wokół
12: tak,
11: jeziora. I
12: tak.
11: będą różne dystanse, z tego co wiem.
12: Tak. W sumie będzie kategoria 5 kilometrów i to będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. kategoria 10 km, a to już będzie kategoria open, i 5 km Nordic Walking, i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję, i osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
11: Dla lekarzy, aha, tak. Czyli takie mistrzostwa lekarzy będą biec.
12: Tak, mistrzostwa lekarzy.
11: Pozdrowienia.
12: Właśnie wszystkim dookoła powtarzam, że jeżeli 7 czerwca będziesz się naprawdę źle czuł, to zapraszam nad jezioro Rusałka, będzie zatrzęsienie lekarzy.
11: Aha, rozumiem, że różnych specjalizacji. Że
12: różnych specjalizacji, tak.
11: Okej. Przy okazji tego biegu ja rozumiem, że tam będą jakieś stanowiska, tak? Właśnie lekarskie, będzie można zbadać.
12: Będzie cała strefa zdrowia.
11: Tak, strefa zdrowia, tak. Zbadać znamiona, siebie zbadać.
12: Tak, będzie cała strefa zdrowia. W zeszłym roku mieliśmy właśnie z Izbą Lekarską taki pilotażowy można powiedzieć, pilotażowo zrobiliśmy tą strefę zdrowia i ona się cieszyła bardzo dużym powodzeniem. Okazało się, że po samym biegu ustawiały się kolejki i chyba mieliśmy za mało tych lekarzy, więc w tym roku tutaj jako współorganizator Wielkopolska Izba Lekarska zajęła się tą strefą zdrowia i będzie naprawdę bardzo wielu specjalistów, między innymi też kardiolodzy, bo z badań, które...
11: Czyli po biegu zaraz będzie można do kardiologa,
12: tak,
11: z sercem.
12: Ale też wcześniej, bo od 10 planujemy uruchomić tą strefę zdrowia i ona nie będzie tylko przeznaczona dla uczestników. Każdy, kto będzie chciał odwiedzić nas w tym dniu, będzie mógł skorzystać tutaj z tej strefy zdrowia.
11: Ilu spodziewacie się w tym roku tych uczestników biegu? Czy jest w ogóle jakiś limit zapisów?
12: Tak, co roku mamy limit 400 osób. Co roku mieliśmy pełne listy. W tym roku mamy prawie 300 osób zapisanych. W tym są też dzieci, bo też mamy kategorie dla dzieci. No, zapisy mamy do piątku, do 22 maja, więc wszystko jeszcze się może wydarzyć. Natomiast limit
11: czyli
12: mamy...
11: Czyli do jutra?
12: Do jutra, tak.
11: To jest ostateczny dzień, tak? Potem już nie będzie można się zapisać.
12: Nie,
11: w dniu biegu,
12: nie.
11: Przed biegiem też nie.
12: Nie. Tego akurat odchodzimy od tego, bo mamy bardzo dużo innych zadań, więc jakby limit po pierwsze do 400, a po drugie termin do 22 maja i zamykamy zapisy.
11: No ale może nie zgłosić się tyle osób do tego 22 maja, czyli do jutra będą jeszcze wolne miejsca i co wtedy? Nie będzie można uzupełnić tych miejsc, rozumiem.
12: To znaczy tak, zamówionych mam 400 medali. I to taki pomysł właśnie też po ubiegłorocznym biegu, że jeżeli nam nie uda się zapełnić tych list, to do końca roku chcemy mieć taką edycję wirtualną, czyli każdy w Polsce będzie mógł się zapisać wirtualnie na nasz bieg. Do końca roku w jakimkolwiek miejscu będzie, wysyła nam zrzut ekranu zrobionych 5 czy 10 kilometrów w zależności od jakiej kategorii i otrzyma od nas medal.
11: No, to ciekawe rozwiązanie.
12: Tak.
11: 7 czerwca, start o której godzinie?
12: Biegi dziecięce zaczynamy o 10, bieg główny jest o 12.
11: Gdzie można znaleźć informacje, gdzie się można zapisać jeszcze, w jaki sposób?
12: Tak, mamy stronę biegzamojskiego.pl. Tam są wszystkie informacje o biegu, o naszych partnerach, między innymi Powiat Poznański. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Wielkopolska Izba Lekarska. Też będą na bieżąco w przyszłym tygodniu zamieszczane informacje, jakie konsultacje będzie można odbyć podczas tego dnia. Chwilowo do końca tygodnia jeszcze promujemy bieg i zapisy. Natomiast w przyszłym tygodniu już będziemy więcej szczegółów o strefie zdrowia informować.
11: W którym miejscu jest start i meta nad Rusałką?
12: Na plaży Rusałka przy restauracji.
11: Aha, czyli tam w tym miejscu, gdzie się najczęściej ludzie tam gromadzą od strony parkingów. No dobrze, w takim razie co możemy jeszcze tylko zachęcić, zaapelować szybciutko, żeby kto chce wystartować jeszcze, ma czas do jutra, tak? Do której godziny? Do północy?
12: Do północy. Ja bardzo zachęcam do tych zapisów, bo powiem tak, z kobiecego tutaj punktu widzenia, medal jest przepiękny, ponieważ w tym roku medal jest nawiązuje wyglądem, a właściwie są magnolie na nim, które nawiązują do 200-lecia Arboretum Kurnickiego. A więc mamy też honorowy patronat Instytutu Dendrologii, jeśli chodzi o nasz bieg w tym roku. Więc można zabrać ze sobą kawałek dziedzictwa Kurnickiego. Oczywiście zapraszam również do Arboretum, bo jest co oglądać. W tej chwili mamy piękne różaneczniki. Natomiast naprawdę jest to kawałek historii zamknięty w medalu, więc naprawdę warto.
11: Zapisujmy się w takim razie, póki jeszcze czas, bo jak mówiła pani Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kurnickie, warto mieć taki medal. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
0: Poranny gość.
10: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Further, Billie Eilish, pani Billie Eilish, żeby nie było żadnych wątpliwości. Będzie konkurs, bo zawsze w trakcie trwania porannego programu Radia Emaus mamy konkursy. W tym tygodniu konkurs i kto to mówi, będą panie w konkursach. Dziś i jutro myślę, że nie będziecie mieli takiego problemu, jaki to był wczoraj, z rozszyfrowaniem głosu bardzo znanej osoby. Konkurs za dwa kwadranse. Zapraszam serdecznie.

0: Jest czwartek, 21 maja, właśnie minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poznańska Caritas zbiera pieniądze na remont świetlic socjoterapeutycznych. Blisko 20 tysięcy poznaniaków wzięło udział w wiosennych porządkach. Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Uznał, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było tendencyjne. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii.
2: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Pytanie, które chciał zadać prezydent, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
1: Informacje z Poznania.
2: Czy przyszłość trzech świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez poznańską Caritas jest zagrożony? Placówki te muszą zostać przystosowane do nowych wymogów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, mogą zostać zamknięte. Uczymy naszych podopiecznych przede wszystkim relacji z drugą osobą, podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus kierownik świetlic, siostra Małgorzata Knut.
4: Tak jak uczymy się mówić, uczymy się języków, uczymy się gestów w ciągu życia, tak możemy nauczyć się pewnych umiejętności relacyjnych, kompetencji społecznych, to znaczy rozwiązywania problemów, jeżeli bywają. Uczymy się współpracować, uczymy się rywalizować, ale również przeżywać porażkę.
2: Koszt takiego przedsięwzięcia szacuje się na 300 tysięcy złotych, mówi rzecznik Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
5: To jest dużo prac takich też wewnętrznych, że tak powiem, bo to jest przebicie właśnie się w ścianie, w budynku. To jest takie pomieszczenie specyficzne, że nie ma na przykład korytarza. W jednym miejscu jest korytarz, ale potem przechodzi się z jednego pomieszczenia do drugiego, z pomieszczenia do pomieszczenia. I tam gdzieś musimy domontować właśnie od wewnątrz to wejście dla osób z niepełnosprawnością.
2: Niezbędne prace muszą zostać przeprowadzone do końca 2027 roku. Zbiórkę na ten cel można wesprzeć na stronie internetowej poznańskiej Caritas. Blisko 20 tysięcy poznaniaków i poznanianek wzięło udział w tegorocznych wiosennych porządkach. W stolicy Wielkopolskiej wielkie sprzątanie trwało 2 tygodnie. Od 13 do 26 kwietnia zebrano prawie 50 ton odpadów. Tradycyjnie we wspólne sprzątanie zaangażowały się szkoły i przedszkola, przedstawiciele rad osiedli, pracownicy firm i miłośnicy fortyfikacji, a także pasjonaci historii, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, harcerze, nieformalne grupy sąsiedzkie oraz ekipy przyjaciół czy fundacje i stowarzyszenia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Z tej okazji przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowano wydarzenie edukacyjne, które miało na celu podniesienie świadomości o tym, jak ludzie mogą wspierać świat zapylaczy. Pszczoły to ważne owady dla naszego życia, mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Bez pszczół po prostu nie będzie też dla nas pokarmu, czyli można powiedzieć, że zabraknie też nas. Także to są gatunki bardzo ważne, gatunki zapylające. Nie tylko pszczoły, tylko z rodziny pszczołowatych, które zapylają i właśnie dzięki temu chociażby mamy żywność, którą codziennie spożywamy.
2: Na uczestników czekało stoisko pszczelarskie, przy którym można było porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy i doświadczeniu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Poznaniu zachmurzenie jest i będzie zmienne. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi około 4%, czyli bardzo niewiele. Wysokie notowania będą natomiast na termometrze. Dziś maksymalnie 23 stopnie. Zobaczymy, poczujemy pewno też w okolicy tego zakresu. Dane meteo na tę chwilę to 14 stopni Celsjusza, 1025 hektopaskali i 15 km na godzinę. Z taką prędkością wieje wiatr północno-wschodni teraz.

Na mój herbaciany apel godzinę temu odezwał się pan Mariusz, którego pozdrawiam. Okazuje się, że pan Mariusz preferuje herbatki owocowe, bo wtedy, gdy do mnie napisał, a było to jakąś godzinę temu, to właśnie pił zieloną herbatę o smaku maliny i truskawki. Smacznego życzę. Może już nie do tej herbatki, bo to już pewno wypita, ale za chwilę pewno będzie kolejna. Ja dzisiaj od rana już na trzeciej kawie jestem. A z herbatek to chyba najbardziej lubię tak zwaną breakfast tea. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus z wami do godziny 12 w czwartek 21 maja. Konkurs będzie za moment. Będzie dzisiaj małe opóźnienie. Proszę się domyśleć, dlaczego.

0: Poranny konkurs.
1: Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie. Dziś konkurs Kto to mówi? Lilia Łada nie będzie mówić dzisiaj, ale ona jest autorką książki, powieści, wizażysta, powieści mrożącej wręcz krew w żyłach i ta powieść jest dzisiaj do zdobycia w konkursie. Zadanie, jak to zwykle w tym tygodniu bywa, należy odgadnąć, kto tutaj zaraz będzie na naszej antenie mówił. 71,48 koszt wysłania wiadomości, złoty 23 w treści, proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu proszę napisać kto to mówi, tak miało być, kto to mówi, proszę bardzo, kto to mówi, proszę posłuchać.
2: Marek sobie to jakby wychodził, on mnie bardzo pokochał, a ja byłam w takim jakimś, rozpadałam się, jakbym już w ogóle nie była, jakbym już nie była w atomach, tylko jakichś cząstkach. Marek wydawał mi się taką opoką.
1: 71,48. Zapraszam do zabawy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Po reklamie.

0: trochę nas tu z Piotrem zatkało, bo obaj zastanawiamy się, czy pobiec w biegu Zamojskiego.
1: Tak. Mocno się zastanawiam.
0: Ja zrobiłem postanowienie, że pobiegnę w następnym biegu, który się nazywa, ten bieg co ostatnio był, co Małysz ich gonił, jak to się nazywało? Run for Life?
1: Wings.
0: Run to the Hills? A nie, Run to the Hills to Iron Maiden. Sorry. Jak to się nazywa?
1: Wings for Life?
0: Coś w tym stylu. To w każdym razie byłem na starcie tegorocznego biegu, ale jako widz i zauważyłem, że nie wszyscy tam reprezentują jakąś super tężyznę fizyczną. Niektórzy wręcz na końcu bardzo wolniutko sobie spacerowali. To sobie też będę tak
1: bo przyszłym roku
0: spacerował.
1: Chodzi,
0: a to szczytny cel tego, tego uczestnictwa wpisowe idzie tam na bodajże na rehabilitację, w tym roku poszło. Więc no ja po prostu się zapiszę, żeby też sobie spacerkiem pójść i pewno będę jednym z pierwszych, których
1: Małysz dogoni.
0: Adam Małysz dogoni i pomacha mi zza szyby. A ty?
1: Ja myślałem o tym biegu Zamojskiego, szczerze mówiąc, i zastanawiam się, bo ostatnio trochę zaniedbałem się.
0: A nie widać, nie widać.
1: Ale kondycja trochę słabsza. No nie wiem, no 5 to no chyba to, no te 10 trochę gorzej by było. No nie wiem, mam ile to jeszcze? 3 tygodnie prawie.
0: Ja myślę, że od takich właśnie drobnych biegów się zaczyna.
1: Wszystkie
0: drogi kończą się na maratonie.
1: To nie wszystkie, niekoniecznie. Ja nie jestem takim zwolennikiem aż takiego wycieńczania organizmu.
0: Ja od rozrywek biegowych znacznie bardziej wolę rozrywki rowerowe. Jednak.
1: No to ostatnio ja też.
0: Tak, to mogę nawet długie dystanse.
1: No tak, rowerem to wiadomo, że tak. To jest inna,
0: chociaż
1: inna sprawa.
0: Chociaż też nogi pracują, prawda?
1: No, nogi pracują, no,
0: ale
1: tak,
0: w zupełnie inny sposób. Mhm. Nie są dodatkowo obciążone.
1: Tak jest.
0: Czym będą się dzisiaj reporterzy zajmować? Oni będą biegać po mieście?
1: No tak, jak to reporterzy, tak? Jednym z tematów będzie to, co radni Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu próbują zrobić, a mianowicie chcą zachęcić prezydenta Poznania, żeby obniżył pensję prezesom miejskich spółek, bo pewnie jak pamiętasz, mówiliśmy o tym już wcześniej, że prezesi miejskich spółek w Poznaniu zarabiają chyba najwięcej w Polsce, ze wszystkich miast w Polsce, nawet o wiele więcej niż w Warszawie. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Misja Talita Kum 2026. To już po raz 7 z rzędu ten festiwal chrześcijański rusza w Poznaniu. Będą koncerty, prelekcje, performensy, spotkania, konferencje i różne nabożeństwa. O szczegółach powiemy w naszych informacjach. A teraz przenieśmy się na chwilę do Leszna, ponieważ tam się szykuje dość spora inwestycja. Chodzi o stadion imienia Alfreda Smoczyka. Będzie modernizowane oświetlenie, ponieważ no to jest związane z tym, że stadion musi dostosować swój obiekt do wymogów Ekstraligi żużlowej. Oświetlenie w tej chwili jest trochę za słabe, więc trzeba to oświetlenie zmodernizować, żeby mogło spełniać te warunki, te kryteria Ekstraligi żużlowej. No i chyba to by było wszystko na... Tak, to by było wszystko. No, powiemy jeszcze też o muralu na Politechnice Poznańskiej, który dotyczy programu Erasmus. Na przy okazji przedstawia statystyki tego programu w Polsce. To będzie też jednym z tematów naszych informacji. A co jeszcze? No to zobaczymy, co dzień przyniesie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Najbliższy serwis informacyjny o godzinie 10:00 za parę 15. Za parę minut właściwie rozstrzygniemy nasz konkurs. Ten Marek z tego głosu konkursowego może być trochę mylący. Proszę posłuchać raz jeszcze i spróbować odgadnąć. 71 48, koszt wysłania wiadomości złoty 23. W treści wpisujemy słowo Emaus, kropka, imię i nazwisko nadawcy i na końcu wiadomości dane osoby, która mówi właśnie tak.
2: Marek sobie to jakby wychodził, on mnie bardzo pokochał, a ja byłam w takim jakimś, rozpadałam się, jakbym już w ogóle nie była, jakbym już nie była w atomach, tylko w jakichś cząstkach. Marek wydawał mi się taką opoką.
0: Ta artystka o miłości pisała równie pięknie jak Agnieszka Osiecka. Kto to mówi?

0: Piosenka deszczowa w Radiu Emaus, grupa Travis. Rozejrzyjmy się, czy dookoła nas pada deszcz, czy na Hartowie nie, ale być może gdzieś tam u was. 601 077 033. Ja też postaram się zmonitorować, ale najpierw pora na rozstrzygnięcie konkursu.
1: Poranny konkurs.

0: Książka Lili Łady Wizażysta zdobywa dziś pan Marcin, który poprawnie odpowiedział, że ten głos należy do Kory. Posłuchajmy raz jeszcze.
1: Marek sobie to jakby wychodził, on mnie bardzo pokochał, a ja byłam w takim jakimś, rozpadałam się, jakbym już w ogóle nie była, jakbym już nie była w atomach, tylko w jakichś cząstkach. Marek wydawał mi się taką opoką.
0: Panie Marcinie, gratuluję. Za chwilę wysyłam do pana SMS-a z bardzo ważnymi informacjami. Następny konkurs w Radiu Emaus jeszcze dziś. Konkurs popołudniowy o 15.15, na który też serdecznie zapraszam.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 21 maja, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Z poznańskich ulic znikają najstarsze tramwaje. 35. edycja ogólnopolskiego przeglądu piosenki religijnej Śremsąg na półmetku. W sobotę Lech Poznań będzie świętować mistrzostwo. Koniec pewnej epoki na poznańskich torowiskach. Z ulic miasta wkrótce znikną najstarsze tramwaje. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne przygotowuje się do ostatecznego wycofania zasłużonych wagonów typu 105NA, które woziły pasażerów przez ponad pół wieku. Kiedy dokładnie pożegnamy najstarsze tramwaje? Odpowiedzi szukał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Najstarsze tramwaje wyprodukowane w chorzowskich zakładach Konstal wyjechały na poznańskie tory w 1975 roku, co oznacza, że mają już 51 lat. Ich odesłanie na zasłużoną emeryturę jest teraz możliwe, ponieważ MPK znacznie szybciej niż planowano otrzymało dostawy nowych pojazdów od spółki Modern Trans. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że oficjalne pożegnanie wysłużonych 105 zaplanowano na ostatni weekend maja. Obecnie we flocie przewoźnika pozostało zaledwie 5 takich historycznych wagonów. Choć w czerwcu mogą one jeszcze sporadycznie pojawić się na ulicach miasta, ostatecznie znikną z regularnych tras wraz z wejściem w życie letniego rozkładu jazdy, czyli na samym początku wakacji. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Informacje z regionu.
2: W Śremie trwa 35. edycja ogólnopolskiego przeglądu piosenki religijnej Śremsąg. Na wydarzenie przyjechały zespoły przedszkolne, a także grupy ze szkół podstawowych, średnich i uczelni wyższych. Przez kilka dni uczestnicy prezentują się przed jury. Jak podkreśla dyrektor artystyczny przeglądu Janusz Skotarczak, piosenka religijna ma głębszy wymiar niż zwykły utwór muzyczny.
4: Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa. To jest inna lekcja religii, jest nasze spojrzenie, że można wiarę przełożyć na kulturę.
2: Najlepsi wykonawcy wystąpią podczas koncertu galowego, który odbędzie się w sobotę, 23 maja o godzinie 17. Dzień później w kościele farnym w Śremie odprawiona zostanie msza święta dziękczynna. Śremsąg organizowany jest co roku w maju, miesiącu rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bliźniąt naukowcy z Poznania przypomnieli o projekcie Twins.pl. To największe w Polsce badanie bliźniąt pod kątem chorób cywilizacyjnych. Te schorzenia występują coraz częściej, podkreśla kierownik projektu profesor Piotr Eder.
5: Projekt ten dotyczy problemu bardzo powszechnego, który właściwie dotyka każdego z nas w mniejszym i większym stopniu, a więc problemu zespołu metabolicznego, pod którym kryją się takie powszechne problemy zdrowotne jak nadwaga, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca czy stany ją poprzedzające, podwyższone stężenie cholesterolu, ale również tutaj mamy szereg różnych innych problemów medycznych bardzo powszechnych, jak suszenie wątroby, choroba niedokrwienna serca, choroby mózgu naczyniowe i wiele różnych nowotworów związanych z zaburzeniami metabolicznymi.
2: Profesor Piotr Eder dodaje, że głównym celem przedsięwzięcia jest określenie, w jakim stopniu za rozwój tych schorzeń odpowiadają czynniki genetyczne, a w jakim środowiskowe i styl życia. Pary bliźniąt w wieku od 15 do 44 lat, które biorą udział w projekcie, są objęte bezpłatnym programem badań diagnostycznych i konsultacji medycznych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Lech Poznań obronił zdobyty w zeszłym roku tytuł mistrza Polski w piłce nożnej. Na kolejkę przed końcem rozgrywek ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrzem i Jagiellonią Białystok. Mistrzowska feta planowana jest w sobotę na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Teren zostanie otwarty o godzinie 20, a dostać będzie się można do niego wejściem numer 7 od ulicy Bukowskiej. O godzinie 21 rozpocznie się tam rozgrzewka przed fetą. Na terenie będzie można obejrzeć transmisję na żywo z przejazdu autokaru, a także materiały multimedialne przygotowane przez klub. Wcześniej, bo o 17.30 na Enea Stadionie przy Bułgarskiej, w ostatnim meczu przeciwnikiem Lecha będzie Wisła Płock. Na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy osób.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Zachmurzenie wzrosło do dużego, ale uwaga, jest bardzo zmienne. W niektórych lokalizacjach tych chmur jest więcej, w innych z kolei mniej i jeszcze w innych widać czyste niebo. A tego nie do końca, tego nie było w planie pogodowym, tak, że tak właśnie będzie. Wzrosła też temperatura, teraz 17 stopni Celsjusza, a będzie 23. Ciśnienie jest i będzie wysokie, w tej chwili 1025 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: W Chile dzisiaj świętują Dzień Marynarki Wojennej, a na całym świecie mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ten dzień został ustanowiony w roku 2019 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jaka jest wasza ulubiona herbata? 601-077-033. Dajcie znać, wiem, jaką herbatę lubi pan Mariusz. Na przykład pan Mariusz lubi herbatę owocową. Pan Mariusz z Leszna, dodam. Tomek Wandel z wami dzisiaj do godziny 12. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Inni modlą się za nas, szczególnie rodzice i dziadkowie, także po drugiej stronie życia. Za nich z kolei modlili się ich rodzice i dziadkowie, księża, wychowawcy i przyjaciele. I tak możemy kontynuować. W ten sposób moglibyśmy dojść do Pana Jezusa, który dziś modli się i za nas. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Nasza modlitwa za nasze dzieci, wnuczęta, krewnych i przyjaciół dotyka nie tylko ich, ale i kolejne pokolenia, które zrodzą. To wielka sztafeta modlitwy. Czy modlę się o wiarę dla moich przyszłych potomków? –

Annie Lennox, Precious, tu Radio Emaus. W tej godzinie zapraszam na muzyczną podróż w czasie. Dziś podróżujemy razem z Gotye i z Davidem Bowie, ale to dopiero za około 25 minut. Teraz 21 po 10.

0: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Please, please tell me now, is there something I should know? To grupa Duran Duran z zamierzchłej przeszłości gdzieś. A propos przeszłości, za chwilę będziemy sprawdzać, co wydarzyło się 21 maja w historii rock'n'rolla i nie tylko. No to zaczynamy.
1: Radio Emaus.

0: Jak dobrze pamiętałem, ten wykonawca Water Under the Bucker, czyli Gotye, był z Belgii, a tu się okazuje, sprawdziłem przed chwilą, okazuje się, że jest to Belg z australijskimi korzeniami albo Australijczyk z belgijskimi korzeniami. Dziś świętuje urodziny. 46. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na muzyczną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: A muzycznie tę podróż zakończymy bardzo wystrzałowo, bardzo przebojowo. To za chwilę. Najpierw parę faktów. 83 lata temu urodził się Hilton Valentine, był gitarzystą grupy The Animals. 78. urodziny świętuje Leo Sayer, śpiewał już dzisiaj w porannym programie Radia Emaus kilkanaście minut po 7 rano, kto słyszał? 54 lata temu urodził się Christopher Wallace, był amerykańskim raperem znanym pod pseudonimem The Notorious B.I.G. Zmarł tragicznie w wieku 24 lat. Rok 1979, 21 maja, był wielkim dniem dla Eltona Johna. Wtedy został pierwszym brytyjskim artystą, który wystąpił w Związku Radzieckim. Elton zagrał tam 8 koncertów, potem powstał na podstawie tych występów film dokumentalny To Russia with Elton. To kojarzy mi się bardzo z tytułem To Russia with Love, jeśli chodzi o na przykład porównanie do Jamesa Bonda. Po ZSRR Elton John wybrał się na trasę koncertową do Izraela, gdzie również był jednym z pierwszych zachodnich wykonawców tam występujących. I na koniec jeszcze jeden fakt. Rok 1983, na szczyt amerykańskiej listy przebojów trafia piosenka Let's Dance.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 21 maja, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Europa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Tallinie. Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na Zielone Świątki. Europejskie państwa będą bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Tallinie minister obrony pogratulował estońskim władzom skutecznej obrony przed obcymi dronami. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Polska jest gotowa wysłać swoje samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi.
3: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej i jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach. Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli żadne względy techniczne nie przeszkodzą, to Polska wyśle swoich pilotów i swoje samoloty do ochrony nieba.
2: Wczoraj w stolicy Litwy i okolicach ogłoszono alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty rozesłano po wykryciu przez wojskowe radary obiektów w pobliżu wschodniej granicy kraju. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Dzień wcześniej nad Estonią przy użyciu rumuńskich myśliwców F-16 uczestniczących w misji NATO Baltic Air Policing zestrzelono bezzałogowiec.
1: Informacje z Poznania.
2: Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. Dziś w nocy drogowcy wprowadzili duże zmiany w rejonie węzła w Jerzmięcice. Rozpoczyna się kolejny etap budowy trasy tramwajowej. Wyłączona z ruchu została północna jezdnia ulic Matyi i Królowej Jadwigi.
4: Tutaj będziemy mieć sytuację analogiczną do obecnej organizacji ruchu, bo przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią południową z wykorzystaniem tzw. przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe, które są na wysokości ulicy Przemysłowej i Nowotelu.
2: Zaznacza Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich i dodaje, że to nie są jedyne utrudnienia dla mieszkańców.
4: Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
2: Ważna zmiana czeka też na pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony został tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie będą wysiadać bezpośrednio na jezdnię, dlatego punkt nie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić święto Zesłania Ducha Świętego, zwane potocznie Zielonymi Świątkami. W związku z tym w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przygotowane zostanie szereg atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Motywem przewodnim będzie gaik oraz przyśpiewka Nasz gaik zielony, pięknie usadzony, mówi rzecznik muzeum Joanna Wieczorek.
5: Tej przyśpiewki dzieci będą się mogły nauczyć z Agnieszką Podemską, a te laleczki, ptaszki, wstążki będą mogły zrobić z koleżankami, ustroją sobie gaik, nauczą piosenki i będą odwiedzać dom sołtysa, u którego otrzymają prezenty.
2: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 16.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu zaprasza na kolejne sobotnie świętowanie urodzin tej instytucji. Tym razem coś dla siebie znajdą rodzice dzieci w wieku od 1 do 7 lat, którzy będą mogli porozmawiać o tym, jak przestać być idealnymi opiekunami i pozwolić maluchom na więcej samodzielności. Spotkanie prowadzone będzie przez Fundację Przy Tobie w ramach projektu Rodzice w Centrum, a rozpocznie się o godzinie 10.30.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Chmur więcej dzisiaj niż wczoraj. Temperatura wysoka, bo 23 stopnie maksymalnie. Powoli dobiegamy do tego momentu. Jeszcze 6 stopni zostało, bo teraz na termometrze 17. 1025 hektopaskali, czyli ciśnienie też bardzo wysokie. Biomet jest korzystny.

0: Jak się okazało, dwa dni temu Robert Trujillo całkiem nieźle poradził sobie z zaśpiewaniem tej piosenki na stadionie chorzowskim podczas koncertu Republiki. W ogóle Robert Trujillo, basista, najbardziej demoniczna postać w grupie Metallica. Wystarczy na niego spojrzeć. Zawsze śpiewa te wszystkie polskie piosenki, które Metallica, którymi Metallica robi ukłon do swoich polskich fanów. Kiedyś zaśpiewali Wehikuł Czasu, a teraz zaśpiewali po prostu, że chcemy być sobą, bo tak to mniej więcej brzmiało, ale pełen szacunek mam dla nich. Postaram się wygrzebać kawałek tego występu, wyszperać, mówiąc ładniej, i zagrać wam to w trakcie jutrzejszego programu, porannego programu Radia Emaus. Tymczasem posłuchajmy człowieka, który o polskim języku chyba wie najwięcej. Jerzy Braczek, profesor.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Braczek.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna przeczytała informację dotyczącą serialu w jednej z telewizji. I to jest cytat. Polacy lubią takie filmy. Rosyjska wersja Czterej pancerni i pies. A właśnie, czy nie powinno być rosyjska wersja Czterech pancernych i psa? Oczywiście tak powinno być. Nie napiszemy na przykład rosyjska wersja Potop. Choć możemy napisać rosyjska wersja filmu Potop. Wtedy już nie będziemy odmieniali. Nie napiszemy rosyjska wersja filmu Potopu, prawda? Ale ten dopełniacz musi się pojawić. Albo w słowie film, albo w samym tytule. Rosyjska wersja, a nie było takiej oczywiście, Potopu. Może komuś się wydawać, że jak jest dłuższa nazwa, to ta zasada mniej obowiązuje, nie zupełnie. Nie powiemy rosyjska wersja Noce i dnie, tylko rosyjska wersja Nocy i dni, prawda? Albo filmu Noce i dnie, i wtedy bez odmiany. A więc rację ma pani Anna, rosyjska wersja Czterech pancernych i psa. Tak jakbyśmy napisali na przykład polska wersja Trzech panów w łódce.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Zgadzam się oczywiście z panem profesorem. Z tymi odmianami to bywa bardzo różnie. Profesor Jerzy Braczyk, słowo o słowie, ze swoim felietonem, tak właśnie zatytułowanym, powróci jutro o 10, o 11.10. Zapraszam.

0: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Na który serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę w Centrum Kultury Zamek o 19:00. Kolejna edycja cyklu Jazz Zamek. Tym razem Izabela Effenberg prezentuje. Projekt nazywa się Sisters in Jazz. Będzie na pewno dużo klimatów jazzowych i jazzowo podobnych w wykonaniu żeńskim. Początek koncertu o godzinie 19:00. I w tę samą niedzielę o 16:00 w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej 29 Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Patronem medialnym tej imprezy jest Radio Emaus. W najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie startuje biblioteczna strefa retro gier i komputerów. Startuje już o godzinie 10:00 będzie można zagrać w ulubione gry z dzieciństwa i pokazać je najmłodszym. Do dyspozycji retromaszyny Atari, ZX Spectrum i Commodore. Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie zaprasza jutro w sobotę od 10:00, natomiast jutro o 11:30 moimi gośćmi będą Barbara Leśniak z tejże właśnie biblioteki w Kościanie i Arkadiusz Lubaszka, człowiek, który organizuje to spotkanie w sobotę, strefę retro gier i komputerów. Człowiek, który o retro i nie tylko retro komputerach wie, jeśli nie wszystko, to na pewno bardzo dużo. I podzieli się jutro z nami tą wiedzą. W czwartek, 28 maja w klubie pod Minogą koncert włoskiej grupy Mr. Punch, Tribute Band Marillion. Grupa Mr. Punch wykonuje właśnie utwory Marillion z okresu, kiedy wokalistą tej szkockiej grupy był Fish. A dzisiaj o 18:00 w Teatrze Polskim na dużej scenie Faust, rekonstrukcja, wykład i prezentacja profesora Dariusza Kosińskiego. Również o 18:00 w Pałacu Działyńskich spotkanie poświęcone Polakom na Syberii w XIX wieku, ich zesłańczym losom, warunkom życia, postawom wobec sytuacji sybirskiej oraz konsekwencjom tych postaw. Spotkanie poprowadzą profesor Eugeniusz Niebielski, profesor Artur Kijas i dr Piotr Głuszkowski. Warsztaty tańca współczesnego dzisiaj w Polskim Teatrze Tańca o 18:30, o 19:00 w Teatrze Muzycznym Drogi Ewanie Hansenie, o 19:00 w Republice Sztuki Tłusta Langusta spektakl Rozdzieleni. Wojtek Pilchowski na basie zagra dzisiaj o 20:00 w klubie Blue Note, a w kinie Bułgarska 19:00. Pięć interesujących pozycji. 16:20 to film La Gracia, 18:20 Romeria, 18:30 Chronologia Wody, 20:30 Sirat i o 20:40 ostatnia sesja w Paryżu.

Pogoda od samego rana się klaruje, ale nie chce się do końca wyklarować. Kuba Antkowiak zrobi coś na pewno w tej sprawie, żeby chmury rozgonić. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro z samego rana. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel. Idę na plażę.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Kończą się zapisy na bieg Zamojskiego nad Rusałką. Kolejne zmiany w rejonie węzła w Wierzbięcice w Poznaniu. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Władysław Zamojski był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała i ducha. To właśnie z tej inspiracji nad poznańskim jeziorem Rusałka odbędzie się bieg jego imienia. Uczestnicy mają do wyboru kilka dystansów, zaznaczyła w porannej rozmowie na antenie Radia Emaus Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kurnickie, organizatora wydarzenia.
2: Będzie kategoria 5 kilometrów. To będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kategoria 10 kilometrów, a to już będzie kategoria open. I 5 kilometrów Nordic Walking, i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję. I osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
1: Poza sportowymi zmaganiami na miejscu dostępna będzie również strefa zdrowia. Zaplanowano w niej konsultacje z ekspertami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zabraknie także strefy rodzinnej i prelekcji poświęconej zdrowiu mężczyzn. Zapisy na bieg trwają tylko do jutra. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej biegu.
0: Informacje z Poznania.
1: Kolejne zmiany w rejonie węzła Wierzbięcice. Minionej nocy wyłączona z ruchu została północna jezdnia ulic Matyi i Królowej Jadwigi. Powodem jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy trasy tramwajowej. To nie jedyne utrudnienia dla mieszkańców, jak wyjaśnia Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
1: Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony został także tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie wysiadają bezpośrednio na jezdnię, dlatego punkt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami.
0: Informacje z Poznania.
1: Parada umajonych wołów, strzyżenie owiec na żywo i spotkanie ze zwierzętami gospodarskimi oraz pokaz zabytkowej sikawki konnej, występy i muzyka na żywo. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza w niedzielę 24 maja na spotkanie z tradycją Zielonych Świątek, czyli czasem radości, odnowy i budzącej się do życia natury. W tym czasie tradycja chrześcijańska świętuje zesłanie Ducha Świętego, symbolicznie zamykając okres wielkanocny i podkreślając ideę odnowy. Festyn zielonoświątkowy rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
0: Informacje z kraju.
1: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9 530,74 zł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
4: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
1: Wyhamowała też produkcja przemysłowa, która wzrosła o 3,1% w kwietniu wobec wzrostu o 9,4% w marcu. Pozytywnym sygnałem jest natomiast wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,5% licząc rok do roku. Monika Kurtek powiedziała, że w budownictwie widać przyspieszenie po ciężkiej zimie.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna puszcza na Moczko, no bo wynosi ona obecnie 21 stopni Celsjusza. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali właśnie razem z nami. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie piosenka, z którą mam taką króciutką historię. Tutaj nie będę się specjalnie rozwodzić, ale są takie utwory, które człowiek gdzieś usłyszy, nawet czasami je często słyszę, ale zupełnie nie wie, jaką one noszą nazwę i kto je wykonuje. No i takim przykładem takiego utworu jest piosenka, która będzie w tym momencie. Jest to Sophie B. Hawkins, Right Beside You. No i właśnie, czy po tym, czy wiecie po tytule utworu, co to jest za piosenka? Może po pierwszych dźwiękach poznacie, bo właśnie dla mnie te pierwsze dźwięki były bardzo charakterystyczne. Posłuchajmy tego utworu razem, no i zacznijmy wreszcie drugą zmianę w Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Jezus nie mówi, żeby byli razem, ale aby byli jedno. Dosłownie można to przetłumaczyć, aby byli doprowadzeni do pełni w jedno. Słowo doprowadzeni zawiera w sobie cel, wypełnienie. Jakby człowiek sam w sobie był czymś niedokończonym. Żyjemy w kulturze, która mówi, wystarczy ci siebie, bądź niezależny, samowystarczalny. Ewangelia odwraca to założenie. Dopiero w prawdziwej bliskości z drugim człowiekiem stajesz się tym, kim naprawdę jesteś. Pomyśl, z kim chciałbym naprawić relacje? Co konkretnie mnie przed tym powstrzymuje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie pojawił się Moby i jego utwór jeszcze z lat 90. Porcelain. A teraz sprawdzamy już naszą kartkę z kalendarza. A co w kartce z kalendarza? Dzisiaj mamy czwartek, 21 maja, 141 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Wiktor, Tymoteusz, ale także m.in. Krzysztof. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty. No i ja tutaj podnoszę rękę, wy tego nie widzicie, ale ja świętuję, obchodzę to święto. Zawsze byłem bardziej herbaciarz niż kawosz. Jeżeli chodzi o kolejne święta, mamy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, a także Dzień Odnawiania Znajomości. No i myślę sobie, że to jest też ważne święto, bo czasami bywa tak, że te relacje z czasem się nieco poluźniają z różnych względów, nawet niekoniecznie dlatego, że się pokłócimy między sobą, ale czasami są takie sytuacje, że no, tego kontaktu jest nieco mniej. Może warto czasami właśnie tę znajomość odświeżyć i chociażby do kogoś dzisiaj napisać. To może być ciekawa inspiracja, właśnie to święto. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno, więc no cóż, wybór jest mocno ograniczony. Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Bardzo ważne zdanie na czwartek 21 maja. A już za moment o godzinie 12:30 bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Mogę wam zdradzić, że Piotr Wielicki jest już obecny w studiu i za moment bilans magazynu

skandaliczny pojawi się już na naszej antenie. Ale zanim bilans, to będzie zespół Goja. Tylko mnie kochaj, ten utwór gramy na 21 minut po godzinie 12. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Gastorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
12: Mniejsze tempo wzrostu polskiej gospodarki, ale wynik nadal bardzo dobry.
13: Wyniki polskiej gospodarki są cały czas znakomite.
12: Pieniądze z programu SAFE szansą na rozwój zakładów zbrojeniowych.
14: Również będziemy rozwijali nasze produkty eksportowe.
12: Pomorze staje się centrum operacyjnym polskiej energetyki i o tym m.in. dziś w bilansie. Piotr Wilicki, zapraszam.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
12: Tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolniło, ale nadal wynik jest oceniany jako bardzo dobry. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósł o 3,4% licząc rok do roku, podczas gdy w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost ten wynosił 4,1%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wzrost ten spowolnił zgodnie z prognozą banku.
13: Trochę bardziej niż wskazywała średnia prognoza wszystkich ekonomistów, która wynosiła 3,6%. To spowolnienie jest ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku, ale to jest cały czas znakomity wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania w światowej i europejskiej gospodarce. Są gospodarki niedaleko nas, w naszym regionie, na przykład Rumunia, które w tym samym okresie zanotowały ujemną dynamikę PKB, czyli wpadają w recesję, więc wyniki polskiej gospodarki są cały czas znakomite.
12: Piotr Bujak dodał, że dzisiejszy odczyt jest potwierdzeniem odporności polskiej gospodarki na negatywne wydarzenia, które widzimy na świecie. Tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolniło, ale wynik jest bardzo dobry. Pieniądze z programu SAFE mają być szansą na rozwój także dla tych zakładów pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, które są w kiepskiej sytuacji finansowej, powiedział minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun potwierdził też, że po podpisaniu przez Polskę umowy na unijną pożyczkę przybyło na rynku ofert pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
14: To jest ogromny booster też dla poszczególnych podmiotów i po latach takiego trochę marazmu tych spółek, które bardziej funkcjonowały w trybie na przetrwanie, w tej chwili mają szansę stworzyć taki potencjał, który będzie nie tylko zabezpieczał czy realizował potrzeby polskiej armii związane z budowaniem naszego bezpieczeństwa narodowego, ale również będziemy rozwijali nasze produkty eksportowe.
12: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESCO, Huty Stalowa Wola i zakładów mechanicznych w Tarnowie. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał rządzącym nadmierne regulacje i zbyt wysokie opłaty dla przedsiębiorstw kryptowalutowych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że Sejm powinien stać po stronie oszczędzających, a nie po stronie naciągaczy.
15: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
12: Sejm odrzucił projekty dotyczące kryptowalut złożone przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Najnowsza wersja rządowej ustawy zakłada podwyższenie kar administracyjnych i więzienia za nieprawidłowości dotyczące kryptowalut, na przykład za prowadzenie działalności bez uprawnień, utrudnianie kontroli administracyjnej bądź wprowadzanie kryptowalut do oferty publicznej bez dokumentów. Pomorze staje się centrum operacyjnym polskiej energetyki, a także symbolem polskiej transformacji energetycznej. Justyna Piszczatowska z portalu Green News powiedziała, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany energetycznej.
16: Zaczynaliśmy od południa, od Śląska, polskich kopalni, które nadal są istotne w naszym systemie, ale jednocześnie rozwijamy te nowe technologie. Nieco bardziej na zachód od Gdańska, czyli w gminie Choczewo, powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Na Bałtyku powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowej elektrowni gazowo-parowej.
12: Justyna Piszczatowska dodała, że wszystkie te inwestycje są symbolem kierunku, w którym zmierza polska energetyka, czyli stopniowego odchodzenia od węgla do bardziej niskoemisyjnych technologii. Szykuje się nowe otwarcie w stosunkach między Polską a Węgrami. Ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną do Polski przyjechał nowy węgierski premier Péter Modiar. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko ma nadzieję, że wizyta ta otworzy drzwi dla nowych polsko-węgierskich przedsięwzięć gospodarczych, a potencjał jest duży.
17: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. No na przykład Maspex, czy w ogóle takie firmy przede wszystkim ze Śląska, prawda, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre. No, mamy Polsko-Węgierską Izbę Gospodarczą jako nasze członka, która skupia kilkadziesiąt firm polskich będących na Węgrzech i węgierskich będących w Polsce. Jest to dosyć aktywna organizacja.
12: Szacuje się, że roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. Więcej sprzedajemy niż sprowadzamy od naszego węgierskiego sąsiada. Z Węgier sprowadzamy m.in. artykuły farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, sprzęt elektryczny i elektroniczny. A na Węgry sprzedajemy na przykład maszyny, pojazdy i części, miedź i wyroby metalowe oraz artykuły rolno-spożywcze. I to wszystko w tym bilansie. Zapraszam za tydzień. Piotr Wielicki. Do usłyszenia.
18: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. A muzycznie za nami Sanach. Było, minęło. Później Kombi i nasze randewu, a przed chwilą Jugoton, ale tutaj na wokalu Paweł Kukiz. O nic nie pytaj. Zapraszam Was już teraz na godzinę 13 na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz na naszej antenie będzie Queen i Ride the Wild Wind. Gramy!

0: Słuchajcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 13, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczyna się 7. edycja misji Talita Kum. W Śremie trwa ogólnopolski przegląd piosenki religijnej Śrem Song. Grupa Polaków zatrzymanych w drodze do Gazy zostanie deportowana do Turcji. Dzisiaj w Poznaniu rozpoczyna się 7. edycja misji Talita Kum. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Miłość ma imię. Jesteśmy otwarci na każdego człowieka, podkreśliła w audycji Credo jedna z organizatorek, Wiktoria Chodzyńska.
3: Nie jest to festiwal tylko dla chrześcijan, jest to festiwal dla każdego człowieka, który będzie w tamtym momencie w Poznaniu, bo chcemy wyjść na zewnątrz jako Kościół, nie być tylko zamkniętym w kościele, ale tak jak mówił właśnie papież Franciszek, wyjść, ruszyć się z kanapy.
2: W piątek uczestnicy inicjatywy przeniosą się nad Wartę.
3: Będziemy w amfiteatrze w parku Stare Koryto Warty i tam rozpoczniemy już o godzinie 16 taką strefą chilloutu. O 17 poprowadzi nas w tym chilloucie, w takim wyciszeniu, też w odpoczynku. Właśnie w tym spotkaniu Jakub Bartkowiak, on gra uwielbienia, ale jak sam mówi, to uwielbienie nie jest tylko muzyką, właśnie jest spotkaniem z Bogiem.
2: Inauguracyjna msza święta zostanie odprawiona dzisiaj o godzinie 18.30 w poznańskiej Farze. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Misja Talita Kum potrwa do 26 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej misji.
4: Informacje ze Śremu.
2: W Śremie trwa 35. edycja ogólnopolskiego przeglądu piosenki religijnej Śrem Song. Na wydarzenie przyjechały zespoły przedszkolne, a także grupy ze szkół podstawowych, średnich i uczelni wyższych. Przez kilka dni uczestnicy prezentują się przed jury. Jak podkreśla dyrektor artystyczny przeglądu Janusz Skotarczak, piosenka religijna ma głębszy wymiar niż zwykły utwór muzyczny.
5: Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa. To jest inna lekcja religii, to jest nasze spojrzenie, że można wiarę przełożyć na kulturę.
2: Najlepsi wykonawcy wystąpią podczas koncertu galowego, który odbędzie się w sobotę 23 maja o godzinie 17. Dzień później w kościele Farnym w Śremie odprawiona zostanie msza święta dziękczynna. Śrem Song organizowany jest co roku w maju, miesiącu rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II.
4: Informacje z Poznania.
2: Na terenie poznańskiego ogrodu zoologicznego trwa budowa pawilonu z salą edukacyjną przeznaczoną m.in. na zajęcia i warsztaty poświęcone przyrodzie. Będą tam także pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Nowy obiekt ma powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych i powstaje przy wejściu do zoo. Ma zostać otwarty jeszcze w tym roku.
4: Informacje z kraju i ze świata.
2: Grupa Polaków zatrzymanych przez Izrael zostanie po południu deportowana do Turcji. Informację potwierdził rzecznik polskiej sekcji Global Movement to Gaza, Rafał Piotrowski. Polacy próbowali dostać się do strefy Gazy w ramach międzynarodowej flotylli, by przekazać pomoc humanitarną. Rafał Piotrowski powiedział, że nie wiadomo, w jakim stanie jest trójka Polaków.
6: Na ten moment wiemy, że ani naszym prawnikom, ani polskim służbom konsularnym nie udało się z nimi spotkać. Wiemy także, że będą deportowani do Turcji około godziny 15. Jednak w pełni będziemy dopiero spokojni, gdy ich zobaczymy. Nie mamy informacji na temat stanu ich zdrowia. Istnieje duże ryzyko, że mogli spotkać się z przemocą.
2: Rzecznik skomentował też film dokumentujący przemoc wobec zatrzymanych uczestników flotylli. Zaznaczył, że z takim traktowaniem Palestyńczycy stykają się na co dzień.
6: Jest właściwie codziennością Palestyńczyków. Codziennością jest przemoc, upokarzanie, tortury. Pamiętam, jak byłem na zachodnim brzegu i widziałem przejazd przez punkt kontrolny i jak Palestyńczycy byli traktowani na nich. I dla nich to była codzienność każdego dnia, by dostać się do pracy. Musieli przejść przez taki proces upokorzenia.
2: W związku z aktami przemocy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires Izraela, by złożył wyjaśnienia i przeprosił za zachowanie izraelskiego ministra względem zatrzymanych aktywistów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna to 21 stopni Celsjusza. Jest w tym momencie słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę. Biorąc pod uwagę to, że temperatura to 19 stopni Celsjusza, odczuwalna 21, wiatr wpisał się wręcz w tę wartość idealnie. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali właśnie razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że na samym początku godziny 13 pogramy najbardziej znany zespół z Łotwy. No a jak Łotwa, to Brainstorm, no a jak Brainstorm, to Maybe. Gramy ten utwór na 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry.

19 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie grupa Brainstorm, później R.E.M., a przed chwilą zaśpiewała Gloria Estefan. Zapraszam Was na naszą stronę radioemaus.pl, bo w zakładce Goźnia prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Wczoraj, kiedy próbowałem Wam opowiedzieć o stronie radioemaus.pl, była ona niedostępna, ale na szczęście już dzisiaj wszystko gra, więc postanowiłem, że nadrobimy zaległości. Poinformuję Was o dwóch rozmowach, które przeprowadziliśmy ostatnio na naszej antenie. Wczoraj rozmawialiśmy z siostrą Małgorzatą Knut, a także Marią Książkiewicz z Caritas z Archidiecezji Poznańskiej, a tematem było świetlice do remontu. To miejsca, do których dzieci przychodzą po pomoc, ciepły posiłek, rozmowę i poczucie bezpieczeństwa. Dwie spośród trzech prowadzonych przez poznańską Caritas świetlic socjoterapeutycznych mogą zostać zamknięte, jeżeli nie uda się sfinansować koniecznych prac przeciwpożarowych. Wczoraj gościliśmy, tak jak wspomniałem, byłą kierowniczkę świetlic, siostrę Małgorzatę Knut, a także Marię Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Ta 12-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, oczywiście w zakładce Goźnia. A dzisiaj rozmawialiśmy z Moniką Koralewską z Fundacji Zakłady Kórnickie. Tematem był bieg Władysława Zamoyskiego. Władysław Zamoyski był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała i ducha. Jako sympatyk i działacz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wspierał ideę wychowania fizycznego jako fundamentu zdrowego społeczeństwa. Bieg po zdrowie Władysława Zamoyskiego, który odbędzie się już w niedzielę 7 czerwca w Poznaniu, to ukłon w stronę tej tradycji, ale również nowoczesna forma promowania zdrowia i profilaktyki chorób męskich. Na naszej antenie dzisiaj opowiadała o tym Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kórnickie. Ta 7-minutowa rozmowa jest również dostępna na stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS-a. No i również możecie zaobserwować nas w mediach społecznościowych, jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. No ale również na naszej antenie znajdziecie dobrą muzykę. Teraz na naszej antenie Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

23 minuty zostały do godziny 14 za nami na naszej antenie. Młoda Polska, bo pojawił się Dawid Kwiatkowski, a także Wiktor Dyduła. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, zanim na dobre wjedziemy do Poznania. Szybki rzut oka na drogi dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów, także są to bardzo dobre informacje. Teraz już wjeżdżamy do Poznania. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny bez większych kłopotów. Natomiast jeżeli chodzi o korki, no to na pewno napotkacie je na przejeździe Poznań-Wola, zwłaszcza od strony ronda Obornickiego. Teraz zaglądamy na trasę Niestachowską. Póki co widzę, że utrudnienia nie są aż tak duże, bo korek zaczyna się na wysokości Parku Somackiego, no ale później sytuacja się mocno luzuje. Od skrzyżowania Umultowska-Połapska do skrzyżowania z ulicą Murawa korkuje się Lechicka, dalszy odcinek tej ulicy przejezdny w miarę płynnie. Most Lecha nieco od tej strony się korkuje, ale na szczęście później sytuacja również jest dosyć opanowana. Patrzymy teraz na rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się już za wiaduktem. O dziwo, zjazd w ulicę Wyszyńskiego nie jest aż taki zły, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że przynajmniej początkowy odcinek tej ulicy jest przejezdny płynnie. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami w obu kierunkach, umiarkowanie opanowana sytuacja. Na szczęście troszeczkę inaczej. Troszeczkę postoicie, ale na szczęście nie aż tak długo. Teraz patrzymy na rondo Rataje. Największe korki od strony Mostu Królowej Jadwigi i Bolesława Krzywoustego. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, największy korek od strony Mostu Przemysła Pierwszego, czyli od strony ulicy Hetmańskiej. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Bez większych kłopotów przejedziecie przez to skrzyżowanie. I również tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Głogowską i okolice pętli Górczyńskiej. Tutaj również sytuacja opanowana. Szybki jeszcze rzut oka z góry, można by powiedzieć, na stolicę Wielkopolski. Czy jeszcze są jakieś firtle, o których dobrze by było poinformować, jeżeli chodzi o korki? Myślę, że mogę jeszcze powiedzieć o węźle Poznań-Luboń, dlatego że wyjazd z Poznania jest nieco zakorkowany. Wjazd od strony Lubonia, tutaj sytuacja jest w miarę opanowana, no ale jeżeli jedziecie na przykład od Dębca, no to tutaj troszeczkę postoicie, ale na szczęście również nie aż tak długo. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, jesteśmy otwarci na wasze wiadomości, na wasze komunikaty. 601-077-033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu i jesteśmy także dostępni na Facebooku i na Instagramie, więc również tam możecie nas poinformować o różnych sytuacjach. Tak jak tutaj mówię, ja co prawda skupiam się zawsze w serwisie komunikacyjnym na Poznaniu, no ale jeżeli macie jakieś informacje z wielkopolskich tras, również jesteśmy otwarci na przekazywanie tego typu informacji, no bo może ktoś na przykład wyjechać z Poznania albo dojeżdżać do Poznania, no i widzieć, że na przykład, no nie wiem, na S11 w jakimś miejscu, czy na S5 coś się po prostu dzieje. Zapraszamy was do kontaktu, a ja wam, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie zagra i zaśpiewa Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami kolejny dzisiaj, a właściwie pierwszy dzisiaj serwis komunikacyjny, a za nami muzycznie pojawiła się Shania Twain, That Don't Impress Me Much, a także piękna międzynarodowa kolaboracja Eros Ramazzotti i Tina Turner, Cosa della Vita. No właśnie, swego czasu, bo pamiętam, że ten utwór najpierw wyszedł w wersji włoskiej, gdzie śpiewał sam Eros Ramazzotti, ale myślę, że ta wersja z Tiną Turner również jest naprawdę piękna i myślę, że również pomogła dać drugie życie tej piosence swego czasu. Zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 14. Przedstawi je Lidia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie zrobi się nieco spokojniej. America, A Horse with No Name.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria.
8: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W tym momencie minęła godzina 14, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Politechnika Poznańska ma nowy mural. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na zielone świątki. Nadchodzący weekend będzie ciepły i słoneczny, zapewniają synoptycy. W kampusie Politechniki Poznańskiej odsłonięto mural Erasmus – Okna na świat. To symbol otwartości uczelni na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy. Dzieło bezpośrednio nawiązuje do programu Erasmus+, wspierającego mobilność akademicką w całej Europie. Autorem projektu jest profesor Radosław Barek. Opowiada on również, co znajduje się na muralu.
3: Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje.
2: Erasmus jest dużym osiągnięciem europejskiej wspólnoty, dodaje rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Teofil Jaszanowski.
4: Ja pamiętam te czasy, kiedy paszport był w szufladzie i nie można było wyjeżdżać za granicę tak na pstryknięcie, więc to jest największe osiągnięcie Unii Europejskiej, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest wiele wartości, ale ta, że Erasmus Plus jest najpoważniejszym programem, to daje szansę naprawdę rozwoju bez żadnych granic, bez barier.
2: Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się podczas trzeciej konferencji Uniwersytetów Europejskich, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić święto zesłania Ducha Świętego, zwane potocznie Zielonymi Świątkami. W związku z tym w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przygotowuje się szereg atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych. Motywem przewodnim będzie gaik oraz przyśpiewka Nasz gaik zielony, pięknie usadzony, zaznacza rzeczniczka muzeum Joanna Wieczorek.
5: Tej przyśpiewki dzieci będą się mogły nauczyć z Agnieszką Podemską, a te laleczki, ptaszki, wstążki będą mogły zrobić z koleżankami, ustroją sobie gaik, nauczą piosenki i będą odwiedzać dom sołtysa, u którego otrzymają prezenty.
2: Wydarzenie będzie się odbywało od 12 do 16.
1: Informacje z Poznania.
2: W sobotę 23 maja tramwaje wrócą na trasę do pętli Połapska, bo zakończą się prace torowo-drogowe na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawy. Tego samego dnia jednak rozpocznie się remont infrastruktury tramwajowej na Ogrodach, co oznacza, że zmienione zostaną trasy linii numer 2, 7, 8 i 18. Funkcję linii numer 2 przejmie siódemka, która będzie miała znacznie wydłużoną trasę, łącząc Miłostowo z Dębcem. Z kolei funkcję osiemnastki przejmie linia numer 8, która będzie łączyć Miłostowo z Franowem. W celu ułatwienia podróży pasażerom jadącym z kierunku Smachowic wydłużona będzie trasa autobusów linii numer 156 i 186, ale tylko w kierunku Ogrodów.
1: Informacje z kraju.
2: Czeka nas słoneczny weekend z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu. Na antenie Polskiego Radia 24 synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska mówiła, że miejscami temperatura przekroczy 26 stopni Celsjusza.
6: Będzie to weekend słoneczny z dużą ilością słońca. Tylko chwilami w sobotę na wybrzeżu, a w niedzielę w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura będzie nam rosła. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie czy też południu. Tam temperatura będzie kształtować się nawet do 26 do 28 stopni. Dopiero od połowy tygodnia może zrobić się chłodniej.
2: Dziś synoptycy ostrzegają też przed burzami. Mogą występować w centralnej i północnej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy drobny grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, chociaż ja widzę, to już będzie informacja, którą zaraz powiem, ale widzę, że za naszymi radiowymi oknami ruszył się troszeczkę wiatr. Nie dziwię się, bo wieje on obecnie z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie znowu wyszła ze studia. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18, no i zapraszam, abyście zostali właśnie razem z dobrym Radiem Emaus. A na samym początku godziny 14 będzie Gabriel Fleszar, ale tym razem nie będzie Kroplą deszczu. Oj nie, nie, tym razem tego utworu nie będzie. Ktoś by powiedział, a czy ten artysta ma jeszcze jakieś tam utwory? Oczywiście, że ma. Na przykład Ciebie nie ma tu. Ja się nie zgadzam z tytułem tego utworu, bo ja tu cały czas jestem. Nawet, no jestem na żywo, słuchajcie. 14 godzina na zegarach, 6 minut i 7, 8, 9 sekund. Dalej już nie będę mówił, bo to nie jest zegarynka, chociaż w sumie radio to też troszeczkę taka zegarynka, no bo przecież wyznaczamy rytm dnia w pewien sposób. Gramy, słuchajcie, nie gadamy. Gabriel Fleszar, Ciebie nie ma tu. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 19 minut po godzinie 14. Za nami aż trzy polskie utwory. Był Gabriel Fleszar, ale nie kroplą deszczu, a ciebie nie ma tu. Za nami Blue Cafe, a także Edyta Bartosiewicz i Skłamałam. Ale my nie będziemy kłamać, jeżeli chodzi o najbliższe pozycje w naszej ramówce. O godzinie 14.30 kolejny odcinek audycji Robi się Show. Zapraszamy was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu. 14.30 Robi się Show. Ale my również robimy radio. Teraz na naszej antenie, oj, piękny utwór. Całkiem niedawno, wydaje mi się, że wczoraj albo przedwczoraj, a może i w poniedziałek, w tym tygodniu w każdym razie, była 40. rocznica wydania albumu Soul Petera Gabriela, a na nim między innymi ten przepiękny duet z Kate Bush, Don't Give Up. I ja wam również życzę tego, żebyście się nie poddawali, żebyście cały czas szli do przodu. No ale teraz gramy Peter Gabriel, Kate Bush.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby, których na co dzień nie widać, a bez nich teatr nie mógłby istnieć. Sonia Kobylańska-Jóźwik, zapraszam serdecznie. Za kilka dni na terenie budowy u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu. To symboliczny moment inauguracji budowy, mający przynieść pomyślność inwestycji, ale też przede wszystkim moment niezwykle emocjonujący dla wszystkich związanych z teatrem. Bo przecież mówimy o inwestycji, na którą Teatr Muzyczny czekał od dziesięcioleci, o miejscu wymarzonym, o nowym domu dla jednej z najdynamiczniej rozwijających się instytucji kultury w Polsce. Ten moment ma też dodatkowy wymiar, taki symboliczny, bo właśnie teraz w maju Teatr Muzyczny świętuje 70-lecie swojego istnienia. Dokładnie 70 lat temu powstała operetka poznańska, instytucja, z której wyrósł dzisiejszy Teatr Muzyczny. Dlatego dziś chcemy porozmawiać nie tylko o samym budynku, ale też o znaczeniu Teatru Muzycznego dla Poznania, o jego rozwoju, o marzeniach i planach na przyszłość. A moim gościem jest Andrzej Hamerski, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu. Cześć Andrzej.
6: Cześć, witam.
5: Chciałabym na początku zacząć od takiego prostego pytania. Co ty dzisiaj czujesz, Andrzej, kiedy wreszcie za kilka dni będzie wmurowany ten kamień węgielny pod tak ważną inwestycję, również dla ciebie? Mam wrażenie, że dla wielu osób związanych z teatrem to jest po prostu moment historyczny.
6: Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale jak czytałaś ten wstęp, mówiłaś ten wstęp, to ja się już uśmiechałem.
5: Tak,
6: bo
5: tak.
6: To rzeczywiście od pierwszego zdania, nawet jak tak ktoś o tym mówi, to ja mam już dreszcze, ciarki i tak się po prostu emocjonuję tą sytuacją, bo rzeczywiście Teatr Muzyczny jest wyczekiwany w Poznaniu, nowy budynek tego teatru od kilkudziesięciu lat i tych propozycji, lokalizacji dla tego budynku było wiele. I kiedy ja przychodziłem w 2018 roku do teatru, to już wiedzieliśmy, że będziemy budowali ten teatr w tym miejscu, czyli na zbiegu ulic Święty Marcin i Skośna, no ale daleka, daleka jeszcze droga była do tego. I te 8 lat wspólnej pracy całego zespołu, olbrzymiego zespołu ludzi, bo jeszcze wyrósł nam cała odnoga w postaci działu inwestycji, to było takie marzenie tego, o tym, żeby ta budowa się zaczęła. I pamiętam, kiedy przegraliśmy w cudzysłowie, to znaczy kiedy KIO unieważniło pierwszy przetarg, to była taka chwila takiego zwątpienia, czy to nam się w końcu uda, czy nam się nie uda, ale pamiętam dokładnie moment, kiedy w zeszłym roku po drugim postępowaniu przetargowym KIO zaakceptowało te wszystkie, Krajowa Izba Odwoławcza zaakceptowała te wszystkie warunki i dała zgodę na to, żeby podpisać umowę z generalnym wykonawcą, to generalnie rzecz biorąc ja miałem takie poczucie, że ten budynek na Niezłomnych tak zaczął lewitować trochę ze szczęścia, że w końcu się udało i będziemy budować. No i kolejne takie kroki, które podjęliśmy wtedy, czyli 30 maja, to też w maju zeszłego roku podpisanie umowy z generalnym wykonawcą i przekazanie terenu budowy 28 czerwca 2025 roku. I to jakby w tym momencie zaczęliśmy czuć, że to się dzieje, te marzenia się spełniają, że to już nie jest tylko na papierze budynek, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś projekt, który pewnie przez wiele osób był uważany za projekt na półkę na przykład, tylko że my zaczynamy kopać dziurę pod nową siedzibę Teatru Muzycznego. Także to jest olbrzymia radość. Myślę, że dla nas wszystkich, którzy współtworzymy jakby tą inwestycję, w tej chwili prowadzimy ją, nadzorujemy, ale też dla całego zespołu i z tego, co słyszymy też od mieszkańców, dla poznaniaków i nie tylko dla poznaniaków, ale dla wszystkich widzów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Kto był w obecnej siedzibie, ten wie, że warunki nie są lekkie. Także tam mamy...
5: Zdecydowanie nie są.
6: Także tam mamy
5: ani
6: nadzieję...
5: wszystko widać.
6: Dokładnie. Wolelibyśmy nawet niektórych rzeczy pewnie nie pokazywać, no bo rzeczywiście ten budynek jest w bardzo słabej kondycji fizycznej, że tak powiem, i tam tak naprawdę zima bez pękniętych kaloryferów, rur, czy przy jakiegoś przecieku, to jest zima stracona. Tam co chwilę coś musimy inwestować w takie bieżące naprawy. Natomiast tutaj chcielibyśmy, żeby ten budynek spełnił oczekiwania nas jako użytkowników, ale też widzów, czyli żeby widz mógł w komfortowych warunkach, w wygodnych fotelach, w sklimatyzowanej sali, w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, świetnym dźwiękiem, świetnym światłem, żeby mógł oglądać spektakle, które mam nadzieję, że równie harmonijnie będą się rozwijały jak właśnie ten budynek.
5: O tych wszystkich elementach mam nadzieję, że zdążymy dzisiaj porozmawiać, bo bardzo się cieszę, że mam ciebie tutaj dzisiaj w studio i mogę z tej twojej wiedzy na temat inwestycji skorzystać. Mówiłeś o tych trudnościach, które po drodze tej inwestycji napotykaliście i tak sobie pomyślałam, że trochę jak w dobrej powieści główny bohater musi zostać po drodze źle potraktowany przez los, żeby później wszystko szczęśliwie się zakończyło. Chciałabym zapytać ciebie o trochę takie lekko historyczne spojrzenie na ten teatr. Czy twoim zdaniem, oprócz tego, że teraz oczywiście dzieje się coś przełomowego, czy widzisz w tej 70-letniej historii teatru taki punkt lub punkty, które były absolutnym przełomem dla tego teatru i wprowadzały go na tą ścieżkę, którą w tej chwili podąża?
6: Na pewno tak. Oczywiście 56 rok, no to wiadomo, że to był rok wielkich przemian w Polsce i zryw czerwca 56, a chwilę wcześniej pierwsza premiera właśnie w teatrze, w Operetce Poznańskiej, która w 76 roku została przemianowana na Teatr Muzyczny. I to chyba taki pierwszy krok był, który gdzieś możemy jako taki duży kamień też kolejny węgielny, czy
5: milowy.
6: Kamień milowy, właśnie, węgielny, to za chwilę już myślami jestem.
5: Już jesteś przy tym kamieniu węgielnym.
6: Tak, ja już wmurowuję. Więc to był na pewno taki rok. No i później oczywiście wydaje mi się, że objęcie dyrekcji przez Przemysława Kieliszewskiego i ta przemiana teatru, który miał ten repertuar stricte operetkowy, w teatr musicalowy, czyli 2013 rok i premiera w 2014 roku Jekylla i Hyde'a. To był ten pierwszy krok do tego, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli teatru, który nie tylko już wychował sobie fantastyczną widownię musicalową, do której przyjeżdżają widzowie nie tylko z Polski, ale też wiemy o tym, że często z Europy, ale również teatr, który nie tylko już wystawia spektakle na broadwayowskich czy westendowskich licencjach, ale też tworzy własne autorskie musicale. Czy to było Virtuoso, taki pierwszy krok, czy legendarny już chyba możemy powiedzieć Kombinat, czy nasza ostatnia premiera Marcowa Rewolta, która zresztą właśnie ze względu na tą podwójne jubileusz 70-lecia, czyli obchody czerwca 56 i powstania Teatru Muzycznego. To jest musical, który został napisany specjalnie dla nas, libretto, w oparciu o wydarzenia czerwca 56, a muzykę do tego udało nam się pozyskać prawa, żeby wykorzystać muzykę Cory i Manamu.
5: Mam też wrażenie, że te ostatnie lata były dla Teatru Muzycznego takim czasem, kiedy mocno wyszedł ze swoją działalnością poza Poznań. Były te warszawskie premiery Ireny i Virtuoso, berlińska premiera Ireny. Z kolei Kombinat pokazał się, czy utwór z Kombinatu był pokazany podczas Top of the Top Sopot Festival. Były różne spektakle wyjazdowe. Rozwijał się festiwal Czas na Teatr, który już w tym roku odbędzie się po raz piąty. Czy to był też taki pewien sposób budowania świadomości marki przed tym otwarciem, które jeszcze przed nami?
6: Ja pamiętam, jak zaczynałem rozmowy z Przemysławem Kieliszewskim na temat mojej pracy w Teatrze Muzycznym i właśnie pytałem się go wtedy, dlaczego teatr tyle rzeczy robi też poza teatrem? Dlaczego tak mocno angażuje się w wydarzenia nie tylko te w siedzibie teatru, tylko też właśnie pozateatralne. Nie mówię o festiwalach, o jakichś takich wyjazdach, bo to inne teatry też praktykują. Natomiast rzeczywiście to, o czym przed chwilą mówiłaś, to była taka dosyć niespotykana linia. I wtedy pamiętam, że Przemu powiedział, słuchaj, bo my musimy udowodnić, że Poznań potrzebuje tego teatru i że my jesteśmy warci tego, żeby w nas inwestować. Mhm. I wydaje mi się, że to była świetna droga do tego, żeby pokazać, jak ważne to jest ogniwo teatru w Polsce w ogóle, bo musical jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią teatru w tej chwili w Polsce, ale też jak ważny teatr muzyczny jest dla Poznania. Bo gdzieś tam wyrastaliśmy na legendzie Teatru Nowego, na legendzie Teatru Polskiego, na fantastycznej Operze Poznańskiej. Natomiast tutaj pokazaliśmy i pokazujemy, mam nadzieję, cały czas nasz zespół, to, że teatr muzyczny jest równie ważny i że ta nowa siedziba jest niezwykle potrzebna poznaniakom, nie tylko ze względu na tą kulturotwórczą rolę teatru, ale też ze względu na to, na lokalizację i na pomysł w ogóle, jak ten teatr ma funkcjonować, również na tę miastotwórczą rolę, którą mamy nadzieję, że będziemy spełniali w nowej siedzibie.
5: To zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jak widzisz tę miastotwórczą rolę Teatru Muzycznego w Poznaniu? W jaki sposób marzy się tobie, by w przyszłości teatr muzyczny wpływał na to, jak będzie zmieniało się to miasto, jego centrum, jego mieszkańcy?
6: Może tylko na początku powiedział nie jak ja to widzę, tylko jak my to widzimy, bo to jest chyba właśnie ta wartość dodana też, że my dużo o tym rozmawiamy pomiędzy różnymi zespołami, tak? Czy to jest zespół artystyczny, techniczny, dział inwestycji, administracja, także to jest gdzieś w pewnym, między nami jako dyrekcją całą teatru też, to jest nasza wspólna wizja, nasza myśl o tym, co chcemy osiągnąć i którą to też myśl rozwijamy nie tylko wewnątrz naszego widzimisię, tylko też z ekspertami. Mieliśmy warsztaty specjalne, na których zaprosiliśmy na przykład socjologa miasta, żeby nam też powiedział o tym, jaką tą wartość może teatr spełniać. Między innymi tam była masa innych atrakcyjnych i ciekawych osób, które wypowiadały się na temat tego. No po pierwsze lokalizacja, tak? Po pierwsze lokalizacja, czyli my mamy nadzieję, że wciągniemy wszystkich przyjeżdżających z dworca, na dworzec w Poznaniu, żeby wreszcie tą ulicą Nową Skośną, a nie Dworcową czy Mostem Dworcowym, żeby przez Park Wody i Muzyki, przez teatr weszli w ulicę Święty Marcin. Myślimy tutaj o około 300 tysiącach widzów odwiedzających teatr co roku, czyli to wpompowywanie przez teatr ludzi w centrum miasta. Wiemy, że Święty Marcin się odradza w tej chwili, tak? Bo po tym długim remoncie, który trochę wygonił wszystkich z tej ulicy, teraz widzimy, że ludzie powoli wracają na Święty Marcin, coraz więcej jest restauracji, coraz więcej ciekawych, atrakcyjnych miejsc, ale to już nadal mówimy za Aleją Niepodległości, bliżej za zamkiem. Natomiast tutaj ten odcinek od Ronda Caponiera do zamku jeszcze trochę widzimy, że pustkami czasem świeci. Jeżeli my otworzymy tam restaurację, jeżeli będziemy mieli park koło teatru, jeżeli otworzymy teatr na to, żeby ludzie mogli skorzystać tam z księgarni, a może na przykład z jakiejś informacji miejskiej, która już na starcie po przyjeździe do Poznania pokaże ludziom, w których kierunkach mogą iść i co zobaczyć, to wszystko spowoduje, czy zainteresować ich jakimś koncertem, czy fragmentem próby, który będziemy wtedy robili na scenie, to wszystko spowoduje, że ten teatr będzie żył. I to jest też trochę taka rzecz, o której pomyśleliśmy w sumie pomiędzy pierwszym a drugim przetargiem, bo gdzieś to pierwsze założenie było, że teatr ma być teatrem, czyli godzina przed spektaklem otwieramy drzwi, zapraszamy wszystkich na kawę, herbatę, czy na lampkę jakiegoś soku, a potem ludzie idą na spektakl i po spektaklu wychodzą do domu. Tymczasem rola instytucji publicznej w ogóle się zmieniła przez ostatnie lata. My w tej chwili nie myślimy o teatrze tylko jako o teatrze, tylko myślimy o teatrze jako o tak zwanym trzecim miejscu. Mhm. Czyli po wyjściu z domu, po wyjściu z pracy jest to trzecie miejsce. I tym trzecim miejscem chcielibyśmy, żeby dla poznaniaków, dla przejeżdżających była nowa siedziba Teatru Muzycznego. Czyli takim miejscem, w którym po prostu będą czuli się dobrze, spędzając tam czas poza tymi swoimi domowo zawodowymi obowiązkami.
5: Czyli teatr otwarty cały dzień i możemy wpaść prosto po pracy, spędzić tam czas, niekoniecznie od razu iść na spektakl.
6: Tak, a mam nadzieję, że wszyscy przyjeżdżający rano, którzy nie zdążą w domu zjeść śniadania, to jeszcze po drodze będą mogli dobre śniadanie w naszej restauracji zjeść.
5: A jakie będą możliwości, jeżeli chodzi o to, co właśnie będzie działo się wewnątrz tego budynku, bo wiemy, że ta główna scena ma być ogromna i największa w Polsce. Natomiast będzie też mniejsza sala kameralna. Czy to oznacza, że w jednym czasie będą mogły się odbywać dwa różne spektakle? Czy?
6: Czemu
5: może
6: dwa,
5: więcej?
6: A może cztery na przykład?
5: Oczywiście. Jak to sobie wyobrażacie, że cztery na raz?
6: Ciągle nam się ta wizja rozwija i coraz nowe przestrzenie znajdujemy na to. No, oczywiście duża scena, tak? To jest scena na 1200 miejsc, w pełni profesjonalnie przygotowana do tego, żeby spełniać największe wymogi i najnowocześniejsze, że tak powiem, wizje współczesnych reżyserów i inscenizatorów. Także mamy nadzieję, że tutaj ta przestrzeń będzie rzeczywiście, z tego co widzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o mechanikę sceny, elektroakustykę, czyli nagłośnienie i oświetlenie, czy zakres multimedialny, to będą najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą nam na pełną dowolność, w only sky is the limit, tak możemy powiedzieć każdemu reżyserowi, który zacznie pracować z nami. Jest sala kameralna, czyli tak zwany black box, czyli miejsce, które może być dowolnie ustawione, jeżeli chodzi o przestrzeń inscenizacyjną, jeżeli chodzi o widownię. W tym największym układzie ta widownia amfiteatralna, przy układzie amfiteatralnym to jest ponad 300 miejsc dla osób, które nas odwiedzą. Mhm. Natomiast założeniem jest takim, że za ścianą tej widowni amfiteatralnej jest brama olbrzymia, którą możemy otworzyć i wyjechać tą widownią całą na foyer, które jest przy scenie kameralnej. Ona ma ponad 700 metrów kwadratowych, więc to też jest olbrzymia przestrzeń. I teraz możemy tam na przykład zrobić popołudniowe warsztaty, możemy zrobić jakiś mały koncert. Będziemy akustycznie, każda z tych przestrzeni będzie przygotowana na to, żeby również podjąć wyzwanie, że tak powiem, pracy artystycznej, nie tylko jako poczekalni, w cudzysłowie, dla widzów przed spektaklem. Czyli tu już mamy tą trzecią przestrzeń. Oczywiście mamy restaurację, która jak otworzymy się na sąsiadującą z nią salę bankietową, no to w tym momencie też szacunkowo ponad 100 osób będzie mogło na przykład po spektaklu posłać koncertu jakiegoś, czy recitalu którejś z naszych aktorek, czy któregoś z naszych aktorów. Mhm. Także mamy tą czwartą przestrzeń, którą mamy. Mamy foyer głównej sceny, które oczywiście będzie spełniało głównie funkcję na rzecz obsługi wszystkich widzów w ciągu dnia, jak również przed spektaklami. Natomiast będziemy mogli je całkowicie wyciemnić i będziemy mogli tam również zrobić jakieś wydarzenia artystyczne. Mhm. Także możemy tą przestrzeń też uznać za taką, która będzie elastyczna do tego, żeby ją animować też artystycznie. Będzie kilkadziesiąt punktów podwieszenia wciągarek, które będą mogły też ewentualnie jakieś scenografie, dekoracje przygotować, jakąś aranżację tego wnętrza będziemy mogli zrobić, co spowoduje, że ono też będzie mogło pracować w takiej formie. Oczywiście ono będzie najgorzej przystosowane, w cudzysłowie najgorzej, akustycznie, dlatego, że to jest ta przestrzeń, która jest oszklona cała fasada jest ze szkła, więc tutaj ta akustyka będzie pewnie ciut gorsza, no ale nie przeszkadza to na realizację wydarzeń. Nadal jest to bardzo ciekawa przestrzeń, która ma przecież i dwa tarasy, i ma antresole, więc będzie na pewno miała dużo opcji i możliwości tego, jak ją wykorzystać. No i mamy całą przestrzeń sal prób, bo zarówno sala prób reżyserskich, która jest praktycznie wielkości sceny, jak i sala prób tanecznych, która jest ciut mniejsza tylko niż scena, jak i sala prób orkiestry, która jednocześnie jest studiem nagrań, jak i sala prób wokalnych, czy sala prób indywidualnych. Każda z tych przestrzeni jest wyizolowana akustycznie. Każda z tych przestrzeni ma swoje możliwości, które mogą służyć wynajmom, warsztatom, działalności edukacyjnej, działalności pod NGO-sy, działalności pod olbrzymie festiwale, które mogą chcieć na przykład takie w różnych przestrzeniach różne rzeczy jednocześnie robić. Więc tak naprawdę ta możliwość organizowania wydarzeń artystycznych w tym budynku jest no jakoś pewnie ograniczona, ale
5: przeogromna.
6: Ale przeogromna.
5: No właśnie, czuję się, jakbym odbyła w tej chwili w wyobraźni
6: wirtualny
5: spacer po nowej siedzibie. To może przespacerujmy się jeszcze raz z powrotem na tą naszą główną scenę. Mówiłeś o tym, że tak naprawdę sky is the limit, jeżeli chodzi o możliwości, które będą mieli realizatorzy na tej scenie. Czy możesz dać przykłady takich rozwiązań, które będzie miał ten teatr, a których nie ma obecnie teatr muzyczny w Poznaniu, a może takie, których nie ma jeszcze żaden teatr w Polsce? Co będzie w nowej siedzibie na tej głównej scenie?
6: Już muszę zdradzić całe serce, tak? Znaczy przede wszystkim to, czego nie mamy w tej chwili, to są, co jest oczywiście bardzo często wykorzystywane. Też nie mówię, że tutaj wymyślamy jakąś nie wiadomo jakie rzeczy, no bo to funkcjonuje po prostu w normalnych teatrach, czyli cztery zapadnie sceniczne, które mogą jeździć niezależnie lub równolegle. Każda z nich ma 12 metrów na 3, czyli to jest łącznie 12 na 12, taka przestrzeń, która może być dowolnie jeździć góra-dół. I ta zapadnia jest dwupiętrowa, więc też może wyjechać całe piętro do góry. Na górze możemy na przykład orkiestrę, w środku może grać zespół, albo w środku dać orkiestrę, na górze coś się może dziać. Także to jest zapadnia która sceniczna, która będzie oczywiście obsługiwała scenę, ale też później obsługuje te części magazynowe. Stąd też ta dwupoziomowość jest dla nas bardzo ważna, że to nie jest tylko jeden poziom, tylko że możemy niezależnie pracować na dwóch poziomach. Natomiast jeżeli chcielibyśmy w przerwie na przykład zmienić całkowicie scenografię, no to z prawej kieszeni dokładnie tej samej wielkości, czyli 12 na 12 w podziale 12 na 3 razy 4 wózki, może wyjechać scenografia na dodatkowych wózkach, które się zatapiają na scenie i w zasadzie licują się z poziomem sceny, i może tam stać osobna scenografia. Z tyłu, znaczy możliwość montażu sceny obrotowej, natomiast no, taką najnowocześniejszą scenę obrotową w tej chwili ma chyba Teatr Wybrzeże, świeżo wyremontowany w Gdańsku. Natomiast myśmy trochę stwierdzili, że chcemy jeszcze udoskonalić tą naszą scenę obrotową, czyli poza niezależnie kręcącymi się kręgami wewnątrz sceny obrotowej, dwa niezależne pierścienie jeszcze, czyli to daje możliwość, że w czterech różnych kierunkach, czy w czterech różnych rytmach może jednocześnie ta scena pracować. Ona też się zatapia, licuje się ze sceną, także to też powoduje, że daje nam duże możliwości inscenizacyjne. No i do tego musimy dodać oczywiście wózki sceniczne, takie niezależnie od siebie pracujące. Już nie mówię o tych zatapianych, tylko na scenie. Możemy w niektórych teatrach oglądać właśnie takie, nie że ktoś tam pcha, czy joystickiem jeździ, tylko że jest po prostu zautomatyzowana cała ta inscenizacja. I to wszystko okraszone najlepszej jakości dźwiękiem, najlepszej jakości światłem, no i najlepszym zespołem na scenie.
5: A to tak, oczywiście. Od tego powinniśmy zacząć. To skoro mówisz o zespole, bo tak naprawdę to o tych ludzi chodzi, o te warunki zawsze, jak najlepsze dla nich. Wiem, że stają na rzęsach, by w obecnej siedzibie dać z siebie wszystko w tych warunkach, które są. Natomiast opowiedz trochę o tym, co będą mieli w tej nowej siedzibie, bo wiemy, że na przykład teraz nie mają osobnej sali prób, ćwiczą tak naprawdę w foyer.
6: Sala prób taneczna nasza obecnie to rzeczywiście jest foyer. Jak ktoś z Państwa był u nas w teatrze, to na pewno widział, że wchodząc do foyer jest całe w lustrach, no dlatego, że właśnie tam ćwiczą. Ta przestrzeń tak zwana niepubliczna, to jest ta przestrzeń, czyli ta przestrzeń dla zespołu, no to jest też olbrzymi przeskok pomiędzy tym, co mamy, a tym, co będziemy mieli. Bo oczywiście poza przestrzeniami magazynowymi my w tej chwili nie mamy grama magazynu w teatrze, tak? My wszystko wozimy z magazynów zewnętrznych i to z drugiego końca miasta, więc to jest utrudnienie przy montażu, demontażu. I zapewne te magazyny nam będą nadal potrzebne, bo ta przestrzeń magazynowa, którą będziemy mieli w nowej siedzibie, pewnie będzie niewystarczająca na te bieżące jakieś rzeczy, pewnie nam wystarczy. Natomiast mówimy nadal o 1600 metrach magazynów dla dekoracji, gdzie w tej chwili cały budynek teatru muzycznego na Przyniezłomych to jest 1500 metrów. Mhm. Czyli to jest tego typu przeskok, tak? Mówimy oczywiście o magazynach na kostiumy, mówimy o magazynach tkanin, mówimy o magazynie marketingu, co w tej chwili w całym marketingu, jak wiemy, ktoś wejdzie do nas, to zobaczy, że po prostu wszystko jest wszędzie, no bo po prostu nie ma miejsca na magazynowanie tego. Ale mówimy też już o takich rzeczach, które dla każdego teatru są ważne, czyli jak każdy scenograf czy scenografka przygotowuje nowe projekty, no to robi również makietę takiego projektu. Mhm. I te makiety no też trzeba gdzieś trzymać, więc będziemy mieli magazyn makiet na przykład również. Ale mówimy też o miejscu dedykowanym na to, żeby to była pralnia, mówimy o miejscu dedykowanym na to, żeby to była prasowalnia, żeby była tam prasowalnia. Mówimy o miejscach takich jak garderoba z łazienką, bo uwaga, to jest w tej chwili nieosiągalne dla naszych artystów. Czy w tej chwili pracujemy w takich warunkach, że na przykład kanapa już się nie zmieści, więc oni jeżeli muszą zostać i na chwilę odpocząć pomiędzy spektaklami, no to tak naprawdę nie mają gdzie w tej chwili tego zrobić. Tam będą mieli nie tylko takie warunki w garderobach, ale będą mieli również swoją przestrzeń, gdzie będą mogli przygotowywać posiłki, czyli dużą kantynę, będą mieli swoje salki na przykład do konferencyjne, żeby mogli się w mniejszych zespołach spotkać. Będą pomieszczenia do cichej pracy, czyli takie wyciszone akustycznie i wygłuszone, żeby można było się zamknąć na chwilę z komputerem, popracować. I nad tym wszystkim będzie jeszcze nawis, gdzie taki balkon, na którym mamy przygotowaną tak zwaną strefę fizjo, nazwijmy to tak, czyli miejsce dla fizjoterapeuty, siłownie, miejsce odpoczynku, z osobnymi szatniami, z osobnymi prysznicami, tak żeby właśnie ten czas też pomiędzy spektaklami można było na przykład aktywnie spędzić albo aktywnie odpocząć.
5: To był fragment podcastu Robi się Show, którego w pełnej wersji możecie od jutra słuchać na kanałach Teatru Muzycznego, na Spotify i na YouTube.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Inni modlą się za nas, szczególnie rodzice i dziadkowie, także po drugiej stronie życia. Za nich z kolei modlili się ich rodzice i dziadkowie, księża, wychowawcy i przyjaciele. I tak możemy kontynuować. W ten sposób moglibyśmy dojść do Pana Jezusa, który dziś modli się i za nas. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Nasza modlitwa za nasze dzieci, wnuczęta, krewnych i przyjaciół dotyka nie tylko ich, ale i kolejne pokolenia, które zrodzą. To wielka sztafeta modlitwy. Czy modlę się o wiarę dla moich przyszłych potomków? –

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Zbliża się pierwsza rocznica beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zaprasza na aukcję lokali. Senat odrzucił wniosek prezydenta w sprawie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Dwudziestego czwartego maja w sanktuarium przy kościele świętego Jana Bosko w Luboniu odbędą się główne obchody z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 i będzie jej przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę oraz koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis, mówi proboszcz parafii świętego Jana Bosko ksiądz Tomasz Rogoziński.
2: Ta wystawa upamiętnia życie błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, także zapraszamy do obejrzenia tejże wystawy, która znajduje się przy sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława. Natomiast wieczorem o godzinie 19 zapraszamy na koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis. Koncert nosi tytuł Między ciszą a modlitwą. Będzie to też takie podsumowanie tych obchodów rocznicowych beatyfikacji błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Dzień wcześniej będzie można wziąć udział w wycieczce śladami błogosławionego księdza Strajcha.
2: Jest wycieczka również organizowana, także wszyscy, którzy chcieliby zwiedzić jako jeden z ważnych punktów także nasze sanktuarium, odwiedzić Izbę Pamięci, to też bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Nowa Izba Pamięci jeszcze jest w przygotowaniu, ale już niedługo będzie też otwarta, taką mam nadzieję, że już na jesieni będzie też otwarcie nowej Izby Pamięci błogosławionego księdza Stanisława.
1: Kościół pod wezwaniem świętego Jana Bosko to sanktuarium błogosławionego Stanisława. W Luboniu także znajduje się jego sarkofag, a w tamtejszym muzeum zgromadzono pamiątki po błogosławionym.
0: Informacje z Poznania.
1: 15 lokali w różnych punktach Poznania. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zaprasza przedsiębiorców na trzecią w tym roku aukcję lokali. Odbędzie się ona 29 maja. Powierzchnie lokali są zróżnicowane, zaznacza Łukasz Kubiak z ZKZL.
3: Najmniejszy z nich ma 19 m2, a największy aż 216 m2. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, m.in. w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, m.in. przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów.
1: Licytacja wystartuje w piątek w samo południe na portalu aukcjelokali.pl. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja i wpłacenie wadium do czwartku 28 maja.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody wielkopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę drugiej 5-kilometrowej jezdni dla obwodnicy Wyżyska w ciągu trasy S10. Zadanie obejmuje rozbudowę S10 do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, budowę wiaduktu nad ulicą Wierzbową w Wyżysku oraz estakady nad rzeką Łobrzonką. Inwestycja obejmuje również remont jezdni na istniejącym odcinku drogi ekspresowej.
0: Informacje z kraju.
1: Senat odrzucił wniosek prezydenta w sprawie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy i należałoby je raczej zadać Mateuszowi Morawieckiemu.
4: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego, ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 także przypomniał, że negocjacje dotyczące Zielonego Ładu oraz pakietu klimatycznego prowadził premier rządu Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.
5: To jest pytanie, gdzie były wtedy związki zawodowe w temacie referendum i sprzeciwiania się temu tematowi. Teraz musimy zadbać o to, żeby w ramach polityki klimatycznej całej Unii zadbać o to, żeby te koszta dla nas były jak najmniejsze, ale jednak żeby zadbać o środowisko, ale też dobrze rozwijać kraj. Wydać ponad 300 milionów złotych na to, żeby zapytać wszystkich Polaków o jakąś oczywistość, jest naprawdę brakiem szacunku do samych obywateli.
1: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów. Przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 15 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam, abyście zostali z nami, dlatego że o 15.15 wystartuje kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. No ale zanim konkurs popołudniowy, to pogramy Natalia Kukulska i W biegu. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 15. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania książka Katrin Brückmiller Błogosławieństwo ciszy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę w konkursie popołudniowym, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie powiązane z tytułem książki. Dzisiaj pytam was o to, co pomaga wam się wyciszyć? Co pomaga wam się wyciszyć? Takie jest dzisiaj pytanie w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Książka Katrin Brückmiller Błogosławieństwo ciszy jest dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. W przeciwieństwie do pytania konkursowego, ja mam nadzieję, że konkursie dzisiaj będzie głośno, czyli że po prostu będzie dużo zgłoszeń w naszej bramce SMS. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Konkurs startuje w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści zgłoszenia wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Co pomaga wam się wyciszyć? Takie pytanie dzisiaj wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Konkurs oczywiście jeszcze trwa, no ale myślę, że nie ma na co czekać. Warto zgłosić się w konkursie już teraz. Przypominam, pytam was dzisiaj, zadaję wam pytanie, co pomaga wam się wyciszyć? Co pomaga wam się wyciszyć? Zapraszam was do uczestnictwa w naszym popołudniowym konkursie, a my gramy dalej Sugababes i Round Round.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak?

0: Teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w naszym konkursie, zgłoście się przede wszystkim, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Co pomaga wam się wyciszyć? Takie jest dzisiaj pytanie konkursowe. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Co pomaga wam się wyciszyć? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Teraz na naszej antenie Ania Dąbrowska. Z tobą nie umiem wygrać. No właśnie, taki utwór również gdzieś tam luźno powiązany z rywalizowaniem, z konkursami.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Co pomaga wam się wyciszyć? Takie pytanie zadaję wam w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć. Co pomaga wam się wyciszyć? Takie wam pytanie zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy, a ja was pytam w konkursie, co pomaga wam się wyciszyć. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, za parę minut rozwiązujemy naszą popołudniową zabawę, ale póki co oczywiście pogramy. Tym razem cofamy się o ponad 30 lat już. Various Monks i Po całej nocy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania była książka Katrin Brockmiller Błogosławieństwo ciszy. Pytałem was dzisiaj w konkursie popołudniowym, co pomaga wam się wyciszyć, a to w związku z tytułem książki, tak jak wspominałem przed chwilą, dzisiejszą nagrodą była książka o tytule Błogosławieństwo ciszy. Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia, które pojawiły się w naszym popołudniowym konkursie. Wygrywa dzisiaj Janusz, który na pytanie, co pomaga wam się wyciszyć, odpisał, że głęboka modlitwa i czytanie Pisma Świętego. Janusz, książka Katrin Brockmiller, Błogosławieństwo ciszy jest już twoja, także obserwuj swój telefon, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Ale jeżeli na przykład tobie albo tobie nie udało się dzisiaj wygrać w konkursie popołudniowym, zapraszam do uczestnictwa jutro, no bo również te konkursy będziemy na naszej antenie mieć. Konkurs poranny 9.15, konkurs popołudniowy 15.15. Zapraszam już teraz was bardzo gorąco do uczestnictwa w nich, jak i zapraszam do wysłuchania najnowszych informacji Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada już punktualnie o godzinie 16. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz nie Lilia, ale Ewa. Ewa Bem, jak człowiek uparty.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 16, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Leszno rozpoczyna dużą sportową inwestycję. Były prezes kantoru internetowego zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie szykuje się do dużej inwestycji na stadionie Smoczyka. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Po zakończeniu tegorocznego sezonu żużlowego rozpocznie się gruntowna modernizacja oświetlenia. To konieczność, by obiekt spełniał wymogi Ekstraligi. Obecnie średnie natężenie światła wynosi około 950 luksów, a żużlowa centrala wymaga niemal dwukrotnie wyższych wartości. Największe zmiany przejdą dwa maszty od strony Alei Gwiazd Żużla, na których pojawią się nowoczesne LED-owe oprawy. Docelowo na południowych masztach pozostanie po 45 opraw, a na północnych zawiśnie ich po 96. Prace wystartują na przełomie września i października. Miasto zarezerwowało na ten cel 3 700 000 zł. Obecnie trwa analiza 4 ofert przetargowych. Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl podejrzany o pranie brudnych pieniędzy został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
2: Rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu wskazuje, w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
4: Chodzi o szereg osób, które zostały doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem za pośrednictwem platformy cinkciarz.pl, czyli tutaj najczęściej chodziło o wymianę walut i osoby te były wprowadzane w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, które przeznaczały właśnie na wymianę walut. Te pieniądze częściowo były przekazywane m.in. na finansowanie tutaj spółek współzależnych.
2: Prokuratura Regionalna w Poznaniu informuje, że liczba osób pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 5 tysięcy, a łączna suma strat klientów przekroczyła już 185 milionów złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Konferencja naukowa, Dzień Studenta i Absolwenta, piknik oraz koncert. 25 maja rozpoczynają się główne obchody jubileuszu stulecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rozpoczną się one konferencją 100 lat rozwoju, zrównoważona przyszłość w dobie globalnych wyzwań. 26 maja zaplanowany jest Dzień Studenta i Absolwenta, a 27 maja piknik dla pracowników z koncertem Raya Wilsona. 28 maja odbędzie się Dzień Sportu, a jubileusz zakończy uroczystość odnowienia doktoratu profesora Emila Panka oraz Musical Nine, które odbędą się 29 maja. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie inauguracja roku akademickiego 2026-2027, który odbędzie się dokładnie 100 lat od pierwszej inauguracji, to jest 12 października.
1: Informacje z kraju.
2: Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
5: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
2: Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki powiedziała, że dużym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
6: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
2: Z danych wynika, że w tym roku znacznie większym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nawet nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 16, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym duecie, w tym składzie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to cofamy się do końcówki lat 90. Przed wami szwedzka grupa Cardigans i Erase Rewind. Tak muzycznie zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W ikonografii często towarzyszy mu woda. I słusznie, bo jego życie porwał nurt Wełtawy. Zanim jednak 20 marca 1393 roku został ciemną nocą zrzucony do tej praskiej rzeki z mostu Karola, wcześniej dał się nieść innemu nurtowi. Kariery w kościele doby średniowiecza. Nie czynimy jednak Janowi z tego powodu wyrzutów, wszak pochodził z Pomóg, czy właściwie z Nepomóg, czyli znikąd. Więc fakt, że jeszcze jako kleryk zaczął już figurować w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza, ten fakt był wielkim społecznym awansem. Potem było kapłaństwo, probostwo, kilkuletnie studia prawnicze w Padwie i wreszcie godność kanonika przy kościele świętych Piotra i Pawła na samym Wyszehradzie, czyli na wzgórzu, które za swoją siedzibę obrali władcy Czech. I kiedy Jan Nepomuk osiągnął już w kościele niemal wszystko, płynąc z nurtem funkcji i zaszczytów, wtedy stanął przed nie lada wyzwaniem. Oto, jak głosi pisana pół wieku po śmierci świętego Jana Nepomucena, kronika Tomasza Ebendorfera, został on poproszony przez króla o przysługę, o ujawnienie tajemnicy spowiedzi królewskiej małżonki. To raptem kilka zdań wyszeptanych władcy na ucho i wygodne życie może płynąć dalej. Święty Jan Nepomucen wybrał jednak milczenie. I zimne wody Wełtawy wdarły mu się do płuc, odbierając oddech. One także będą mu odtąd towarzyszyć na obrazach i ostrzegać przed niebezpieczeństwem płynięcia z nurtem. Tak rzeki, jak i życia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 16 za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Za nami także dwa polskie zespoły. Z jednej strony Baem i Szklanka Wody, a z drugiej strony Goja i Zapowiedź. No i w sumie to wejście jest taką zapowiedzią tego, co będzie już za moment na naszej antenie, no bo już za chwilę o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Sugababes i Round Rounds.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipotle. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które zaczyna się już o godzinie 18. To wydarzenie nosi nazwę Polscy zesłańcy na Syberii w XIX wieku. Spotkanie z cyklu Czwartek Literacki. Tak jak wspomniałem, start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Pałac Działyńskich, a spotkanie będzie poświęcone Polakom na Syberii w XIX wieku, ich zesłańczym losom, warunkom życia, postawom wobec sytuacji sybirskiej oraz konsekwencjom tych postaw. Spotkanie ilustrowane mało znanymi wspomnieniami i listami wygnańców będzie także pretekstem do rozmowy o wartości literackiej tego typu piśmiennictwa. Warte zastanowienia jest też pytanie o rolę, jaką w dzisiejszej kulturze, która wydaje się wątpić w sens głosów płynących z przeszłości, pełnią XIX-wieczne zesłańcze historie. Jeżeli chodzi o gości, będzie trójka gości. Profesor Eugeniusz Niebelski, profesor Artur Kijas, a także doktor Piotr Głuszkowski. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a to wydarzenie nosi nazwę Polscy zesłańcy na Syberii w XIX wieku. Spotkanie z cyklu Czwartek Literacki. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Pałac Działyńskich. Wstęp jest wolny, tak jak wspomniałem wcześniej. A z kolei o godzinie 19 w Domu Kultury AZK odbędzie się pokaz filmu pod tytułem Kaman. O co chodzi z tym filmem? Jest to wielki powrót Mike'a Millsa, twórcy Niezapomnianych Debiutantów, a także spektakularny powrót na ekrany Joaquina Phoenixa, który w Kaman zagrał swoją pierwszą od czasów Jokera rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój wizerunek. Jego bohater, Johnny, dziennikarz radiowy, uczy się uważnie słuchać, budować trwałe więzi, naprawiać błędy przeszłości i przytulać. Kameralny, przepełniony czułością czarno-biały film Millsa buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy i przykleja plastry na nasze najdotkliwsze rany. Phoenix wciela się w nowojorskiego singla uroczego, ciepłego dziennikarza, który przemierza Amerykę z mikrofonem, pytając dzieciaki i młodzież o ich życie, marzenia, supermoce i plany na przyszłość. Więcej dowiecie się z samego filmu, nie będę wam tutaj już spoilerował. Jest to film Kaman. Pokaz filmu pod tym właśnie tytułem odbędzie się dzisiaj o godzinie 19 w Domu Kultury AZK. No i na koniec również będzie spotkanie, podobnie jak na początku popołudniowego serwisu kulturalnego. Tym razem jest to spotkanie w ramach cyklu Ludzie Gór. Tym razem spotkanie z Aleksandrem Lwowem. A tematem tego spotkania będzie W cieniu zimowego Broad Peaku. Start wydarzenia godzina 20, miejsce to kino Rialto. Spotkanie z Alkiem Lwowem, barwną legendą polskiego i światowego himalaizmu, kapitalnym mówcą i erudytą, uczestnikiem historycznej wyprawy zimowej na Mount Everest w 1980 roku, zdobywcą 4 ośmiotysięczników, autorem książek i artykułów prasowych, jak i autorem sloganu "Lepszy żywy Lwów niż martwy kukuczka", będącego jakoby parafrazą innego znanego powiedzenia: dobry himalaista to żywy himalaista, a nawiązującego do tytułu jego kultowej książki "Zwyciężyć znaczy przeżyć". Ludzie gór, Aleksander Lwow w cieniu zimowego Broad Peaku, dziś o godzinie 20 odbywa się to spotkanie, a miejsce to kino Rialto. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejne już jutro, odpowiednio o 11.30, a także o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy czwórkę wykonawców prosto z Polski. Była Anita Lipnicka, był Marek Kościkiewicz, był Wojciech Baranowski, a przed chwilą Warius Manx i Orła Cień. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz, ponieważ pograliśmy dużo polskiej muzyki, to teraz czas na zagranicę, One Republic i Counting Stars.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Lilia, lecisz z tematem.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Apostolat Margaretka ze szczególnym zaproszeniem na pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha. Rozpoczęła się przebudowa estakady kolejowej na Naramowicach. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody. "24 maja obchodzimy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha. Na uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu szczególnie jest zaproszony apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka", mówi ksiądz Tomasz Rogoziński, proboszcz parafii.
3: W naszych parafiach funkcjonują margaretki, a więc apostolstwo modlitwy za kapłanów. Od ponad 2 tygodni jestem archidiecezjalnym duszpasterzem tego apostolatu modlitwy za kapłanów. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka także na te wydarzenia do sanktuarium, do Lubonia, aby wspólnie tutaj się modlić i świętować.
2: Sanktuarium błogosławionego Stanisława Sztrajcha jest szczególnym miejscem modlitwy za powołanych i modlitw o święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
3: W naszych parafiach funkcjonują margaretki, a więc apostolstwo modlitwy za kapłanów. Od ponad 2 tygodni jestem archidiecezjalnym duszpasterzem tego apostolatu modlitwy za kapłanów. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka także na te wydarzenia do sanktuarium, do Lubonia, aby wspólnie tutaj się modlić i świętować.
2: Obchodom pierwszej rocznicy beatyfikacji będzie także towarzyszyć wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę oraz koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis.
1: Informacje z Poznania.
2: Rozpoczęła się przebudowa estakady kolejowej na Naramowicach, kluczowego elementu modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. Od strony ulicy Gdyńskiej znikają już pierwsze elementy infrastruktury, które po zdemontowaniu zostaną naprawione lub wymienione na nowe i ponownie zamontowane. Prace są prowadzone najpierw na jednym, a następnie na drugim torze. Dzięki temu będą mogły tamtędy kursować pociągi przez cały czas trwania robót. Budowa kolejowej obwodnicy Poznania ma się zakończyć do końca przyszłego roku, a jej koszt to około 1 miliard 4 miliony złotych, jak informuje spółka PKP PLK.
1: Informacje sportowe.
2: Władysław Zamoyski był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała oraz ducha. To właśnie dlatego bieg, który odbędzie się nad poznańskim jeziorem Rusałka, będzie nosił jego imię. Uczestnicy mają do wyboru kilka dystansów, zaznaczyła w porannej rozmowie na antenie Radia Emaus Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kurnickie, organizatora wydarzenia.
4: Będzie kategoria 5 kilometrów, to będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kategoria 10 kilometrów, to już będzie kategoria open i 5 kilometrów Nordic Walking i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję i osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
2: Poza sportowymi zmaganiami na miejscu dostępna będzie również strefa zdrowia. Zaplanowano w niej konsultacje z ekspertami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zabraknie także strefy rodzinnej i prelekcji poświęconych zdrowiu mężczyzn. Zapisy na bieg trwają tylko do jutra. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej biegu Zamojskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Woda pod szczególnym nadzorem od ujęcia aż po kran. Obowiązujące od dziś przepisy nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek monitorowania jej jakości. Na liście znalazły się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Odpowiedzialność za jakość wody ponoszą już nie tylko wodociągi, tłumaczy szefowa radomskiego sanepidu Jolanta Wolszczak.
5: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
2: Czas na dostosowanie się do nowych, zgodnych z unijną dyrektywą przepisów to 2 lata.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu występuje umiarkowane zachmurzenie, ale z drugiej strony występują także przejaśnienia i oby te przejaśnienia utrzymały się do końca dnia. Dzień kończy się o godzinie 20.50. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach i myślę, że od razu powiem o temperaturach weekendowych, no bo jutro maksymalnie 23 stopni Celsjusza, ale za to w sobotę i w niedzielę, w sobotę 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę 27.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17 po raz kolejny dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowuje się Lilia Łada, którą jednak widzę z naszego radiowego studia, bo akurat będzie pracować w naszym drugim studiu. Taką małą kuchnię radiową zdradzę, ale myślę, że to jest tyle mogę akurat powiedzieć, słuchajcie, żeby nie zabijać magii radia, chociaż to nie jest w sumie żadne zabijanie magii radia, nie. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Ja jestem z wami do godziny 18. Zapraszam, aby zostać razem z nami, zwłaszcza, że myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby powolutku na przykład się troszeczkę wyciszyć po pracy, czy gdziekolwiek, nie wiem jaki mieliście dzień, ale po prostu, żeby troszeczkę się wyluzować. Mrozu i Zalia właśnie mają utwór na ten temat, czyli odpowiedni moment, a ja po raz kolejny dzisiaj mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 23 minuty po godzinie 17, za nami cztery polskie utwory, w tym aż dwa duety. Najpierw pojawił się duet Mrozu i Zalia. Odpowiedni moment później Szymon Wydra i Carpe Diem, Pozwól mi lepszym być. Później Patrycja Kosiarkiewicz i Radosny, a przed chwilą duet Sanach i Daria Zawiałow, które zaśpiewały o Eldorado. Przed nami punktualnie o godzinie 17.30 kolejna odsłona audycji Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego, zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu w czwartkowym paśmie Radia Emaus. Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim już o godzinie 17.30. Zapraszam Was na ten program bardzo gorąco i serdecznie również. No ale zanim Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim, to pogramy i to będzie dosyć długa piosenka Toto i Rosanna. Ten utwór zagramy w tym momencie na naszej antenie.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

serca.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 18, za nami aż 4 utwory. Chłopcy z Placu Broni, Kochaj, Perfect, Chcemy Być Sobą, za nami także Chris Isaac i jego Wicked Game, za nami także Tom Perry i Free Fallen. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą drugą zmianę, jak ja to mówię, w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 12 do godziny 18. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Tak jak tutaj mówię, słyszymy się jutro. A na sam koniec Eddie Rickel and the New Bohemians, Good Times. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Z radością kłaniamy się ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Drodzy Państwo, kolejne nasze spotkanie i znów odkrywamy tajemnice ptaków różnych, a dzisiaj taki tytuł bardzo ciekawy, panie Pawle, ja przyznam szczerze, że taki zaskakujący, zachęcający tytuł naszej audycji. Dlaczego afrykańskie strusie z wielkopolskich farm nie szybują po poznańskim niebie, czyli o niezwykłościach świata współczesnych nielotów słów kilka. To nie tylko brzmi zachęcająco, ale też jakoś egzotycznie. Skąd taki tytuł, skąd taki pomysł?
2: Pomysł wziął się stąd, że ostatnie nasze audycje poświęciliśmy bocianom, bocianowi białemu, bocianowi czarnemu. Bocian biały, jak się okazuje, symbolem naszym narodowym jest i basta, i właściwie gatunkiem naszym narodowym, więc pomyślałem sobie, że może zrobimy taką maleńką woltę i podróżujemy troszkę po takich bardziej egzotycznych, czy bardzo egzotycznych miejscach. Zajmiemy się dzisiaj bardzo specyficznymi gatunkami ptaków, mianowicie są to gatunki, które nie potrafią latać, czyli są to nieloty. Także myślę, że uda mi się Państwa zainteresować tymi ptakami, tym bardziej, że właściwie lot to jest cecha dystynktywna jakby ptaków jako kręgowców, no a one są wyjątkiem tutaj, bo po prostu latać nie potrafią.
1: Ja gdzieś tam pamiętam, że mówiliśmy sobie o kurach jako nielotach, chociaż tam 2 metry poleci pewnie, nie?
2: Dwa metry poleci, aczkolwiek wspominaliśmy sobie o bardzo ciekawej papudze, o której troszeczkę więcej dzisiaj powiem, to rozmawialiśmy przez chwilę na temat nielotów przy okazji, kiedy mówiliśmy o migracjach.
1: No to mamy tą listę nielotów, ona pewnie jest skrócona dzisiaj, ale kto pierwszy? Jaki gatunek otwiera tą naszą listę?
2: Jest skrócona lista, bo tak jak powiedziałem, nieloty jest to grupa ptaków, która liczy około 40 gatunków ptaków na całym świecie. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy niecałe 11 tysięcy gatunków występujących na całym świecie, więc jest to bardzo niewielki ułamek gatunków. Ważną rzeczą jest, że nie jest tak, iż nieloty to są ptaki, które nigdy nie potrafiły latać. Otóż one potrafiły latać w przyszłości, tylko na skutek, zgodnie z teorią ewolucji, po prostu skrzydła przestały im być potrzebne i umiejętność lotu właściwie można powiedzieć, bo one skrzydła posiadają, tylko często są to zredukowane skrzydła i pełnią inne funkcje niż funkcje pierwotne. Okazuje się również, że pradziadkowie strusi czy emu potrafili latać, byli mistrzami długodystansowych podróży, no ale na skutek ewolucji po prostu te skrzydła przestały im być potrzebne, z reguły w związku z tym przestały im być potrzebne, że nie zagrażały im żadne drapieżniki. Bycie nielotem po prostu było łatwiejszą strategią przetrwania niż bycie ptakiem lotnym. Natomiast nasz taki króciutki przegląd, nie bowiem najciekawszy, bo one są po prostu wszystkie zaskakująco ciekawe. Pierwszym gatunkiem będzie najmniejszy z nielotów, jaki żyje na świecie. Stąd ja go sobie nazwałem nielotem z wyspy Liliputów. Jest to chruścielek karłowaty. Jest to niewielki ptak, którego długość ciała nie przekracza 17 cm, a średnia waga wynosi zaledwie 30 gram. Czyli można powiedzieć taki wróbel wśród nielotów. Ciekawą rzeczą jest to, że aktualnie ten ptak występuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu na świecie. Jest to maleńka wyspa, która ma zaledwie 14 km kwadratowych. I została odkryta w 1652 roku. Zyskała sobie miano niedostępnej, ponieważ marynarze, którzy ją odkryli, zdołali pokonać jedynie pas plaży, natomiast nie mogli wejść w głąb tej wyspy, ponieważ tą wyspę tworzą klify, której wysokość sięga od powiedzmy tam 155 do 490 metrów. Więc po prostu ta wyspa poprzez ten fakt była zupełnie nie do zdobycia. Sam gatunek chruściela karłowatego został opisany bardzo późno, można powiedzieć, być może ta niedostępność właśnie to spowodowała, bo w 1923 roku na łamach brytyjskiego takiego czasopisma ornitologicznego.
1: Mhm. Tak, to był najmniejszy, a ten największy, czy to będzie, tak sobie myślę, może struś?
2: Tak jest. Największy, najszybszy.
1: Najszybszy nawet.
2: Również. To jakby...
1: Struś pędziwia, tak kojarzy.
2: Struś pędziwia, dokładnie. No i tutaj mamy taki już pierwszy paradoks, tak? Z jednej strony jest to największy struś, który może osiągnąć wzrost 2,5 metra. Więc jest to olbrzym po prostu. Jeżeli weźmiemy, porównamy go do najmniejszych ptaków na świecie, czyli koliberków, to jest 7-8 centymetra. On ma 2,5 metra wysokości, z czego połowa tejże wysokości to jest szyja.
1: Tak.
2: Waga, do której dorastają strusie, wynosi 150 kg, więc no jest to po prostu potężny atleta, a do tego jest to potężny atleta, który potrafi bardzo szybko biegać. Jest jednym z najszybszych ptaków biegających na świecie. Potrafi osiągnąć, biegnąc, prędkość 70 km na godzinę. Dla porównania powiem, że jeżdżąc na rowerze górskim po równym terenie i naprawdę mocno depcząc, można osiągnąć prędkość 40 km na godzinę. Natomiast rekord człowieka, który bez żadnych dodatkowych urządzeń wspomagających po prostu biegacza, jest niecałe 45 km na godzinę. Także no, zadziwiająca cecha, olbrzymi, potężny, największy na świecie ptak i największy na świecie stwór dwunożny, potrafi właśnie biegać z taką, a nie inną prędkością. Teraz co się stało ze skrzydłami strusia? One oczywiście również uległy redukcji, także jest nielotem, natomiast nie jest tak, że te skrzydła przestały pełnić jakiekolwiek inne funkcje. Otóż one pomagają strusiowi w utrzymaniu równowagi podczas tego szybkiego biegu i to jest ich pierwsza funkcja. Natomiast druga funkcja, służą komunikacji z innymi strusiami, głównie w okresie godowym, gdzie po prostu samce zaczynają pokazywać i stawiać swoje pióra przed samicami. Ciekawą rzeczą, która mnie zadziwiła, powiem szczerze, jest fakt taki, że strusie afrykańskie występują w Polsce jako gatunek hodowlany. Od całkiem niedawna, bo jakieś od 20 lat, natomiast w bardzo szybkim tempie okazuje się, że Polska stała się liderem w produkcji mięsa strusiego na rynki Unii Europejskiej.
1: Chyba jaj też strusich.
2: Tak. Bo oprócz mięsa jako takiego, wyobraźmy sobie 150 kg mięsa, to jest naprawdę spora ilość i mięso uchodzi za bardzo, znaczy ma bardzo dobre cechy. Ale oprócz właśnie mięsa, poszukiwanym bardzo okresowym produktem są jaja strusie. Z czego to się bierze? No, jajo strusie potrafi ważyć około 1,5 kg. Natomiast w sezonie nośnym, czy nieśnym, nie wiem jak to odmienić, samica potrafi znieść od 40 do 60 jaj razy 1,5 kg, no to jest duża ilość jajecznicy. Natomiast oprócz jakby wartościowego białka, strusie jaja również cieszą się popularnością jako przedmiot sztuki użytkowej. Są dobrym materiałem do po prostu rzeźbienia. Kolejnym surowcem, który dają strusie, to jest strusi tłuszcz, z którego pozyskuje się olej i tenże z kolei olej jest wykorzystywany jako składnik kosmetyków, między innymi kremów, maści i balsamów. Również strusie pióra są kolejnym produktem. Są wykorzystywane między innymi do tworzenia biżuterii, wachlarzy oraz dodatków do kapeluszy. Cenna jest skóra strusia, jak się okazuje, z której są wytwarzane naprawdę bardzo ekskluzywne buty, torby skórzane, paski czy portfele. Także...
1: Aż mi się żal zrobiło tego strusia.
2: Mi też się trochę zrobił żal. Być może ta moja opowieść jest zbyt szczegółowa, jeżeli chodzi o tą anatomię.
1: Ale niestety mówi pewną prawdę.
2: Ale dokładnie, no to jest po prostu fakt, więc warto o tym wiedzieć.
1: To zostawimy te strusie, niech one sobie żyją.
2: Niech biegają sobie tak.
1: Tak, niech swojej jakiejś tam wolności, o ile ją mają.
2: A, jeszcze jedną może ciekawą rzecz chciałbym powiedzieć, że strusi w naturalnych warunkach, czyli w Afryce, żywi się roślinnością. Często są to po prostu suche nawiór, owoce, liście i teraz musi to w jakiś sposób strawić. Więc w żołądku tego olbrzyma możemy znaleźć około kilograma kamieni różnej wielkości, które po prostu pomagają mu w trawieniu suchej nawiór zieleniny. Nie jest to strategia wykorzystywana tylko i wyłącznie przez strusia. Również częstymi gośćmi przy piaskownicach w mieście są sójki, które żywią się w dużej mierze żołędziami. I to też są ciężko strawne pokarm. I one również przylatują do piaskownic po to, żeby nałykać się piachu, który pomaga im po prostu w trawieniu.
1: To już zupełna ciekawostka. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz taką ciekawostkę słyszę. No.
2: Cieszę się, że mogłem księdza zaskoczyć.
1: Myślę, że naszych słuchaczy również. A tak sobie myślę o tych nielotach. Czy do nich należą pingwiny? Jeśli tak, to czy wszystkie?
2: Tak, należą do nielotów również należą pingwiny. I to jest najliczniejsza grupa nielotów na całym świecie, gdyż pingwiny występują, jest 18 gatunków pingwinów aktualnie, które żyją na świecie. I teraz jednym z bardzo ciekawych gatunków są żyjące na Antarktydzie nielotne pingwiny cesarskie. I teraz proszę sobie wyobrazić, iż te pingwiny zaczynają wysiadywać jaja w miesiącach pomiędzy majem a czerwcem. Czyli u nas są to, powiedzmy, już takie miesiące letnie, ciepłe. Natomiast na Antarktydzie panują w tym okresie temperatury, które potrafią spaść do minus 60 stopni Celsjusza przy zimnym, mocnym, arktycznym wietrze. W tak ekstremalnych, niesprzyjających warunkach samce przez ponad 100 dni, czyli właśnie mamy przez 3 miesiące
1: ponad.
2: Potrafią wysiadywać jedno pojedyncze, znaczy wysiadują jedno pojedyncze jajo i to jest niesamowite, że ponieważ jaja są składane bezpośrednio na śniegu czy na lodzie, ponieważ no, tam nie ma patyków ani gałęzi, z których mogłyby po prostu wybudować sobie gniazdo. I teraz samica po złożeniu takiego jaja przekazuje w bardzo ostrożny sposób samcowi, który kładzie sobie to jajo, a ono waży 0,5 kg, na stopach i przykrywa je swoją fałdą, właściwie taką fałdą tłuszczową, którą nosi na brzuchu. I teraz proszę sobie wyobrazić ptaka, który przez tak długi okres, przy tak niesprzyjającej temperaturze, przy tak silnych mrozach, przy tak silnym wietrze, stoi niczym Szymon Słupnik przez te 100 dni, trzymając to jedno jajo na swoich stopach i okrywając je własnym brzuchem. Więc jest to moim zdaniem po prostu mistrzostwo świata. Jest to niesamowity, fascynujący jakby aspekt dotyczący tego ptaka, który no, zresztą budzi ogromną sympatię wśród ludzi. Stał się bardzo popularny dzięki takiemu filmowi dokumentalnemu właśnie poświęconym pingwinom cesarskim.
1: Możemy tak powiedzieć słowo, możemy powiedzieć, że samiec pingwina może nie tyle wysiaduje, ale pomaga w tym wykluciu się małego pingwinka.
2: Nie, możemy powiedzieć, że musimy powiedzieć, że wysiaduje, bo on po prostu jakby w okresie inkubacji, tylko on siedziałby na gnieździe, gdyby je miał, a tak po prostu to jajo cały czas
1: okrywa
2: i otula, czyli jakby tym bardziej, że robi to samodzielnie, ponieważ w tym okresie samica intensywnie żeruje, czyli poluje na ryby, ponieważ...
1: Zupełnie inne role niż w świecie ludzi.
2: Ludzi, tak, ale no, ponieważ jajo pingwina waży 500 gram, a pisyle, które się z niego wykluwa 300 gram. Ta różnica jest dość duża, ale to wynika z grubości skorupki tego jajka, bo ono jest po prostu bardzo, bardzo grube. Czyli no, samica wydając na świat jajo tej wielkości, o takiej masie, również traci duże zasoby energetyczne i w tym czasie, kiedy samiec wysiaduje jajo, ona po prostu intensywnie żeruje, żeby zrównoważyć bilans, że tak powiem, energetyczny w swoim organizmie. Pingwiny cesarskie są nielotami, tak jak powiedziałem, natomiast ich zredukowane skrzydła są im bardzo przydatne, jeżeli chodzi o pływanie w wodzie, gdzie polują na ryby. Potrafią przebywać pod wodą około 20 minut i nurkować do 535 metrów w wodzie. Jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, na świecie istnieje 18 gatunków pingwinów. Pingwin cesarski jest największym z nich i lokuje się w pierwszej dziesiątce największych ptaków świata. Jest również podobnie jak nasz bocian biały, najlepiej poznanym ptakiem i budzącym olbrzymią sympatię ze względu właśnie na swoje wyjątkowe usposobienie. Warto tutaj wspomnieć, że najstarsze skamieniałości praprzodków tych ptaków liczą sobie, to mnie zawsze fascynują takie daty, około 61 milionów lat. I mimo tak długiej obecności na Ziemi, mówimy tu oczywiście o praprzodkach pingwinów, i pomimo faktu, że one żyją na świecie aż tak długo, to nazwa gatunkowa pingwina pojawiła się dopiero w XVI wieku naszej ery. Jeżeli chodzi o pływanie, to pingwiny, kicając po lodzie, są dość nieporadne. Znaczy utrzymują postawę pionową, jako jedyne ptaki na świecie, tak jak ludzie. Natomiast dość ich chód po śniegu wygląda śmiesznie. Natomiast zupełnie inaczej zaczynają funkcjonować w wodzie, kiedy tylko zeskoczą po prostu z jakiejś kry, to zaczynają po prostu być mistrzami pływania. Są pełne gracji, bardzo szybko pływają. To jest właśnie taki wodny lot pływanie pingwinów. Jeżeli chodzi o kolejny gatunek, to jest chyba mój ulubiony nielot, to jest nowozelandzka papuga kakapo. Ja wspomniałem na którymś naszym spotkaniu o niej właśnie podczas audycji dotyczącej przylotów. Natomiast jest to o tyle fascynujący ptak, że występuje tylko i wyłącznie na niewielkich wyspach rozsianych wokół Nowej Zelandii. Jest to jedyny gatunek nielota wśród papug, a jednocześnie jest to najcięższa papuga na świecie, ponieważ samiec waży przeciętnie ponad 2 kg, natomiast jego maksymalna waga osiąga 4 kg. Żeby było śmiesznie, papuga ta posiada bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu, co wiąże się z tym, iż prowadzi nocny tryb życia. I teraz uwaga, wydaje na świat młode tylko raz na 2 do 5 lat. Decyduje o tym obfitość pewnych owoców, pewnych gatunków drzew i krzewów. Jeśli papugi stwierdzają, że baza pokarmowa może być w danym okresie zbyt uboga, to po prostu nie decydują się na lęgi w danym okresie. 5 lat to jest dość długi okres. W XIX wieku papuga zyskała taki status ciekawostki naukowej, co niestety nie posłużyło jej jakoś dobrze, ze względu na fakt, że każdy prywatny kolekcjoner dziwów przyrody i każde muzeum chciało mieć w swoich zasobach po prostu tęże papugę. I w tym okresie, kiedy wiek XIX jest nazywany wiekiem ludzkiego rozumu, w tym okresie niestety ta papuga została praktycznie wytrzebiona, ponieważ 1000 egzemplarzy zostało przekazanych właśnie do muzeów na całym świecie, bądź zamkniętych w ogrodach zoologicznych, gdzie ich przeżywalność wynosiła zaledwie 6 miesięcy. Na początku lat 70. XX wieku nie było pewne, czy papuga kakapo w ogóle jeszcze jest gatunkiem istniejącym. Natomiast w marcu 2014 roku znanych było 125 egzemplarzy, 125 żyjących osobników. Na zakończenie tej opowieści o papudze chciałbym dodać, iż jej średnia długość życia wynosi 95 lat, natomiast maksymalny wiek jest odnotowany na 120 lat, co czyni z niej najdłużej żyjącym ptakiem na świecie.
1: To mimo, że jest tak mało tych osobników, to jest nadzieja przy takiej długości życia, że jakoś ten ptak się ostoi, mimo że chyba, tak myślę, na pewno jest zagrożony, skoro ich jest tak mało.
2: Jest zagrożony, natomiast jest objęty, tych 125 ptaków, to
1: absolutnie.
2: To jest, one są objęte taką ochroną, że właściwie każdy egzemplarz jest znany z imienia, ponieważ zostały przeniesione z wcześniej występujących terenów, gdzie zagrażały różne gatunki drapieżników, zostały przeniesione na takie wysepki, gdzie właściwie oprócz nie występują żadne drapieżniki, i ponieważ jest ich tak mało, no to 125 ptaków to właściwie, można powiedzieć, że stały się w pewnym sensie ptakami hodowlanymi, w sensie jakby no opieki ze strony człowieka, przede wszystkim ochrony przed drapieżnikami.
1: Z Nowej Zelandii blisko do Australii, ja chcę zapytać tak już prawie na koniec, może nie u bardzo urokliwego ptaka, kukabarę albo kukaburę, dokładnie nie wiem, czy na końcu ma być A, czy U, ptak trochę podobny do ziemorodka, tak myślę, i pięknie, pięknie śpiewający, ale jest jeszcze inny ptak, o którym chcę powiedzieć, bo mówimy o nielotach, no to zostawmy przy nich, kazu z Australii. Co możemy o nich?
2: Również szalenie interesujące ptaki. Mamy trzy gatunki. Jest to kazuar mniejszy, kazuar jednokoralowy i kazuar hełmiasty. Są to trzy nielotne gatunki, które zamieszkują Nową Gwineę oraz północno-wschodnią Australię oraz niewielkie wyspy leżące między Nową Gwineą właśnie a Australią. To, co wyróżnia kazuary jako gatunek ptaków, to oczywiście uwstecznione skrzydła, które są charakterystyczne dla wszystkich nielotów, znaczne rozmiary ciała, znaczna również masa oraz charakterystyczna tylko dla nich narość kostna na głowie, która swoim kształtem przypomina hełm. Do dziś naukowcy wiodą spór, czemu właściwie ten hełm może służyć. On się pojawia dopiero w drugim roku życia kazuarów. Teza, która zyskała sobie jakby uznanie wśród naukowców, mówi, że prawdopodobnie jest to element systemu chłodzenia ciała przez kazuary, który działa podobnie tak jak olbrzymi dziób u tukana. Jeżeli chodzi o kolejną dziwną cechę kazuarów, to jest ich głos, który przypomina basowe dudnienie o bardzo niskiej częstotliwości, co powoduje, że dla człowieka jest to ledwie dosłyszalny dźwięk i ten dźwięk jest prawie identyczny do dźwięku, jaki wydają słonie. Podstawowym elementem diety czy menu kazuarów są owoce, czasami doprawione powiedzmy niewielką ilością białka zwierzęcego, ale są to z reguły ślimaki bądź inne owady. Natomiast pomimo tego, że kazuar jest wegetarianinem, to jest ptakiem, który posiada potężną broń. Tą bronią są jego silne bardzo nogi, które są zakończone stopą z trzema pazurami. I te pazury są olbrzymie, bo jeden z nich środkowy, który jest największy, ma 12 cm. Kazuar potrafi, mimo że jest nielotem, potrafi skoczyć na 1,5 metra wysokości. I ponieważ jest ptakiem, który ceni sobie swoją samotność, bo żyje samotnie, jest ptakiem terytorialnym, więc dość agresywnie traktuje każdy obiekt, który uznaje za zagrożenie swojej autonomii, swojego terytorium. Przy swojej dużej masie ciała i potrafi być ptakiem niebezpiecznym. Niestety rzadko korzysta tak naprawdę z tej broni, bo jest również ptakiem ciekawskim. W 2014 roku trafił na listę sporządzoną przez Księgę Rekordów Guinnessa. Niestety z adnotacją taką, że jest to najbardziej niebezpieczny ptak na świecie, co jest absurdem tak naprawdę, bo miały co prawda dwa wypadki śmiertelne wśród ludzi z udziałem kazuara. Jeden to był ptak hodowlany, drugi to był ptak dziki. Natomiast no, jest to takie trochę komercyjne moim zdaniem podejście do tych ptaków i ta opinia jest bardzo krzywdząca, ponieważ tak naprawdę kazuary są gatunkiem ptaków, dzięki którym funkcjonują lasy deszczowe, w których one występują. Bez nich te lasy przestałyby istnieć. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że kazuary trawią nasiona około 238 gatunków roślin z terenów lasów deszczowych. Czyli one rozsiewają tak naprawdę te lasy i naukowcy są tutaj jednoznacznie pewni, że gdyby nie one, to lasy deszczowe przestałyby istnieć. Jeśli mogę, jeszcze trzy zdania, szybciutko na zakończenie, bo został nam ciekawy gatunek nielota, mianowicie jest to kiwi. Jest to kolejna grupa nielotów, pięć gatunków występują na terenie Nowej Zelandii. Ich cechą wspólną są najbardziej zredukowane wśród nielotów skrzydła. One mają zaledwie 5 cm i tak naprawdę nie są widoczne wśród piór. Ciekawą rzeczą jest to, że u wszystkich gatunków kiwi noża występują na samym początku dzioba, a nie na końcu, tak jak u większości ptaków. Ciekawe jest również to, że kości kiwi są wypełnione szpikiem kostnym, takim jak u ssaków, nie mają go ptaki lotne. Ciekawe jest również to, że samica, która osiąga mniej więcej wielkość kury domowej, znosi jajo, które jest sześciokrotnie większe od jaja kurzego. I na zakończenie chciałem podkreślić to, że cały czas odkrywamy, nie tylko pewne gatunki giną na świecie, ale odkrywamy też gatunki nowe. I właśnie jeden z gatunków kiwi został odkryty dopiero w 1994 roku. Z kolei kiwi brunatny jest symbolem narodowym Nowej Zelandii.
1: I tutaj mimo chęci musimy postawić kropkę. Nasz czas dobiegł końca. Ta pewnie artyciekawa lista nie jest jeszcze zamknięta, jeszcze by się poopowiadało, ale to może taka zachęta, takie zostawienie trochę niedosytu, żeby do tematu kiedyś wrócić. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie na kolejne spotkanie, opowieści o ptakach, naszych braciach mniejszych i o ich tajemnicach. Kłaniamy się, ksiądz Mariusz Sokołowski oraz
2: Paweł Kowalczyk.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

wrzuć luz, nie przesadzaj, wrzuć luz, nie napinaj się, wrzuć luz, przymruż oko, wrzuć luz i bądź sobą. Wrzuć luz i nie przejmuj się, zły dzień czasem trafia się, kto wie, może jutro już los da więcej szczęścia. Popatrz.

rzuć luz, oddychaj, rzuć luz. Życie mówi się, znajdź czas, by się cieszyć tym, co wokół ciebie. Rzuć luz, życie po to jest, by wciąż móc smakować je. Rzuć luz i delektuj się, masz raz taką szansę.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dog Child. Be Rocker.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Jasiu, powiem ci szczerze. Niechby cię tam byli ze skóry obdarli, bylem z kmicicowej bęben mógł zrobić. Dziękuję ci, Bogusiu. Mniej po twojej przyjaźni nie mogłem się spodziewać. Książę rozśmiał się. A skwierczałbyś na zapierzyńskim ruszcie. Wszystkie by twoje szelmostwa z ciebie wytopili. Mofła, chciałbym to widzieć. Ja zaś chciałbym cię widzieć w ręku kmicica, twojego miłego krewniaka. Twarz masz inną, ale z postawy jesteście do siebie podobni i nogi macie jednej miary i do jednej dziewki wzdychacie. Tylko, że ona nie doświadczywszy zgaduje, że tamten zdrowszy i że żołnierz lepszy. Takim dwom jak ty dałby rady, ale ja przejechałem mu po brzuchu. A gdybym był miał 2 minuty czasu, mógłbym ci teraz parol dać, że mój kuzynek nie żyje. Zawsześ był głupowaty i dlatego cię polubił, ale w ostatnich czasach zjełczał ci dowcip do reszty. Zawsześ miał dowcip w piętach i dlatego takeś przed sapiechą zmiatał, ażem cię znielubił i sam gotówem pójść do sapiechy. Na powróz, na ten, którym radziwiła zwiążą. Dosyć. Sługam waszej książęcej mości. Trzeba by kilku z tych rajtarów rozstrzelać, którzy najwięcej krzyczą, i ład wprowadzić. Kazałem dziś rano 6 powiesić. Dobrze i zrobił. Słuchaj no, czy chcesz zostać na załodze w Taurogach? Bo muszę tutaj kogoś zostawić. I chcę i proszę o tę funkcję. Nikt się tu lepiej nie sprawi. Żołnierz boi się mnie więcej niż innych, bo wie, że żartów ze mną nie ma. Z uwagi na Lovenhaupta lepiej, że zostanie ktoś poważniejszy od Patersona. Dasz-że sobie z rebelizantami rady? Upewniam waszą książęcą mość, że sosny żmudzkie będą rodziły łońskiego roku cięższe od szyszek owoce. Z chłopstwa ze 2 regimenty piechoty uczynię i po mojemu wyćwiczę. Na Włości będę miał oko, a jeśli rebelizanci którą napadną, wnet rzucę podejrzenie na jakiego bogatszego szlachcica i wycisnę go jak ser w worku. Na początek potrzeba by mi tyle tylko pieniędzy, żeby lafę zaspokoić i piechoty przybrać. Co będę mógł zostawię? Z posażnych? Jak to? To się znaczy z bilewiczowskich, które w posagu z góry sam sobie wypłaciłeś. Żebyś mógł jako politycznie skręcić łeb temu miecznikowi, dobrze by było, bo to się lekko mówi, a szlachcic skrypt ma. Postaram się. Jeno w tym rzecz, czy skryptu gdzie nie wysłał, albo czy dziewka w koszule nie zaszyła. Wasza książęca mość, nie życzyłbyś sobie sprawdzić? Przyjdzie do tego, ale teraz muszę jechać i przy tym sił mnie ta przeklęta Febris całkiem zbawiła. Zazdrość mi, wasza książęca mość, że w Taurogach zostaje. Jakąś masz dziwną ochotę. Tylko czybyś ty czasem hakami kazałbym cię rozerwać? Czemu to tak tej funkcji się napierasz? Bo się chce żenić. Z kim? Spytał książę siadając na łóżku. Z panną Bożobochatą Krasieńską. To jest dobra myśl. To jest przednia myśl, rzekł po chwili milczenia Bogusław. Słyszałem o jakimś zapisie? Tak jest, po panu Longinie podbi pięcie. Wasza książęca mość, wiesz jaki to możny ród. A onego Longina majątności w kilku powiatach leżą. Wprawdzie jedne z nich jakieś tam 9 wody po kisielu zagarnęły, w drugich moskiewskie wojska stoją. Będzie procesów, bite.

ani pana starosty Kałuskiego także. Nie trzeba ostrzegać, odpowiedział Sakowicz. Bo skoro się chcę żenić regularnie, to i starać się muszę regularnie. Chciałbym, żeby cię odpaliła. Znam kogoś, kogo odpalili, chociaż jest księciem. Ale tak myślę, że mnie się to nie przygodzi. Dziwnie mi to ono strzyżenie oczyma dodaje otuchy. Nie przymawiaj, że temu, kogo odpalono, aby cię rogaczem nie uczynił. Wyrobię ci w dodatku do herbu rogi albo przydomek do nazwiska przybierzesz Sakowicz Rogaty. Ona z domu Bożobochata, a on bardzo rogaty. Dobra nazwa zbędzie para. Owszem, żeń się, Jasiu, żeń. A daj znać o weselu, będę drużbą. Srogi gniew wystąpił na straszne i bez tego lica Sakowicza. Oczy przez chwilę zaszły mu jak dymem, ale wkrótce się opamiętał i w żart obracając słowa książęce odrzekł: Nieboże, na schody o własnej mocy ci nie sporo, a grozisz. Masz tu swoją bilewiczównę, dalej, chuchraku, dalej. Będziesz ty jeszcze babiniczowe dzieci piastował. Bodajżeś język złamał taki synu. To z choroby się najgrawasz, która o włos mnie nie pogrążyła? Bodaj ciebie tak oczarowano. Co tam czary? Czasem, gdy spojrzę, jak wszystko idzie naturalnym rzeczy porządkiem, to myślę, że czary głupstwo. Sameś głupi. Cicho bądź, nie wywołuj licha. Brzydniesz mi coraz więcej. Bodajbym nie był ostatnim Polakiem, który waszej książęcej mości wierny pozostał, bo za moją wierność samą niewdzięcznością mnie karmią. Wrócę oto w domowe pielesze i będę siedział spokojnie, końca wojny wyglądając. Och, daj spokój, wiesz, że cię miłuję. Ciężko mi to zmiarkować. Diabeł mi ten afekt dla waszej książęcej mości wszczepił. Jeśli w czym są czary, to w tym. Sakowicz prawdę mówił, bo rzeczywiście Bogusława kochał. Książę wiedział o tym i dlatego opłacił mu, jeśli nie głębszym przywiązaniem, to wdzięcznością, jaką ludzie próżni żywią zawsze dla tych, którzy ich uwielbiają. Dlatego chętnie zgodził się na jego zamiary względem Anusi Bożobochatej i sam osobiście dopomóc mu postanowił. W tym celu około południa, gdy się czuł najzdrowszy, kazał się ubrać i poszedł do Anusi. Przyszedłem po dawnej znajomości dowiedzieć się o zdrowiu waćpanny, rzekł, i spytać się, czy li się waćpannie pobyt w Taurogach podobał? Kto jest w niewoli, temu się wszystko musi podobać, odrzekła wzdychając Anusia. Książę rozśmiał się. Waćpanna, nie jesteś w niewoli. Zagarnięto cię razem z sapieżyńskimi żołnierzami, to prawda. I kazałem waćpannę tu odesłać, ale tylko dla bezpieczeństwa. Włos ci tu z głowy nie spadnie. Wiedz o tym, waćpanna, że ja mało kogo tak szanuję jak księżnę Gryzeldę, której serca bliską jesteś, i wiśniowieccy i zamojscy moi koligaci. Waćpanna, tu znajdziesz wszelką wolność i wszelką opiekę. Ja zaś przychodzę jako życzliwy przyjaciel i mówię tak. Chcesz, to jedź, dam ci eskortę. Choć samemu mi żołnierze szczupło, ale radzę ci zostać. Waćpannę, ilem słyszał, wysłano dla odzyskania majątności zapisanych. Wiedz, że iż teraz nie czas o tym myśleć i że nawet w spokojnych czasach protekcja pana Sapieżyńska na nic, bo on jeno w Witebskie może wskurać. Tu nic. Zresztą sam się tą sprawą nie zajmie jeno przez komisarze. Waćpannie trzeba by człowieka życzliwego, a obrotnego, który by strach i estymę u ludzi miał. Taki, gdyby się zajął, pewnie nie dałby sobie słomy zamiast ziarna w garść wetknąć. Gdzie ja, sierota, znajdę takiego opiekuna? Zawołała Anusia. Właśnie, że w Taurogach. Wasza książęca mość raczyłby sam? Tu Anusia złożyła rączki i spojrzała tak ślicznie w bogusławowe oczy, że gdyby książę nie był tak umęczon i sterany, pewnie by zaraz mniej szczerze począł o sakiewiczowskiej sprawie myśleć, lecz że mu amory nie były w głowie, więc odrzekł prędko: gdybym jeno mógł, nikomu bym tak wdzięcznej funkcji nie powierzał, ale ja wyjeżdżam, bo muszę. Na moim miejscu zostaje komendantem w Taurogach pan starosta Oszmiański Sakowicz. Kawaler wielki, żołnierz sławny i człowiek tak obrotny, jak drugiego na całej Litwie nie masz. Owóż powtarzam, ostań się waćpanna w Taurogach, bo jechać nie masz gdzie. Gdy wszędzie pełno grasantów i łotrzykowia, rebelizanci, wszystkie drogi infestują. Sakowicz ci tu da opiekę, Sakowicz cię obroni, Sakowicz rozpatrzy się, co można dla wywindykowania tych majątności uczynić.
A gdy się tylko do tego raz weźmie, zaręczam, że

Nikt w świecie prędzej do pomyślnego końca nie doprowadzi. Mój to przyjaciel, więc go znam. I tyle tylko o nim waćpannie powiem, że gdybym ja sam majętności waćpanny zagarnął, a potem dowiedział się, że Sakowicz przeciwko mnie występuje, to bym się wolał ich zrzec dobrowolnie, bo z nim niebezpieczna się spierać. Byleby tylko pan Sakowicz zechciał sierocie przyjść w pomoc. Nie bądź mu jeno krzywa, dla waćpanny wszystko on uczyni, bo mu twoje śliczności głęboko w serce zapadły. Już on tam chodzi i wzdycha. Gdzie ja bym tam komu mogła wpaść w serce? Szelma dziewczyna, pomyślał książę. Głośno zaś dodał. Niechże Sakowicz wytłumaczy, jak się to stało. A waćpanna, nie bądź mu tylko krzywa, bo to człowiek zacny i ze znamienitego rodu, więc takim nie życzę pogardzać.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Mama, mama, mama, mama.

0: Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzeli na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dzień dobry.
1: No i jak zawsze mamy bardzo wyjątkowych gości.
2: Wyjątkowa gościni, wyjątkowi goście i wyjątkowy temat. Dzisiaj porozmawiamy o, no chyba jedynym na świecie, a na pewno jedynym w Polsce, Dniu Wnuczki i Wnuczka i witamy pomysłodawczyni, panią Teresę Konączuk. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Jest wspólnie z nami również Łukasz Wołocko z Centrum, który koordynuje całą akcję z ramienia Centrum i Miasta Poznań.
4: Dzień dobry Państwu.
1: No to zacznijmy od początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie takiego dnia w Poznaniu?
3: To było kilka lat temu. Ja w szkole Ujerów mam wnuczka to było w klasie Orle Pióra w indiańskiej wiosce, bo to jest taka oryginalna szkoła ujerska. I tam właśnie zostałam zaproszona na jako babcia klasowa i stąd, ponieważ już nie trójka wnucząt, tylko gromada wnucząt, w związku z tym padłam na ten pomysł, żeby mieć z nimi jakieś takie bliższe, przyjazne relacje. I po prostu miałam spotkanie z Jerzym Hamerskim, a z kolei też takim patronem moim na początku to była koleżanka, babcia z klasowa, Hanna Banaszak. I właśnie Jerzy Hamerski zaproponował, żebym zwróciła się do Centrum Inicjatyw Senioralnych, że to jest najwłaściwsza droga, żeby mieć jakieś poparcie ze strony miasta. No i trafiłam do pana Wojciecha i muszę powiedzieć, że bardzo przyjaźnie zostałam przyjęta i tak serdecznie i pochylił się nad tym problemem. Miałam też i już... To było tak rozwinięte, że nawet było spotkanie z pierwszym przewodniczącym Rady Seniorów, profesorem Szczucińskim, ale to jakoś tam się rozmyło. To już wie pan Wojciech dlaczego. Następnie, mimo to nie zorganizowałam grupę ujerskich babci i dziadków, jak to mówię, pozytywnie zakręconych. I to się udało, że ta grupa rozrosła się i stworzyliśmy taką, no powiem, wspaniałą grupę. Wspieramy się nawzajem. No i oczywiście moja wnuczka wpadła na pomysł, że przecież tą inicjatywę utworzenia tego Dnia Wnuczki to jest dobra, żebym jeszcze ponownie poszła do Centrum Inicjatyw Senioralnych. No ja się wybrałam z moją wnuczką, która w tym czasie była też i w Radiu Afera. Także spotkaliśmy się z panem Wojciechem ponownie i też tak to wyszło tak spontanicznie i znów spotkaliśmy się z takim życzliwym przyjęciem. I następnie już było spotkanie z nowymi władzami, to znaczy z panem Włodzimierzem Kałkiem, przewodniczącym Rady Seniorów. I to się wykluło. I bardzo, bardzo ogromne, właściwie bez miasta, bez Centrum Inicjatyw Senioralnych nie byłoby tego święta.
1: Długo was trzeba było namawiać?
2: Nie, absolutnie nie. Ten pomysł jest fantastyczny. Nie tylko dlatego, że sami seniorzy przyszli z pomysłem i tutaj dodam pani Tereso, że przyszła pani z pomysłem takim, że celebrujemy, świętujemy dni seniora, ci seniorzy są istotni, a seniorzy przyszli i powiedzieli, słuchajcie, chcielibyśmy poświętować również fakt, że wśród nas są wnuki, wnuczki, że możemy im podziękować, że możemy z nimi coś wspólnie zrobić, ale także, że możemy pobyć ze sobą, a to chyba jest najważniejsze, prawda pani Tereso? Bo taki pomysł gdzieś tam tak, wam przyświecał.
3: Tak, i poza tym chcieliśmy stworzyć taką, przede wszystkim, żeby to święto tak było inicjatywą oddolną, ale jednocześnie, tak jak mówię, bez miasta nie udałoby nam się.
4: Chcieliśmy,
3: a teraz
4: tak?
3: W tej grupie mamy taką sytuację, że

0: ponieważ zachorowałam, to muszę pochwalić swoje dwie młode babcie, które lewa ręka i prawa ręka. Dorota Zienkiewicz, bardzo dynamiczna, skuteczna. I lewa ręka od serca, Anna Borowczyk, która jest wejerska od stóp do głów. Jej dwójka synów ukończyła szkołę wejerów i jej wnuczki teraz też chodzą do szkoły. Także ona ten klimat wejerowski przeniosła do tej grupy i właściwie trochę dyscyplinuje od tej strony właśnie naszą Dorotę, która jest, tak jak mówię, skuteczna i dynamiczna, ale wszystko będzie dobrze.
1: Ja myślę, że i efektem tych działań, bo o tym chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj porozmawiać, jest właśnie to święto. W zeszłym roku było pierwsze, nie wiem, pani Tereso, czy pierwsze na świecie, ale na pewno pierwsze w Polsce.
0: I pierwsze w Poznaniu.
1: I pierwsze w Poznaniu.
2: Tak to jest jakoś, że od Poznania zawsze wszystko się zaczyna.
1: No właśnie, bo nawiązujemy trochę do tego święta babci i dziadka wiele, wiele lat temu. To święto tak naprawdę powstało u nas. W hotelu Merkury wypieczono piękny tort i my trochę idąc dalej. Celebrujemy Dzień Wnuczki i Wnuczka, ale nie dlatego, że sobie znowu jacyś urzędnicy wymyślili, tylko że to jest inicjatywa seniorów. Seniorki, pani Teresy, która przyszła z tym pomysłem, trochę wymagało czasu, żebyśmy dopracowali szczegóły, no i udało się. W zeszłym roku pierwszy dzień, pierwsze święto, no a teraz kontynuujemy. Dzięki tutaj zaangażowaniu też pana Łukasza zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień. Prawda, Łukasz?
3: Tak, zdecydowanie zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki 31 maja na teren Starego Zoo. Będziemy po raz drugi organizować już Dzień Wnuczki i Wnuczka. Ja troszeczkę jeszcze nawiążę do tego, co pan redaktor mówił. Mamy w Poznaniu tradycję rozpoczynania świąt. I tak jak pan dyrektor Wojciech wspomniał, rozpoczęliśmy w Poznaniu pierwszy Dzień Babci w Polsce tortem z cukierni Merkury i Dzień Wnuczki i Wnuczka nawiązuje do tego wcześniejszego święta, które powstało też w Poznaniu. I Dzień Wnuczki i Wnuczka też rozpoczynamy tortem z cukierni Merkury, więc mamy takie piękne powiązanie tych dwóch świąt, nawiązanie jednego do drugiego. Będziemy, proszę państwa, rozpoczynać w niedzielę 31 maja od godziny 11:30. Będziemy już na was czekać na terenie Starego Zoo, a uroczyście rozpoczniemy tegoroczne święto Wnuczki i Wnuczka w ramach Poznańskich Dni Rodzin uroczystym pochodem, który rozpoczniemy o godzinie 12:00 spod bramy głównego wejścia na teren Starego Zoo na Zwierzynieckiej i będziemy się kierować w kierunku sceny, która będzie obok alpak.
2: No i tak nam się to ładnie spina. 31 maja Dzień Wnuczki i Wnuczka, 1 czerwca Dzień Dziecka. No, lepszej daty nie może chyba być.
0: To muszę przyznać, że to jest strzał w dziesiątkę. Jeszcze wczoraj mamy jeszcze takiego nasz kościół środowisk twórczych, to jest na Grobli 1, ksiądz Janusz włączył się do tej akcji i też będzie nas propagował. Mamy zamówioną mszę w intencji wnucząt 31 maja na 10:30, z tym, że będą się modlić za nas, ale bez nas.
2: Ktoś musi świętować się wtedy, to powiedzmy o tym, co będzie się... Mówiliśmy, że rozpocznie się tym krowatem. Co potem?
3: Na państwa będą czekały dwa piękne wystąpienia teatralne oddolnej grupy wejerskich babci i dziadków. Wystąpią także zuchy i przewidzieliśmy szereg atrakcji w postaci animacji. Będzie z nami Straż Miejska Miasta Poznania, będzie policja, będą przedstawiciele Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Inicjatyw Rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń. Oczywiście my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także będziemy mieli swoje stoisko animacyjne, ale ogromną część atrakcji i różnych innych wydarzeń zapewnią także seniorzy, których tutaj przedstawicielką jest pani Teresa. Myślę, że na razie możemy powiedzieć, że to będzie mała tajemnica, to co się będzie tam działo, ale z pewnością będą to nawiązania do tego, w jaki sposób seniorzy, kiedy byli jeszcze dziećmi, jak się bawili i będziemy chcieli to państwu pokazać.
0: Hula hop na przykład. I oczywiście to będzie pełna ekspresji zabawa. Nie tylko się będą bawić wnuczkowie, ale my też. Oczywiście może to będzie trochę nieraz zabawne, może nawet i groteskowe, ale mi się wydaje, że niech będzie przerysowane, ale żebyśmy się bawili i się cieszyli, że jesteśmy razem, że łączymy pokolenia. I też staramy się w tym przesłaniu i powiem tak, że dziadek oczyma wnuczka, babcia oczyma wnuczki. I teraz odwracamy rolę. Nie wiem, czy się to będzie podobać, ale szczegółów nie zdradzam tak do końca.
2: Tym bardziej zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby przyjść. Wielka, wielopokoleniowa zabawa. No i myślę, że pewnie wnuki będą mogły nie jednego od swoich dziadków się wówczas nauczyć, dowiedzieć i podpatrzeć, ile energii jest też w seniorach.
1: Bez wątpienia też, ale nie tylko energii i takiego doświadczenia, ale i fantastycznych kompetencji, bo wspomnimy tylko, że będzie trochę rękodzieła, będzie trochę zabawy, będzie trochę malowania, rysowania, tego, co było kiedyś, co jest dzisiaj, no i będzie też taka sztuka, bo pani Teresu, może zdradzimy chociaż kilka słów, jakby pani zechciała powiedzieć, co odbędzie się na tej scenie?
0: Warsztaty będą dotyczyć tak. Dziergać będą bransoletki, na przykład w Morsie, alfabetem Morsa. Będą malowane na lodówki takie drewniane cudeńka i każde dziecko będzie się cieszyło. To tak tylko, ale przede wszystkim będzie dużo zabawy i sportu i będą takie sekcje sportowe, gdzie nawiążemy do naszych zabaw lat dziecięcych.
1: No i dodatkowo, o czym wspominaliśmy, będą dwa spektakle teatralne, prawda?
0: Tak.
1: Na głównej scenie, tuż po inauguracji, seniorzy wspólnie z wnukami zaprezentują się artystycznie.
0: No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę za nas trzymać kciuki.
2: Na pewno będzie bardzo dobrze. Pogoda pewnie też gwarantowana. Tym bardziej zapraszamy, zachęcamy. I teraz tak, kto kogo powinien przeprowadzić? Wnuki dziadków czy dziadkowie wnuki?
0: Tak.
3: Dziadkowie wnuki, a wnuki dziadków, ale można także przyjść. Jeżeli nie posiadamy wnuków, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców i mieszkanki Poznania do wspólnej międzypokoleniowej zabawy.
1: To jest świetna zabawa. Jak pokazały doświadczenia z zeszłego roku, każdy znajdzie coś dla siebie, co go na pewno zainteresuje. No i także trzeba dodać, że odbędzie się to w wyjątkowej przestrzeni. Odbędzie się to w Starym Zoo, w towarzystwie zwierząt, zieleni. Już w tym miejscu dziękujemy wszystkim współorganizatorom Zoo za gotowość i otwartość. Przede wszystkim seniorom za fantastyczny pomysł i wkład ten merytoryczny. Centrum Świadczeń, które jak co roku jest wspólnie z nami, no i wszystkim partnerom, którzy zaprezentują swoje stoiska i fantastyczną ofertę. Warto być w tym Centrum Poznania.
2: Skoro impreza w tym roku jest kontynuowana, to znaczy, że zeszłoroczna się udała, się przyjęła, ale gdybyśmy mogli w kilku słowach przypomnieć, powiedzieć, jak to wyglądało w zeszłym roku?
3: Rozpoczęliśmy także uroczystym pochodem, którym w tym roku także rozpoczniemy wydarzenie Dnia Wnuczki i Wnuczka. Zaprezentowaliśmy, grupa inicjatywna zaprezentowała także swoje przedstawienia mieszkańcom, mieszkankom Poznania i następnie zachęcaliśmy wszystkich do naszych stref animacji i zabawy. W tym roku będzie to podobnie wyglądało. Nawiązujemy do tego, co nam się udało w zeszłym roku dobrze zorganizować, ale z pewnością tych atrakcji będzie dużo więcej.
1: No i to na pewno nie jest ostatnie nasze święto. Tutaj z inicjatywy pani Teresy i wspólnego zaangażowania partnerów mamy ochotę kontynuować, aby to święto zapisało się podobnie jak Dzień Babci i Dziadka w naszym umyśle, w naszych doświadczeniach. Prawda pani Tereso?
0: Oczywiście. Jeszcze chcę powiedzieć, że drugim miastem, które dla mnie jest przyjazne, w którym się wychowałam, w Świnoujście, nawiązałam już dzięki pomocy właśnie pana Łukasza i kontakt z Radą Miejską, bo która dopiero się w maju ukonstytuowała, to znaczy Rada Seniorów. I obiecano mi, że jeżeli stworzę taką mini grupę chętnych babć i dziadków, to w Świnoujściu przyłączy się do nas.
1: Co oznacza, niech to święto promieniuje. Oczywiście pamiętamy o korzeniach, o Poznaniu, ale fajnie by było, fantastycznie, gdyby to święto zaistniało nie tylko w poznańskiej przestrzeni, ale ogólnopolskiej.
2: Miejmy nadzieję, że za parę lat będziemy tak wspominać jak Dzień Babci, że tutaj się zaczęło i teraz promieniuje na całą Polskę. To ja mam takie pytanie, czy jak to będzie z datą? Czy ona będzie mniej więcej podobna co roku? Czy to się będzie zmieniało? Czy na razie to jest jeszcze znak zapytania?
3: Od zeszłego roku mamy to szczęście, że 31 maja wypada w weekend. W zeszłym roku była to sobota, w tym roku jest to niedziela. Przed przyszłorocznym Dniem Wnuczki, który 31 maja będzie wypadać w poniedziałek, z pewnością tutaj z grupą inicjatywną, z ich przedstawicielką, panią Teresą, będziemy rozmawiać tak, aby znaleźć złoty środek na organizację tej imprezy. No w takiej dacie, która będzie powtarzalna, ale też taka, która będzie odpowiednia dla mieszkańców Poznania.
1: Ja myślę, że ta data na pewno zostaje razem z nami, ten 31. Tak jak mówiliśmy, wpisuje się w wyjątkowy Dzień Rodzin, w Dzień Dziecka, który z kolejnego dnia. Natomiast co do samej imprezy i zabawy, pewnie weekend wydaje się najbardziej odpowiednim tutaj czasem i terminem, ale zapisujemy, mam nadzieję, już w annałach historii, 31 maja, Dzień Wnuczki i wnuczka jest zawsze z nami.
2: Jest zawsze z nami, a w tym roku, tak jak mówiliśmy, jest to niedziela, więc tym bardziej zapraszamy do wspólnego świętowania. To przypomnijmy jeszcze, gdyby ktoś nie zdążył wynotować, odnotować, gdzie, kiedy, od której do której powinni wszyscy poznaniacy się stawić.
3: 31 maja w niedzielę o godzinie 12 rozpoczynamy uroczystym pochodem spod bramy głównej Starego Zoo od ulicy Zwierzynieckiej. Pochód pod scenę, cała impreza powinna potrwać do godziny 15. Serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Ja też dodaję. Bardzo prosimy, żeby panie i panowie dziadkowie w miarę możliwości przebrali się, na przykład panowie w cylindrach, w butonierce, goździk, i panie w szalach powiewnych, długich sukniach, czy tam w kapeluszach przystrojonych kwiatami. Po prostu, żeby ten orszak był taki barwny, radosny. Może i zapraszamy, po prostu przyjdźcie, będziemy się bawić wspólnie. Nawet i młode mamy zapraszamy ze swoimi pociechami.
2: Wszyscy obowiązkowo stawiamy się 31 maja w Starym Zoo, by świętować drugi Dzień Wnuczki i Wnuczka. I miejmy nadzieję, że tak będzie co roku.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie tradycyjnie z garścią bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w najbliższych dniach w Poznaniu dla seniorów się dzieje.
2: A dzieje się jak zawsze bardzo, bardzo dużo. Maj i czerwiec to wyjątkowy okres i wyjątkowa także oferta. Wybrałem kilka propozycji, mam nadzieję, że Państwa zainteresują. Trwają poznańskie dni rodziny, miasto Poznań, prezydent Poznania po raz kolejny zaprasza wszystkie rodziny, małe i duże, do wspólnego świętowania. Poznańskie Dni Rodziny, które trwają już, rozpoczęły się w niedzielę. To niemal miesiąc pełen spotkań, warsztatów, koncertów i różnych atrakcji w różnych zakątkach miasta. W tym roku wszystkie wydarzenia będą odbywać się do 1 czerwca, a Poznański Dzień Rodziny to, uważam, dobry czas, by spędzić więcej chwili razem. Odkryć nowe miejsca, inicjatywy, a także skorzystać z atrakcji, wzmocnić więzi rodzinne i sąsiedzkie. Niech to będzie radosny czas wspólnego świętowania i to niezależnie od wieku. Szczegóły pod adresem strony internetowej www.poznan.pl/poznańskie-dni-rodziny i oczywiście Centrum Inicjatyw Senioralnych. Wydarzenia na Poznańskie Dni Rodziny przygotowało również centrum. Za nami spacer cyfrowy, konsultacje ZUS, a przed nami 25 maja zapraszamy oczywiście bezpłatnie do centrum na wykład zatytułowany Zachowek, prawo do zachowania i jego cel. 25 maja, godzina od 11 do 13. Adwokat Joanna Jędrzejak opowie, jakie są zasady ustalania wysokości zachowku, czym jest darowizna, czym jest zachowek, czym jest przedawnienie, wydziedziczenie, ważne prawnicze tematy w centrum. 28 maja w centrum o godzinie 11 psycholog lubiana przez Państwa profesjonalna psycholożka Małgorzata Ignaszak zaprasza na wykład zatytułowany Samotność wśród ludzi. 28 maja, godzina 11. Porozmawiamy, dlaczego dziś tak trudno o bliskość. Rozmowę, prawdziwe relacje, a rozmowy stają się powierzchowne, relacje kruche, a potrzeba prawdziwej bliskości niezaspokojona. Dowiemy się o tym wszystkim w centrum. I 31 maja zapraszam oczywiście na Dzień Wnuczki i Wnuczka. 11.30, 15, miejsce Stare Zoo, ulica Zwierzyniecka, 19. Wyjątkowe wydarzenie 22 maja, czyli już jutro, pomiędzy godziną 17 a 21 na ulicy Hejmowskiego 2 i 3 Sąd Apelacyjny w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy zapraszają na Noc Otwartych Sądów. Tego wieczoru sądy w Poznaniu będą otwarte dla wszystkich chętnych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, no i oczywiście seniorów i seniorek. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy są ciekawi tego, jak wygląda praca w sądownictwie. Wydarzenie to będzie okazją do obejrzenia sądu od środka, zobaczenia, jak on funkcjonuje, poznania świata wymiaru sprawiedliwości, skład którego wchodzą nie tylko sądy, ale też służby, policja, więziennictwo. W harmonogramie m.in. spotkania z sędziami, karnistami, mediami, mediatorami, psami tropiącymi, ciekawe prezentacje, no i oczywiście spotkanie z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Będziemy tam również 22 maja między 17 a 21. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na zwiedzanie mieszkania pracownika Kazimiery Iłakowiczównej. 27 maja, godzina 12.30. Wstęp bezpłatny, ulica Gajowa 4, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 855 12 44. Biblioteka Raczyńskich zaprasza również na spotkanie w ramach Wildeckiego Klubu Książki. Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem. 28 maja, godzina 18. Miejsce filia biblioteki, ulica Hetmańska 91. W majowym spotkaniu czytelnicy będą dyskutować o książce Rana Wojciecha Chmielarza. Jest to jeden z najbardziej znanych autorów polskich kryminałów. Czy śledztwo prowadzone przez detektywów amatorów Gniewomira Klementynę okaże się angażujące? Tego dowiecie się Państwo w bibliotece. Zapraszam serdecznie. Brama Poznania zaprasza na zwiedzanie. Tym razem zwiedzanie architektoniczne samego budynku bramy. Jak to działa? Brama Poznania zaprasza. 23 maja, godzina 16. Udział bezpłatny. podczas tego wyjątkowego zwiedzania będziemy mieli okazję zobaczyć instytucję trochę z innej, niecodziennej perspektywy. Przewodnik, przewodniczka pokażą nam, jakie techniczne rozwiązania umożliwiają funkcjonowanie jednej z największych atrakcji turystycznych Poznania. Centrum Szyfrów Enigma zaprasza 23 maja na znane Państwu warsztaty Przyda się, wyjątkowe warsztaty dla seniorek i seniorów. Bilet w cenie 25 zł. Zapraszam serdecznie. Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury zapraszają mieszkańców do udziału w projekcie Czerwiec 56 na Fyrtlach. W cyklu wydarzeń edukacyjnych historyczno-edukacyjnych odbywających się na Łazarzu i Jeżycach. W ramach projektu odbędą się niedzielne spacery historyczne po Łazarzu i Jeżycach, a finałem projektu będzie piknik rodzinny. Harmonogram bezpłatnych spacerów. 31 maja, godzina 15, spotykamy się na ulicy Gajowej przed dawną zajezdnią. 7 czerwca o 15 zapraszamy na dworzec zachodni PKP od strony Głogowskiej. A piknik kończący odbędzie się 27 czerwca. Bądźcie Państwo z nami. Zapraszam również w imieniu Domu Kultury na Skarpie. Zapraszam na potańcówkę przy kawie 29 maja o godzinie 19. Wstęp bezpłatny. W programie rewiowe przeboje oraz znane utwory taneczne wykonywane na żywo. Uczestnicy przeniosą się na chwilę w świat elegancji i dobrej zabawy. Dom Kultury na Skarpie, osiedle Piastowskie 104. Zapraszam. A teraz kilka słów o cyklicznym już, ale niezwykle interesującym wydarzeniu. Stowarzyszenie Marcelin Art zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Trybuny Kultury, skierowane do seniorek i seniorów, zatytułowane Przegląd artystów trzeciego wieku. W programie przewidziany jest przegląd artystycznej działalności osób seniorskich, który rozpocznie się występem Piotra Jurkiewicza. Przegląd artystów 24 maja, godzina 12, a miejsce Stadion Enea, klub B17, Bułgarska 17. Wstęp oczywiście wolny. W trakcie wydarzenia organizatorzy zapewniają dla uczestników kawę, herbatę, drobny poczęstunek. Spotkanie potrwa około 2,5 godziny, a w wydarzeniu mogą wziąć seniorzy udział wspólnie z rodzinami. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Traktu Królewsko-Cesarskiego. Trakt zaprasza do udziału w spacerach z okazji jubileuszu 20-lecia. Przewodniczki, przewodnicy oprowadzą uczestników po najciekawszych, najbardziej charakterystycznych, ale też często najmniej znanych miejscach w sercu Poznania. Najbliższy spacer, na który zapraszam, 30 maja, godzina 11. Spotykamy się pomiędzy mostami berdychowskimi, a spacer zatytułowany Zagórze. Od Mons Capituli do mostów berdychowskich. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Polskiego Teatru Tańca. Polski Teatr Tańca zaprasza na spektakl zatytułowany Wielkie Balety w Teatrze Tańca Bolero. 23 maja, godzina 17, wstęp wolny. Jeśli ktoś nie był jeszcze w Teatrze Tańca mieszczącym się na ulicy Stanisława Taczaka 8, warto to zrobić. Szanowni Państwo, zapraszam również, jak zawsze, na dyżury Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Rada Seniorów zaprasza na dyżury, które odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12 do 13 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulicy 3 Maja 46. Podczas dyżuru będzie można porozmawiać z członkami Rady, opowiedzieć o swoich wyzwaniach związanych z życiem seniora w mieście. Szczegóły Miejska Rada Seniorów, a kontakt pod numerem telefonu 61 878 51 89. Jak zawsze, zapraszam do Centrum Inicjatyw Senioralnych Mielżyńskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a numer telefonu niezmiennie ten sam. 61 847 21 11.
1: To adres i telefon, który każdy senior, myślę, już bardzo dobrze zna. Jeśli ktoś nie zna, to koniecznie powinien zanotować, bo w Centrum Inicjatyw Senioralnych będzie można szczegółowo dowiedzieć się o tym wszystkim, o czym dzisiaj była mowa, ale też pewnie uzyskać dużo, dużo więcej przydatnych informacji.
2: Zapraszam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i chyba dalej będziemy realizować nasze zamierzenia.
1: Psalmów, tak, cały czas, ale tak sobie spojrzałem do mojego kalendarza, 554 spotkanie.
2: O Boże,
1: to za tydzień będziemy mieli 3 piątki.
2: No to ładnie.
1: Tak, czyli jeszcze w maju 3 piątki, proszę Państwa.
2: To już drżę, kiedy będziemy spotykać się za 111 odcinków. O Boże, mam nadzieję, że szybko ten odcinek przeminiemy, albo w ogóle tę cyfrę...
1: Możemy zawsze go pominąć w numer.
2: Tak, w numer od razu.
1: Ale wtedy okażemy się przesądni po prostu, zupełnie bez sensu.
2: Zagralibyśmy
1: komuś tutaj na rękę, więc może jednak będzie normalnie.
2: Będzie normalnie, tak.
1: Psalm 29, pierwsze dwa wersety już omówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. To jest psalm omawiający majestat Boga wśród burzy, czyli taki jeden z tych psalmów mocno przyrodniczych. I dzisiaj będziemy kontynuowali ten psalm. Co czytamy?
2: Wie pan co? Ja bym chyba dał aż od 3 teraz do 8, bo to jest chyba jeden temat, który jest w sumie dosyć prosty, bo myślę, że się Państwo od razu domyślicie, o co chodzi, co zresztą pan Hubert już przed sekundą podał.
1: Burza.
2: Burza, tak jest.
1: Ja czytam, proszę Państwa. Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu, Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi, głos Pana pełen dostojeństwa, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawuł, głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
2: Tak.
1: Nie wiem, czy to nie jest psalm czytany albo podczas chrztu pańskiego, albo którejś takiej uroczystości, tak mi się wydaje, że to jest coś...
2: No też by mi się wcale nie zdziwiło, gdyby rzeczywiście coś takiego tam występowało, bo proszę Państwa, od razu zauważacie, że chodzi o to, co określamy mianem potęgi samego Boga, tej potęgi, która najbardziej jest widoczna w przyrodzie.
1: Właśnie tak, oczywiście. Psalm 29 to psalm na uroczystość chrztu pańskiego.
2: Chrztu pańskiego, tak.
1: Święto właściwie, nie uroczystość.
2: Tak, bo to jest też Pan, który korzysta, czy wykorzystuje przyrodę, czyli w postaci rzeki, jeżeli chodzi o uświęcenie tejże przyrody, poprzez rzekę Jordan. Natomiast tutaj mamy to właśnie, co do dzisiaj, proszę Państwa, wywołuje w nas wszystkich lęk. Lęk, i to dwojaki lęk, zawsze z powodu tego, co widzimy, czyli błyskawicy, oczywiście bardziej na podstawie tego, co już wiemy naukowo, że błyskawica czy piorun, jeżeli w coś uderzy, no to rzeczywiście rozwala to. Tego się bardzo boimy, w zależności od tego, w co uderzy, a zawsze wiemy, że w coś musi uderzyć. Jeżeli gdzieś tam uderzyłby w człowieka, no najczęściej kończy się to niestety śmiercią, ale też i potem huku, czy tego gromu, który rzeczywiście się rozlega i człowiek no nieraz naprawdę głuchnie. Ja zawsze tak wspominam te nasze biedne czworonogi, które mając słuch o wiele bardziej czuły niż my, rzeczywiście na burze reagują bardzo nerwowo, tak przynajmniej w większości, i trzeba je porządnie wytresować, żeby jakoś tak zachowywały się spokojnie, żeby miały świadomość, że nic im mimo wszystko

0: ponieważ w końcu te prawa naukowe ktoś ustanowił. I tutaj odnosimy się już ewidentnie do wiary, że te prawa ustanowił Bóg. Jeżeli mamy do czynienia, bo o ile się nie mylę, panie Hubercie, z plusem ziemskim i minusem chmurowym, chyba to wtedy następuje wyładowanie, bodajże tak chyba działa.
1: Bardzo burza. Możliwe, ja tutaj nie pomogę, bo nie pamiętam.
0: Ja też działa. Właśnie bardzo słabo, ale wiem, że to chodzi o ładunki elektryczne dodatnie i ujemne. I widzimy, że owszem, ktoś by mógł to powiedzieć, no co ma Bóg z tym wspólnego? No ktoś to właśnie tak ustanowił, że te ładunki ujemne i dodatnie się przyciągają. A więc mamy w tym momencie wyładowanie elektryczne i dlatego to stwierdzenie, które wynika właśnie z psalmu starożytnego, które oczywiście nie znając tychże zasad działania nauki, tenże autor przypisał istnienie burzy bezpośrednio działaniu Bożemu. My możemy powiedzieć, że wcale się nie pomylił, my tylko możemy bardziej powiedzieć z tytułu, no może pośredniego działania, że to Bóg jest ostatecznym źródłem tego, co następuje we wszelkich procesach światowych, czy działania, czy funkcjonowania praw przyrody, no bo On je takie ustanowił. One w tej chwili działają już samodzielnie. Bóg w to nie ingeruje, ale generalnie biorąc mamy do czynienia właśnie z tym, co i tak pochodzi od Pana Boga. Więc tutaj autor biblijny wcale nie stosuje żadnej przesady, tylko właśnie uczy nas, gdzie jako ludzie wierzący mamy szukać tych ostatecznych fundamentów działania praw przyrody i to te fundamenty odnajdujemy w Panu Bogu. To, jak one działają, to jest rzecz nauki, która potrafi je wyjaśnić, która potrafi nam je przybliżyć. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie tego, no to jest ewidentnie Bóg. To jest taka pierwsza sprawa. Druga, mamy opisaną potęgę Boga. To już trzeba rzeczywiście, znaczy pięknie, że tego typu psalmy się nam pokazują, ponieważ owo przypomnienie potęgi Boga jest nam wszystkim bardzo, a bardzo potrzebne. Po pierwsze po to, by wiedzieć, kto ostatecznie rządzi wszelkimi aspektami istnienia tego świata, również nauką, również działaniami czy prawami przyrody, kto je powołał do życia i kto się przez nie wyraża. I to wszystko jest w ręku Pana Boga. To jest ta pierwsza sprawa, a druga, proszę Państwa, byśmy właśnie nawet w naszych czasach dzisiaj nie ograniczali te obrazu Pana Boga tylko do właśnie takiego Boga miłosiernego, wybaczającego, Boga ciepłego, litującego się. To jest wszystko przepiękne, to jak najbardziej ma to znaczenie. Ale ten Bóg nie przestaje być także Bogiem potęgi, majestatu, ogromu, również straszliwości, co zresztą widać tutaj w tych działaniach przyrody, bo w końcu ta przyroda jest tylko wykonawczynią Jego woli. I oczywiście nie posuniemy się do tego, żeby stwierdzić, że za każdym razem w jakąś burzę ingeruje specjalna wola Boża, ale też wcale tego nie odrzucamy, że Pan Bóg może tak działać również, że poprzez burzę może wywołać wpływ na życie człowieka. Nie tylko, znaczy, no, tak może to wytłumaczę, z samego faktu tylko, że działa burza, ale poprzez burzę Bóg może mieć specjalne intencje wobec tych czy innych ludzi. Nikt z nas nie jest w stanie tego stwierdzić ani za, ani przeciw, bo Pan Bóg się posługuje swoimi prawami. Natomiast odrzucamy właśnie jako ludzie wierzący to, że w przyrodzie może cokolwiek dziać się zupełnie przypadkowo. Nie. Nie, nie. Jeżeli się dzieje tak, to dlaczego? To dlatego, że takie są akurat ustanowienia praw przyrody, ale z drugiej strony Bóg może te prawa przyrody wykorzystać w jakimś konkretnym celu, którym chciałby cokolwiek zakomunikować również ludziom. I dlatego też to, co tutaj autor nam opisuje, to jest jak najbardziej spójne, jak najbardziej dzisiaj na nasze czasy, właśnie po to, byśmy my również tego zjawiska, jakim jest burza, jakim są błyskawice, jakim są grzmoty i tak dalej, no nie traktowali w zupełnym oderwaniu od jego źródła, którym jest Bóg ustanawiający te właśnie prawa. Głos Pana więc pełen potęgi, głos Pana pełen dostojeństwa, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, cedry, czyli najwyższe drzewa, taki powiedzmy symbol tej potęgi przyrody ożywionej. Doskonale wiemy, że gdy piorun trzaśnie w drzewo, to je po prostu roztrzaskuje.

0: Dziękuję. Autor biblijny był tego świadkiem, co znowuż pozwala mu no tak wnioskować, że Bóg jest potężniejszy nawet od największych cudów przyrody czy tych części przyrody, którą są potężne drzewa, i Bóg potrafi je złamać jak zapałeczkę zupełnie właśnie poprzez poprzez wysłanie takiego pioruna, nie? Sprawie, że Liban skacze niby cielec, Syrion niby młody bawół, to są takie pasma wyżynno-górskie akurat w Libanie, gdzie ziemia gdzieś tam trzęsie się z tego potężnego uderzenia pioruna. Znaczy trzęsie w sensie, no nie chodzi oczywiście o trzęsienie ziemi, ale gdzieś tam jakiś odgłos tego pozostaje. Autor biblijny z pewnością był wystraszony, tak jak każdy z nas jest wystraszony wtedy, kiedy gdzieś tam piorun uderzy i mamy ten potężny huk i tak dalej, nie? Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, to już tutaj nic nie musimy mówić. Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Bardziej chodzi o południe Izraela, ponieważ Kadesz znajduje się już na pustyni judzkiej, tam w jeszcze nawet w południowej części, czyli widać, że z jednego krańca Izraela przenosimy się na drugi krańc, co znów nam pozwala myśleć o tym, że Bóg rządzi po prostu całą ziemią. Raz uderzy tu, raz uderzy tu. No i kiedy człowiek ma okazję to zaobserwować, to widzi przede wszystkim tę potęgę działania Bożego dosłownie wszędzie. Nie? Dziewiątka do jedenastki możemy już
1: czyli końcówka psalmu.
0: Kontynuować, tak.
1: Głos Pana zgina dęby, ogołaca lasy, a w jego pałacu wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako król na wieki. Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.
0: O właśnie. Ta dziewiątka, ona tak właściwie jeszcze trochę przynależy do
1: tego opisu burzy.
0: Do tego opisu burzy, bo widzimy, co jest również skutkiem. Bolesny poród kozic i ronienie owiec, oczywiście te, które są samicami ciężarnymi z powodu strachu po prostu, czyli przerażenia, kiedy Bóg uderzy nagle właśnie takim piorunem, no to może ze strachu spowodować poronienia zwierząt i autor też to wyraźnie widział, nie? Bolesny poród kozic, po prostu samice są tak przestraszone, przerażone wręcz, że powoduje to właśnie taki skutek. To jest akurat to, co należy do przyrody. Natomiast ta druga część jest piękna, że wszystko w jego pałacu, czyli w świątyni, woła chwała. Czyli ludzie, którzy uwielbiają Boga za tę potęgę, za ten majestat, i Bóg poprzez tę burzę straszliwość swojego majestatu ukazuje. No i to wywołuje oczywiście u ludzi, którzy są wiernymi czcicielami Pana Boga, wywołuje no, taki podziw, który zamienia się na oddawanie chwały Panu Bogu. To jest zresztą, proszę Państwa, bardzo nam takie wartościowe, ponieważ człowiek, który żyje w bliskości Boga, nie obawia się, znaczy w ogóle nie musi obawiać się jakiejkolwiek kary Bożej, bo nie żyje w stanie grzechu, no to oczywiście widząc coś takiego, widząc to zjawisko, no swoją drogą piękne, no co by nie powiedzieć, jest to piękne zjawisko, mówi: bądź uwielbiony Boże za ukazanie w taki sposób Twojego majestatu. A więc człowiek z definicji religijny, człowiek, który żyje bliskością Boga, to od razu swoją myśl skieruje właśnie ku niebu. Właśnie z tego tenże piorun się dobywa w kierunku ziemi. I to jest coś, co może budzić w nas również tęże w taki naturalny sposób wypowiadaną chwałę. No i potem mamy to, że Pan zasiadł nad potopem, Pan zasiada jako król na wieki. To ten werset przenosi nas już z burzy ku, no normalnie czemu mamy akurat tutaj ten motyw potopu? No bo burzy towarzyszą deszcze. Z reguły to wielkie, potężne ulewy. U nas, proszę Państwa, ponieważ ziemia jest płaska, to te ulewy, one się jakoś po ziemi rozejdą. Natomiast cały Izrael, tak de facto, poza północą, gdzie mamy odrobinę ziem nizinnych, to są jednak góry, to są wyżyny. I to są wyżyny skaliste, gdzie ta woda nie może wsiąknąć od razu w ziemię, tylko spływa potężnymi, bardzo szybkimi strumieniami, które Nazywają się Wadi czy Wadi, jak tam byście chcieli, to już jest nazwa arabska, ale ona istnieje. Krótkotrwałe, ale bardzo rwące strumienie wód, które powstają właśnie w wyniku ulewy, jaka nieraz spadnie na tamten rejon i ta ulewa, mówię, ta woda nie mając gdzie, znaczy nie mając czasu, by się wchłonąć, ona po prostu spływa gwałtownymi strumieniami, co powoduje, czy może powodować, no, w przypadku dużej ulewy, nawet jakieś podtopienia, mówię podtopienia, wręcz zalanie jakiegoś tam terenu, albo wodę tak gwałtowną, że ona potrafi, jak to zwykle bywa, zwłaszcza w górach, zmywać wszystko, co napotka na swojej drodze. I tu to stwierdzenie, że pan zasiadł nad takim potopem, to oznacza, że wszystko, co jest związane z burzą, z ulewą, no jest dziełem Boga i dlatego pan jako król nad tym panuje. I stwierdzenie, że pan jako król zasiada na wieki, no to jest ewidentnie związane z wiecznością Boga, bo tu już nikt nie ma wątpliwości, że Bóg nie przemija i zjawiska te tak długo jak Ziemia będzie trwała, zjawiska te będą się powtarzały, a więc autor, ponieważ nie wie jak długo ona będzie trwała, pisze, że Bóg i tak będzie zasiadał na wieki, tak długo jak ten świat będzie istniał, Pan będzie nad tym światem panował. A werset 11 to już jest właśnie taka prośba związana właśnie ze specjalną relacją tegoż potężnego, majestatycznego, straszliwego Boga ze swoim ludem. A więc ten Bóg, który tak straszliwie wstrząsa całą pustynią czy całą ziemią, okazuje łaskawość oczywiście swojemu ludowi i to znowuż Państwo wiecie, bo już naprawdę tysiące razy chyba powtarzaliśmy, że to się dzieje wszystko na fundamencie przymierza, tego przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Ostatnim przymierzem było przymierze z Mojżeszem, czy przez pośrednictwo Mojżesza, i to Państwo pamiętacie, że to przymierze domagało się wierności ludu jego Bogu, czyli posłuszeństwa. Jeżeli ten lud jest posłuszny, to Pan zawsze będzie miał wobec tego ludu postawę życzliwości, pomagania, ochrony, prowadzenia, nauczania, czyli wszystko to, co jest potrzebne w tej prawdziwej relacji Boga do swojego narodu. Widzicie Państwo, że nie jest on tutaj nazywany ojcem narodu, czyli tym, który się ściśle opiekuje, jednak Panem. To poczucie majestatu Boga u autora tym razem przeważa, ponieważ on był, zdaje się, pisząc ten psalm, mógł być świadkiem minionej dopiero burzy. A więc Pan da siłę swojemu ludowi, no bo ta wielkość burzy, straszliwość burzy, pioruna czy grzmotu pokazuje, jak wielki jest Bóg, a więc ten Bóg tej siły swojemu ludowi udzieli i ten Bóg będzie błogosławił twój lud, darząc go pokojem. Co to oznacza, proszę Państwa, że autor chce powiedzieć: Boże, twojego straszliwego majestatu nam wystarczy, żadnej wojny już nie potrzebujemy, również ze strony człowieka. A więc ten Bóg, który jest Bogiem majestatu niezwyciężonego, majestatu, który nie ma sobie równych, będzie życzliwy i łaskawy dla swojego ludu. To jest bardzo, a bardzo wartościowe, bo przecież ten werset 11 jest po prostu wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary: Bóg, który przed chwilą okazał swoją potęgę i straszliwość w przyrodzie, czy poprzez przyrodę, jest zarazem Bogiem życzliwym, łaskawym, dobrym dla ludu, który wybrał na mocy przymierza i oczywiście do ludu, który okazuje mu przez to wierność. Proszę Państwa, to posłuszeństwo ludu nie jest zbyt trudne, jeżeli lud jest przerażony potęgą Boga, siłą rzeczy, bo nawet, proszę Państwa, sami to po sobie widzimy, że kiedy gdzieś tam człowiek trafi na burzę, no to wtedy rzeczywiście myśli mu naprawdę pobożnieją, bo wtedy, kiedy gdzieś tam przeżywamy te potężne grzmoty, te błyskawice i tak dalej, no to człowiek rzeczywiście czuje się bardzo, a bardzo mały, zupełnie bezbronny wobec potęgi tego, co jest udziałem danej chwili. I dlatego wtedy człowiek pobożny pomyśli od razu o tym: Boże, jak to dobrze, że oprócz majestatu i potęgi, straszliwości, jesteś jeszcze Bogiem dobra, Bogiem życzliwości, łaskawości i my wierzymy, że jako taki będziesz obdarzał swój lud właśnie tym, co jest najważniejsze, czyli zarówno siłą, pokojem, no i trzeci wyraz to jest jest błogosławieństwem. Tyle chyba możemy powiedzieć
1: na temat. Tyle o tym 29 tak. Rzeczywiście. Zaraz przejdziemy do psalmu 30, ale zróbmy sobie krótką przerwę w międzyczasie.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Psalm 29 omawialiśmy przed przerwą. Teraz przechodzimy do psalmu 30, czyli psalmu, który jest podzięką za wybawienie od śmierci. Psalm, pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni Dawidowy. To jest ten pierwszy werset taki techniczny, od razu go przeczytałem. A omawianie tego psalmu, co będziemy teraz czytać? Które wersety?
2: No, od wersetu sądzę, że drugiego do czwartego, bo to jest 2-4. Państwo od razu zauważycie, że to jest chyba ten zwrot autora taki indywidualny, podczas gdy od czwórki mamy zachętę już skierowaną do jego współziomków. Także 2-4 spróbujmy.
1: Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. Panie mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
2: Oczywiście, widzicie Państwo.
1: Piękna modlitwa.
2: Tak, jedno słowo, którym te trzy wersety można by spiąć, to jest...
1: Dziękuję.
2: Tak, wdzięczność. Tak jest, wdzięczność za to, co gdzieś tam autora spotkało. Autor nam nie mówi, o co chodzi. No, chociaż możemy po wersecie drugim spodziewać się, że to był jak zwykle bardzo częsty i w starożytności, a także dzisiaj, proszę Państwa, napaść, taka, napad wrogów, nieprzyjaciół. Każdy z nas ich, zdaje się, ma, nawet możemy o tym nie wiedzieć. Zawsze targają ludźmi uczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne, i nawet tym z nas, którym się wydaje, że żyją na tyle spokojnie, na tyle cicho, że naprawdę wrogów nie mają, proszę Państwa, zawsze pozostaje ten wróg ostateczny, którym jest szatan, nasz odwieczny nieprzyjaciel, i którego zadaniem jest podjudzić inne osoby właśnie do tego, żeby gdzieś tam przeszkadzały tym, którzy chcą prowadzić spokojny żywot, wierny Panu Bogu poprzez posłuszeństwo. I tak nam się wydaje, że my to już jesteśmy tacy mali, tacy nic nieznaczący, że naprawdę wrogo nie mamy. Jest to prawda, że im człowiek wyżej pnie się w tej drabinie społecznej, czy to poprzez władzę, czy to poprzez majątek, czy to poprzez popularność, to zdecydowanie wzrasta liczba tych, którzy z jakichś powodów są mu przeciwni. Każdy z nas tego doświadcza. Ja, proszę Państwa, jestem przeszczęśliwym człowiekiem właśnie z tego powodu, chociażby, że stoję na samym dole. To znaczy, nie mam już żadnych apetytów, by się starać o cokolwiek. To znaczy, jeżeli chodzi o zasoby materialne, mam tyle, że się mogę cieszyć, bo mam już emeryturę. Po drugie, apetytów na władzę żadną nie mam, na popularność też nie, bo jeżeli już, powiedzmy, gdzieś tam człowiek jest znany, co akurat być może teraz wykorzystam tę chwilę, by bardzo Państwu podziękować za wszystkie wyrazy naprawdę takiej życzliwości, dobroci, jakie czasami spotykam. Bo właśnie ktoś mi tam powie, a słucham księdza audycji i tak dalej, tu mi pomagają, tu się akurat to sprawdza, czyli to czy tamto, to już jest ta popularność, która, proszę Państwa, nie jest przeze mnie chciana. Ja specjalnie nie dbam o to, bo naprawdę cenię sobie taki spokój życia codzienny, który mam, i jeżeli, powiedzmy, gdzieś tam jestem rozpoznawalny, to ja się mogę o tyle z tego cieszyć, że poprzez to, co człowiek czyni, właśnie poprzez to, że może komuś pomóc, że tam jakieś jedno, drugie, trzecie zdanie gdzieś tam wpłynie na co, że, no powiedzmy na to, że gdzieś tam człowiekowi to w takiej czy innej sprawie pomoże, albo wpłynie na może lepsze jego samopoczucie, albo może umocni wiarę, co by było najlepsze, to zupełnie, proszę Państwa, wystarczy. Tymczasem człowiek ma świadomość tego, że szatan nie zasypia gruszek w popiele i zawsze gdzieś tam będzie ktoś, kto albo będzie, powiedzmy, może nie tyle knuł nawet, bo naprawdę sprawdza się to zupełnie. Im mniej mniejsze mamy ambicje, tym naprawdę człowiek żyje o wiele spokojniej, ale też właśnie tak tytułem samego wypróbowania tej wierności nieraz znajdą się również tacy, którzy gdzieś tam właśnie będą chcieli czy to szkodzić, czy nawet chociażby skrytykować, czy obmówić, czy cokolwiek innego. O, każdy z nas, proszę Państwa, coś tam czy kogoś takiego ma. Autor biblijny też oczywiście ma, my nie wiemy tak de facto, kim on jest, No, do tytuł wskazywałby, jeżeli chodzi o psalm Dawidowy, jeżeli byłby to król, no to już jest ten, który jest w ogóle na wierzchu struktury społecznej, dlatego ten tych wrogów może mieć ewidentnie więcej. My, proszę Państwa, też to widzimy, kiedy patrzymy odrobinę, co Wam odradzam, jak tylko mogę, patrzenia na świat naszych polityków, no to jedni są wrogami drugich i dlatego też, znaczy wrogami w sensie takim, no że to jest, no to są tacy przeciwnicy i tak dalej, no każdy usiłuje bronić swojego stanowiska i tak dalej, więc są napastliwi, atakują siebie wzajemnie i tak dalej, więc ja mówię, że szczęśliwi są naprawdę ci, którzy mogą żyć spokojnie, ja daj Boże, do takich szczęśliwców się zaliczam i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że jestem na samym dole zupełnie, że ostatecznie biorąc już tylko to, co czynię, to już jest dla tego ludu Bożego, który jest ludem bazowym, czyli dla tych ludzi, którzy tak jak myślę większość z Was żyją sobie najzupełniej normalnie, pracują, starają się, niekiedy cierpią, poświęcają się dla rodzin, czyli właśnie stanowimy to, ten czy tę część ludu, w której Bóg sobie specjalnie upodobał, ponieważ lubi lud prosty. Lubi lud, który mu ufa właśnie tytułem dziecka. Znaczy tytułem, no, tak jak dziecko, czy na modłe dzieci. A więc uradowałeś, bo nie uradowałeś wrogów moim kosztem, to znaczy nie odegrali się na mnie za coś, albo mnie nie zaatakowali. Cokolwiek by to było, proszę Państwa, to czy mniejsze, czy większe wydarzenie, czy bardziej bolesne, czy mniej, zawsze jednak się czegoś możemy spodziewać. Natomiast Pan Bóg czuwa. Czuwa. I jeżeli uzna, że ktoś może nam szkodzić i to no, byłoby bardzo niepożądane, czy miałoby bardzo niepożądane skutki, to Bóg nas będzie chronił. Proszę pamiętać, to jest to, co zawsze lubię sobie przypominać, a nawet jeszcze, no dzisiaj muszę powiedzieć, miałem w porannym Słowie Bożym stwierdzenie, że cokolwiek Bóg dla nas czyni lub czego nie czyni, to zawsze czyni to dla naszego dobra. Mhm. A tym dobrem jest jednak dobro wieczne, nie dobro doczesne. I dlatego nieraz Bóg dopuści, ażebyśmy my odczuli na przykład skutki nieżyczliwości innych ludzi. Ale dopuszcza to po to, byśmy my siebie sprawdzili, na ile potrafimy Jemu ufać i na ile potrafimy obronić się przed odwetem, bo to jest też bardzo ważne. Ale tu już, proszę Państwa, zaczynam iść zupełnie na boki, więc mamy tylko kwestię wrogów. Cokolwiek byście chcieli, wsadźcie w to pojęcie, w relacje Was do nich, czy tam ich do Was. No niemożliwe jest, żebyśmy my żyli tak zupełnie, zupełnie spokojnie, bo pełen spokój będziemy dopiero mieli w niebie. Natomiast werset trzeci ukazuje nam właśnie to, co jest bardzo ważną i poprawną postawą człowieka w niebezpieczeństwie. To znaczy wołanie do Pana.
1: Wołałem, a Pan nie uzdrowił.
2: Że... Tak. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z jedynym adresatem, który nigdy nie zawodzi, który zawsze jest najsilniejszy. Cokolwiek by się działo, wołanie do Pana Boga zabezpiecza nas przed bardzo wieloma działaniami złymi. Działaniami czy wyborami, które gdzieś tam moglibyśmy nieroztropnie podjąć bez odwoływania się do Pana Boga. Ponieważ człowiek od razu, gdy odwołuje się do Pana Boga, owszem, wyraża swój strach, nawet nieraz panikę czy przerażenie działaniem nieprzyjaciół, ale ostatecznie wie, że Bóg jest tym, który zawsze staje po stronie człowieka sprawiedliwego, zaatakowanego i człowiek się naprawdę o wiele szybciej uspokaja. A więc wołałem do Ciebie, stwierdzenie Tyś mnie uzdrowił daje nam tutaj, proszę Państwa, także sugeruje nam, że autor mógł zachorować i dlaczego mówimy, tutaj akurat łączymy. Proszę Państwa, w wielu psalmach, jak też i w sytuacjach, działanie wrogów uaktywnia się, zwłaszcza wtedy, kiedy dany człowiek jest chory. Dlaczego? Mhm. Bo chory człowiek jest słaby. I on niewiele może. Poza tym z teologicznego punktu widzenia, chyba też już kiedyś tam wspominałem Państwu, choroba była w starożytności postrzegana jako dowód niełaski Bożej. A więc jeżeli ktoś jest chory, to znaczy, że Bóg go opuścił. I teraz w tym momencie człowiek jest sam, nie ma tej ochrony Bożej, tak przynajmniej wtedy powszechnie myślano, nie ma tej ochrony Bożej, a więc huzia na juzia, więc możemy go zaatakować, możemy na nim tę zemstę wywrzeć, naszą za cokolwiek i możemy mu szkodzić, ponieważ Bóg go opuścił, bo choroba jest dowodem na to właśnie, co pokazuje się, że ktoś jest w niełasce Bożej. My oczywiście wiemy,
1: że to tak nie działa.
2: Nie działa, ale to dopiero będzie Księga Hioba, która nam o tym wyraźnie powie, że Bóg niekiedy chorobą poddaje, czyli jako próbie, tytułem próby poddaje swoich wiernych i nie oznacza to, że on człowieka opuszcza, to tak za każdym razem nie jest. Może tak być, proszę Państwa, ja to zawsze podkreślam. To, że nieraz Bóg działa z innych przyczyn, nie oznacza, że rezygnuje z tego, co było od najdawniejszych czasów myśleniem pierwotnym, że choroba jest formą kary Bożej za jakieś grzechy, za jakieś postępowanie niegodziwe i Bóg przypomina o tym właśnie człowiekowi, żeby zrezygnował z tejże niegodziwości, bo inaczej to może się to pognębić. Choroba jako wyraz upomnienia Bożego, czy właśnie kary Bożej jest ewidentnie zrozumiała. I to jest, proszę Państwa, znaczy jej sens jest zrozumiały w świetle wiary. I dlatego nie wykreślajmy tego. I nie zawsze mówmy, że Bóg poprzez chorobę poddaje ludzi próbom. Nie. Znaczy, owszem, może to być próba. No, kiedy na przykład weźmiemy małe dzieci, które są chore, no one nie są niczemu winne. I tu ewidentnie może być próba nie tylko dla samego dziecka, ale też dla wiary rodziców. Przykładowo, no z jakich powodów Bóg posługuje się cierpieniem, no to on nam nie będzie wyjaśniał, bo on się nie będzie tłumaczył przed nami. To my staramy się w jakiś sposób zrozumieć sens tego, co się z nami dzieje. Natomiast to, że Bóg ma prawo o tym decydować, tak, choroby pojawiły się jako skutek grzechu, bo wszelkie choroby, które budzą ból, zostały już zaanonsowane przez Pana Boga jako kara, która spadła dokładnie na niewiastę, ale tak de facto na każdego człowieka właśnie z tytułu grzechu. Ponieważ my mamy zawarte w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego, no to podlegamy temu wszystkiemu, co jako skutek grzechu nastało na tym świecie. A to są również właśnie choroby, czyli wszelkie zło, także to egzystencjalne, które może nas dotykać. I proszę Państwa, Bóg jednak działa. A więc Ty mnie uzdrowiłeś w jakikolwiek sposób. Nie wiemy. To może być na przykład przez lekarza, jakieś przez medykamenty, przez jakąś kurację, bo Bóg działa tak i tak. Bóg jest, autor tylko pisze, że Bóg jest uzdrowicielem ostatecznym. Natomiast jakimi metodami może się posłużyć? Czy przez człowieka, czy przez odpowiednie leki, czy przez zioła i tak dalej. W starożytności już też tego typu sprawy znano. I stąd też właśnie mówimy, że tutaj przez tego typu sprawy. Właśnie po to Bóg nam dał rozum, żebyśmy my go wykorzystywali. To my niestety w naszych czasach oduczyliśmy się bardzo szybko wszystko dosłownie, co tylko możemy odrywać od Pana Boga i przypisywać to wyłącznie działaniu różnego typu praw, związków i tak dalej, czy fizyki, czy chemii, czy medycyny i tak dalej. Bóg pozostaje zawsze ostatecznym źródłem wszystkiego, bo te prawa, które widzimy w naukach ścisłych, ostatecznie my oczywiście jako wierzący, to my przypisujemy i to bardzo słusznie Bogu. Ta ostateczność to jest Jego sprawa. To już Państwu to mówiłem, tak jak było to w psalmie 29, w przyrodzie reaguje Bóg w taki czy inny sposób. Tak samo reaguje we wszystkich prawach naukowych, bo On je ustala. I stąd też odwołanie się do Pana Boga jest jak najbardziej na miejscu. To, że dzisiaj ktoś tam powie, że czy niedawno tak miałem okazję gdzieś tam to zaobserwować, że tak ludzie, niektórzy z takim uśmieszkiem traktowali starodawny, bardzo starodawny zwyczaj wystawiania świec w Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego na okna, albo stawiania, jeszcze lepiej, świec, gdy jest burza. No pomyślą, co ma piernik do wiatraka. Pewnie, że burza działa tak, jak działa dzisiaj. My się odwróciliśmy od tego zupełnie. Ludzie byli wtedy nie tylko bardziej wierzący, ale bardzo mieli takie właściwe podejście właśnie do potęgi przyrody i że wystawiali świece na znak wiary i prośby do Boga, żeby miał w opiece to nasze domostwo. Przecież to wtedy, kiedy to ludzie czynili niemal powszechnie, wtedy jeszcze nie było przynajmniej tak częstych piorunochronów. To, co my mamy dzisiaj. I wobec tego, proszę Państwa, to, co jest bardzo, a bardzo niebezpieczne w naszych czasach, kiedy my poprzez liczne odkrycia naukowe uczymy się kpić z Pana Boga, to znaczy lekceważyć Jego wpływ na przyrodę, zaręczam, że Pan Bóg tego bardzo nie lubi i nieraz doprowadzi z wielką łatwością do takich sytuacji, gdzie człowiek stanie mimo całej potęgi nauki bezradny, ponieważ gdzieś tam dzieje się to tak, że właśnie my myślimy, że jeżeli już opanowaliśmy wszystko i ta nauka już jest tak daleko posunięta, to my już do niczego Pana Boga nie potrzebujemy. To jest bardzo, a bardzo błędne i to świadczy o pysze ludzkiej i Pan Bóg tego, zapewniam, nie będzie długo tolerował, ponieważ Bóg nie znosi kłamstwa w życiu człowieka. Jeżeli ktoś za bardzo ufa nauce i w pysze swojej uważa, że Bóg już nie ma tutaj nic do czynienia, bo my odkryliśmy te czy inne prawa, owszem, Bóg nam na to pozwolił, bo dał nam rozum. Natomiast nie może to iść w kierunku właśnie negowania ostatecznej władzy Pana Boga nad wszystkimi przejawami naszego życia, do którego zarówno, znowuż nawiążę do ubiegłotygodniowego psalmu 29, do którego należą te czy inne ewenementy natury, jak też i te choroby, które gdzieś tam się biorą. Zresztą Państwo patrzcie, z iluś chorób potrafimy się wyliczyć i mamy na ich wyleczyć, a na ich miejsce mamy 10 nowych. I tak to życie nam się właśnie tutaj gdzieś tam kołacze. Nie? Chyba już, zdaje się...
1: Tak, już przyszedł koniec dzisiejszej audycji. Stawiamy kropkę i będziemy kontynuowali opowieść o tym psalmie za tydzień.
2: Za tydzień, dobrze.
1: A za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg Biblii.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy i zapraszamy na 702 notowanie listy z mocą. Dziś będzie męskie granie.
2: Dokładnie.
1: Na kolejne notowanie zaprasza Dariusz.
2: I Paweł.
1: Witamy serdecznie. No dziś inaczej niż zwykle, bo dziś też w innym składzie. No niestety Ewa dziś nie dotarła do nas, więc mam nadzieję, że nadrobi zaległości w przyszłym tygodniu, a że dziś będzie po drugiej stronie radioodbiornika. Okaże się za chwilę. Pojawi się post na Facebooku, tak?
2: Tak, powinien już albo już być, albo będzie za no to minutę.
1: Sprawdźcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. Dajcie znać na Facebooku, kliknijcie albo pozdrawiajcie. My wasze pozdrowienia na pewno przeczytamy na antenie. Za chwil kilka w późniejszej części audycji zaglądniemy na media społecznościowe, a teraz może muzyka na początek. Dziś mamy nowość.
2: Propozycji drugiego planu.
1: Czyli kto się kryje pod tym projektem?
2: Marcin Styczeń.
1: Zgadza się. Utwór Zawracaj nas, erden.lista.182, po raz pierwszy w naszej poczekalni, jak przypadnie wam do gustu oratorium Marcina, no to teraz się przekonamy my też. Ja mam po raz pierwszy przyjemność, nie wiem czy ty Darku udało ci się wysłuchać przed audycją.
2: No to tutaj debiut w naszej liście, więc tutaj...
1: No to zupełnie zmieniamy klimat, zamieniamy się w słuch. Pamiętajcie, ślemy niezmiennie 71 48.

0: Drzew jest Nazaretu w wykonaniu Marcina Stycznia, czyli projekt święty drugiego planu. No, jak myślisz, będzie notowanie?
1: Zobaczymy. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
0: Mieliśmy już utwory podobne, no i całkiem nieźle sobie radziły, a zobaczymy, jak będzie to w wykonaniu świętego drugiego planu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby klimat oratorium zostało z nami na dłużej. rden.lista.182 i to wszystko.
1: Wszystkie nasze propozycje, tak, ale czekamy na kolejne, jeżeli macie coś, co chcielibyście, żeby tutaj w naszej liście z mocą, żebyśmy zagrali, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i tutaj, tak jak właśnie Marcin skorzystał z tej okazji, dzisiaj puściliśmy, zobaczymy, czy za tydzień dalej będzie w poczekalni jako propozycja, czy już w liście. No, wszystko zależy od was, a my zaczynamy naszą listę z mocą, już notowanie właściwe.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A zaczynamy tak trochę słodko-gorzko, bo z jednej strony ostatnie miejsce, więc tak trochę smutno, ale dobrze, że jednak się utrzymali na naszej liście. Mniejsze granie.

0: Pierwsze granie ciągle z nami. Im się udało. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia dziś. No właśnie, może garść statystyk jeszcze uzupełnimy, co się wydarzy dziś na liście?
1: A, no tak. Mamy 6 awansów, mamy 8 spadkowiczów, mamy 4 pozycje, które utrzymały lokaty i mamy jedną nowość. Kto w tamtym tygodniu słuchał, no to wie, co to za nowość. A kto nie słuchał, no to się dowie.
0: Za chwil kilka, ale na razie przechodzimy do naszych spadkowiczów. Ania Jaskierska znowu w dół, jedno oczko tym razem. Porywa nas, no, trochę mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie. Arden.lista.113 ślemy pod numer 7148.

0: Jaskielska nam zagrała. Czy was w tym tygodniu porwała? Znaczy, czy porwie was w tym tygodniu? Zobaczymy już za tydzień. Na razie lekki spadek, ale spada się po to, żeby można było się odbić.
1: Czekamy na was na Facebooku, a my teraz lecimy na spotkanie z Marią Bober. Moc słowa również spada jedno oczko, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Utwór zgromadził tylko 11 punktów. Erden.lista.146.

0: śmierć i życie są w mocy języka. A kto...
1: Maria Bober przedstawiła nam moc słowa. Spadek w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Ale my mamy
2: to,
1: nadzieję.
2: Co robimy najbardziej.
1: Mamy nadzieję.
2: To oznacza wielką zmianę.
1: Tak. Okazuje się, że Marcin Wargocki z utworem Jesteś już nie jest na naszej liście, ponieważ Marcin Wargocki jest z utworem Nadzieja. Żeby nie powiedzieć przy nadziei, bo to nie tak.
2: Ale Marcin Wargocki jest i będzie z nami na pewno kolejne tygodnie. No wielka zmiana. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Na razie skromnie z pozycji 17. Dzięki waszym głosom. Pamiętajcie, niezmiennie złoty 23 każdy SMS, a za każdego dodajemy 10 punktów. Warto głosować erden.lista.181.

0: Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł? Na nadzieję? Czy na jesteś?
1: Myślę, że na nadzieję, bo to zawsze coś nowego i świeżego.
0: A fajnie, tak, ja wiem, że gusta się nie dyskutuje, no myślę, że nadzieja zrobi lepszą karierę. No nic, w każdym razie pierwsza, jedyna dziś premiera za nami, Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, teraz czas na pozycję 16. Tu już weteran.
1: Weteran, tak, Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz spada z 14 na 16. Jeżeli chcecie, żeby się odbił i poszedł w górę, to ślijcie SMS o treści rn.lista.166 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów zdobył 14.

0: Szkocji, jego płaszcz, dwa oczka w dół w tym tygodniu, tylko punktów 14. No wesprzyjcie Grzegorza, głosujcie najlepiej smsowo rden.lista.166. Teraz pierwszy awans dziś.
1: Tak, patrzę właśnie, że głównie ci spadkowicze to są soliści, a może właśnie tutaj sukcesem w tym tygodniu jest śpiewać nie solo, a w duecie albo w grupie, tak jak robi to Aaron i Crux z utworem Anioły. Jest to nasz dzisiejszy pierwszy awans z 16 miejsca. rden.lista.142 punktów 15.

0: anioły nas widzą? No, wszystko zależy, czy anioły widzą, że Aaron i Klux wspinają się tutaj w naszej drabince do góry, no to patrz, musimy na to, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: Tak patrzę, faktycznie chyba soliści będą mieć podgórkę w dzisiejszym notowaniu, chyba się to będzie sprawdzać. Patrzę do przodu na kilka pozycji. Na pewno się zgadza również na pozycji 14, 13, no na 12 już chyba nie. No ale to będzie wyjątek. Dobrze, na razie na pozycję 14 zaglądamy. Tu jest awans. Jedno oczko w górę. San Giuseppe Gangsta, Catholic Punk, Zarden.lista.164 punktów 21.

0: pozycja 14. Tak, 14 należy w tym tygodniu do San Giuseppe Gangsta. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, możecie również głosować na stronie internetowej, ale taki głos to tylko pół punktu, a SMS to aż 10, więc 20-krotne przebicie. Jego koszt niezmiennie od lat na 100 zł, 23 całkowity koszt. W przypadku San Giuseppe wysyłamy pod numer 7148 o treści rden.lista.164.
1: A na miejscu 13 mamy kolejnego spadkowicza. Tym razem jest to ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. rden.lista.902 punktów 22.

0: Kukut. Na pozycji 13 ksiądz Jakub Barczak. Przy okazji pozdrawiamy Karola. Jeśli chcecie usłyszeć Karola nie w studiu, listy z mocą, a na żywo, zapraszamy do Tarnowa na Juvenalia. Możecie na żywo zobaczyć, usłyszeć. No i kto tęskni za Karolem, tak jak my, spotkać się z Karolem Gutem. Zachęcamy. Pogoda na pewno dopisze, ma być grubo powyżej 20 stopni. Już zostaje z nami ta pogoda na dłużej. Mam nadzieję, już nie będziemy narzekać na pogodę. No chyba, że będzie za gorąco. To wdzięczny temat na narzekanie. Dobrze, to tyle o pogodzie. Czas na pozycję 12. A tu kto się w tym tygodniu wdrapał?
1: Celia awansowała o jedno oczko z utworem Do Betlejemu. rdn.lista.169 punktów 26.

0: wydawało się, że już powoli się żegnamy z Celią. Tak przed wakacjami, a to proszę. Jednak zwrot. Zobaczymy, czy to na dłużej. Do Betlejemu ardyn.lista.169.26.
1: Tytuł o wakacjach. Część się pewnie już rozmarzyła, a my tutaj...
0: Upalnie wręcz będzie.
1: A my tutaj wchodzimy ze styczniem. Marcinem, styczniem. Na 11 pozycji spadek z 8 dzisiaj i spory 3 oczka w dół. rdn.lista.170, jeżeli chcecie na Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku głosować, w tym tygodniu zdobył 29 punktów.

0: to u nas anomalie pogodowe w styczniu, takie ciepło.
1: Waj.
0: Zamykamy drugą dziesiątkę utworem Noc Pojedynku. No niestety spadek, tak jak mówiłeś, 3 oczka w dół. No zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu, żeby było lepiej. Głosujcie jak ten lista.170.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwierają nam najmłodsi. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, czyli mamy znowu tutaj projekt i jest pozycja utrzymana z tamtego tygodnia, więc coś w tym jest, że w grupie raźniej w naszej liście, jeżeli chcecie, żeby GG Duo powędrowało jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.172 na numer 7148, a w tym tygodniu zdobyli 33 punkty.

0: Fantastyczne spotkanie z sześciosobową rodzinką gąsiorów, czyli projekt 6 GG Duo 6G. Narodzenie utrzymują pozycję sprzed tygodnia. Arden.lista.172 punktów 33. Czas na dziewiątkę,
1: a na dziewiątce utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Erden.lista.026 punktów 36.

0: siostra Julita Zawadzka, stabilnie na pozycji 9. Utwór Czuwajmy, no słabiutko, jeśli chodzi o wasze głosy, zaledwie 36 punktów, no ale to zawsze jest szansa na lepiej, żeby tak było. Głosujcie rdn.lista.026.
1: Ja widzę, że tutaj głosy powędrowały, ale na miejsca trochę wyżej i to jest duże przekierowanie, ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie idziemy już tutaj do miejsca 8 i mamy tutaj Adama Rymarza z grupą Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej, no spadek z miejsca 5, też 3 oczka w dół, szkoda. Jeżeli chcecie, żeby ta tendencja była odwrócona i jednak Adam Rymarz powędrował bliżej niż dalej podium, głosujcie, wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.124. Możecie też głosować na listazmocą.rdn.pl. A w tym tygodniu 43 punkty Adama Rymarza.

0: bliżej, mocniej więcej. No nie jest ani bliżej, ani więcej, jeśli chodzi o miejsce i punkty, ale może się zawsze to odwrócić. Wszystko w waszych rękach. rdyn.lista.124. Przypominamy, że czekamy na was na Facebooku. Zaglądajcie na profil Listy z Mocą. Pozdrawiajcie, przeczytamy wasze pozdrowienia. Zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy, ale na pozycję siódmą.
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna utrzymali pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.156 punktów 53.

0: nasz duet na pozycji siódmej. Można słuchać bez końca, bez dna ocean. W wykonaniu Mariusza i Agnieszki utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. rdn.lista.156.
1: A teraz potężny awans o 5 oczek w górę. Apele z tamtego tygodnia tutaj zrobiły robotę. Dzikie serca z drugiej dziesiątki wskoczyły na pierwszą dziesiątkę, z 11 na 6 miejsce. Stać się kimś, taki utwór prezentują. rdn.lista.162 punktów 69.

0: prosi twoje rzęsy, zimny powie przypie twarz.
1: Bawimy się razem z dzikimi sercami. Bawi się też pewnie Ewa, dała znać, że z nami na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że za tydzień będziemy w komplecie. Pozdrawiamy również małego Ignasia, mam nadzieję, że najmłodsi też są z nami. Byli już na liście z mocą na pozycję 10. I mam nadzieję, że są przed radioodbiornikami. No dobrze, dzikie serca za nami, stać się kimś. rdn.lista.162, kto przed nami?
2: Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z 6. Pną się do góry nasze świeżynki. Już w sumie taka nieświeża nowość, bo Marcin Wargowski jest naszą nową świeżynką na naszej liście, ale no stosunkowo niedawno wskoczyli i już robią podjazd pod podium. Co tydzień coraz wyżej, co tydzień coraz bliżej. Jak będzie za tydzień, czy to już będzie miejsce 4, może 3. Wszystko zależy od was i od waszych głosów. rdn.lista.180 na numer 7148 w tym tygodniu zdobyli 109 punktów.

0: Całkiem nieźle radzi sobie kapela N. No już na piątkę z plusem. Mam nadzieję, że będzie walka o podium, chociaż w tym tygodniu no to tak jak mówisz, że no, walka do samego końca trwała, może nawet nie o podium, a o zwycięstwo. Komu się udało? No są zmiany. Same zmiany na podium, więc warto zostać do samego końca. Anioł Pański na pozycji 5 erden.lista.180.
1: A na pozycji 4 uplasował się tak jak tydzień temu, 2 tygodnie, 3, 4, 5, z jednym wyjątkiem po drodze, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. erden.lista.116 punktów 116.
2: I cóż mogę ci dać? Zniecierpliwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

podium, tak jak w ubiegłym tygodniu. No, dużo zabrakło do podium. Może tylko jedno oczko, ale w punktach to jest przepaść. Żeby ją zmniejszyć, głosujcie rdn.lista.116 punktów. Czy to zbieg okoliczności? Również 116, więc bardzo łatwo zapamiętać. Głosujcie.

0: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim uplasował się Tylko Jezus, zespół z utworem Ja kłania. Mamy spadek delikatny, bo z drugiego miejsca, ale no na tym podium właśnie te jedno oczko boli jak 4 czy 5 w dół na tych niższych miejscach. Jeżeli chcecie, żeby powrócili na miejsce drugie, a może powalczyli o miejsce pierwsze, głosujcie rdn.lista.940 punktów 488.

Święty, święty, śpiewa tylko Jezus. Na trzecim miejscu. Co będzie za tydzień? Zobaczymy, a my zobaczymy na szybko na Facebooka naszego. Tutaj Ewka się nam zameldowała. Bardzo się cieszymy. Pozdrawia też nas Marek, pozdrawia Jacek. Tutaj się zameldowali Maciej, Gabriela, Mariusz, drugi Mariusz, Marcin, Lucyna, Jacek, Adam, Piotr i Marek. Bardzo się cieszymy. Tutaj jak coś, to komentujcie. Zawsze z chęcią z wami podyskutujemy w takiej formie. A my już tutaj na tych pięknych skrzypeczkach z utworu Jak łania wędrujemy do miejsca drugiego.

0: Miejsce drugie.
1: Ostatnia chwila, żeby zaglądać na Facebooka, to jeszcze tak zaproszę, bo zawsze lubię, jak do nas piszecie. Mam nadzieję, że no, uda się wam jeszcze zaglądać do nas.
2: W tamtym tygodniu 505 punktów wystarczyło, aby Aretę ze swoim utworem zwyciężyło. Ale tym razem nic bardziej mylnego. 510 punktów Aretę zdobyło, ale uplasowało to ich na dopiero drugiej pozycji. Spadli z tego najwyższego pierwszego miejsca. Jak będzie za tydzień, to jak wspominałem, wszystko zależy od was. rdn.lista.133, tak jak mówiłem, punktów 510.

Ani 510, ani 610, ani 710 nie wystarczyłoby Arete, żeby zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. No, mocna rywalizacja dzisiaj była. Komu się udało? Dowiemy się już teraz.

0: Miejsce pierwsze.
1: $782 to nie notowanie tego, tej listy z MOS-ą, to liczba punktów, którą zdobyła Magdalena Sikora w tym tygodniu. Prawie podwoiła z tamtego tygodnia tej punkty, więc wielkie gratulacje dla was, bo to wy głosujecie i to wy wynieśliście Magdalenę Sikorę z powrotem z trzeciego na pierwsze miejsce. Utwór On z nami zostanie właśnie do końca naszego notowania.
2: Areta się już doczekała mocnej konkurencji, już nic nie jest im dane na wiele miesięcy, więc teraz walka, no, co tydzień jest zacięta o pierwszą lokatę. Wiemy, że się nie udało Marcinowi Wargockiego, wspominaliśmy, że już była wielka zamiana, więc wszystkie niespodzianki i wszystkie niewiadome na dziś już odkryliśmy. Coś więcej będzie dopiero w przyszłym tygodniu, a co się okaże, no, zachęcamy do podsłania poczekalni, do naszej poczekalni utworów nowych, najlepiej w formacie Wave. Możecie mieć wpływ na listę z mocą, zachęcamy was do tego bardzo gorąco. No, za dzisiejsze spotkanie dziękujemy, życzymy wam dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Pogoda, tak jak wspominałem, dopisze nam co najmniej przez kilka najbliższych dni, więc warto korzystać. No i warto zaczekać na kolejne nasze spotkanie. Będziemy na was czekać w waszym ulubionym radiu. A za dziś bardzo dziękujemy. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hojduga.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Grignon de Montfort powiedział: Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez lat 30, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić

0: Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, o ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
3: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
4: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: minut z Bogiem.
1: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
2: Pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem po tym, jak trzykrotnie wyparł się znajomości z Nim i zaprzeczył swojej własnej tożsamości. Upokorzony własnym wyborem, Piotr nie słyszy nagany ze strony Jezusa. Słyszy tylko pytanie o miłość. Zmiana w postawie Piotra polega na urealnieniu spojrzenia na siebie. On już nie rzuca słów na wiatr. Wie, że kocha, ale też wie, że dzisiaj być może nie umie kochać tak, jak chce tego Jezus. I Jezus to przyjmuje, zapowiadając, że z czasem Jego miłość się wydoskonali. Pomyśl, jak reaguje po popełnieniu grzechu? Uciekam, bojąc się Boga? Czy próbuje odnowić w sobie miłość do Niego?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.